0: Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
1: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
2: Może depresja, może jakaś, coś, nie wiadomo.
0: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
3: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
0: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
4: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informację o zatrzymanej kobiecie.
6: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
4: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów z dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki i noże odporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
7: Kamizelki i noże odporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
8: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wyzwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
7: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
8: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
7: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
4: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary. Od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM generał Roman Polko.
9: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
4: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
10: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
11: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych dobrych, czy niedobrych honkerów?
10: Może nie tyle do honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
11: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
10: Powinno coś takiego być zamontowane.
4: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Został zlecony podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup, uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
4: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
13: Co się dzieje?
14: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
15: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
4: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
16: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
4: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
17: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Azory, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
4: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
18: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
19: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
18: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
20: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
18: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
20: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
21: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
18: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
4: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
1: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest Highline Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
4: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
2: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężarów, biec na czwarte piętro, a jak się winda zepsuje, to i na dziesiąte piętro. No, musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo w praca w dużej dawce adrenaliny.
4: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Pieśń o Rolandzie. Fragmenty. Pieśń o Rolandzie uważa się za jedno z najwspanialszych dzieł średniowiecznej Francji. Utwór powstał prawdopodobnie w XI wieku, ale jego rękopis odnaleziono dopiero w wieku XII. Został napisany przez człowieka, o którym wiadomo tylko, że miał na imię Turold. Dzieło odnaleziono w Oksfordzie, mieście w południowej Anglii. Liczy aż 4000 wierszy. Uważa się je za najstarszy zachowany gatunek tzw. pieśni o czynie. Napisane zostało w języku francuskim. Jednak nie wiadomo, czy rękopis odnaleziony w Oksfordzie jest oryginałem. Spekuluje się, że ocalałe dzieło może być przekładem z innego dialektu. Co ciekawe, nie był to jedyny zachowany rękopis. Kolejne odnaleziono w Wenecji około 1230 roku. Jego autorem był Włoch, który wzbogacił pieśń o nowe elementy, ale reszta treści była powieleniem rękopisu oksfordzkiego. Epos został wydany dopiero w 1837 roku przez francuskiego historyka Francisca Xaviera Michela. Jego budowa i treść wzbudziły ogólny zachwyt, dlatego wielokrotnie powielano to dzieło. Przy przekładach korzystano zarówno z wersji oksfordzkiej, jak i weneckiej. Tłumaczeniem eposu na język polski zajął się Tadeusz Boy-Żeleński. Polską wersję wydano w 1932 roku. O tym, jakie wydarzenia przyczyniły się do stworzenia fabuły tego poematu, opowiemy Ci za chwilę. Na pewno wzbudzą Twoją ciekawość, dlatego zostań z nami do końca. Dowiesz się także, który aktor został obsadzony w roli Rolanda w świetnej ekranizacji tego eposu. Poznaj niezbędne minimum. Pieśń o Rolandzie to epos rycerski składający się z 291 pieśni. Jego akcja rozgrywa się w Hiszpanii. Wydarzenia, które miały wtedy miejsce, datuje się na rok 778. Fabuła pieśni jest ściśle związana z wyprawą Karola Wielkiego przeciwko Saracenom. Przedstawione zdarzenia są autentyczne i mają znaczenie historyczne. Głównym bohaterem poematu jest Roland, siostrzeniec króla i rycerz odznaczający się wielkim męstwem. Jego postać i cechy charakteru stały się przedmiotem rozważań wielu naukowców. Scenę śmierci rycerza interpretuje się jako przykład Ars Moriendi, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza sztukę umierania. Jak się zachowywał Roland, gdy konał, opowiemy Ci za chwilę. W pieśni o Rolandzie przedstawiono starcie dwóch społeczności – muzułmanów z królem Marsylem na czele oraz chrześcijan, którymi przewodził Karol Wielki. Opisane wydarzenia są autentyczne, lecz w niektórych fragmentach eposu zostały mocno wyolbrzymione, dlatego nie zawsze są zgodne z prawdą historyczną. Dzieje wyprawy Karola Wielkiego do Hiszpanii zrelacjonowano dość dokładnie, lecz największe znaczenie w utworze miała postać samego Rolanda i bitwa w wąwozie rocenwalskim, którą przegrano w wyniku zdrady jednego z rycerzy. Był nim Ganelon, którego wysłano do Saragossy, aby uzgodnił z muzułmanami warunki pokoju. Jednak rycerz miał inne plany. Chciał, żeby Marsyl zabił Rolanda, bo był zdenerwowany, że to jego wysłano do obcego króla. Zemsta się udała, ale sam Ganelon długo nie pożył. Rozgniewany Karol skazał go na okrutną śmierć. Jaki z tego morał? Nigdy nie bądź przeciwko swoim, zwłaszcza jeśli żyjesz w średniowieczu. Takie zachowania nie były tam dobrze postrzegane. O motywach i budowie utworu będziemy mówić w podsumowaniu, ale jeszcze nie czas na nie. Przyjrzyjmy się teraz wydarzeniom, które miały miejsce w tamtym okresie. Przeniesiemy Cię do roku 778, żebyś mógł dowiedzieć się, jak żyli i zachowywali się rycerze. A teraz właściwe streszczenie fragmentów utworu. Jest rok 778. Król Karol Wielki już od ponad 7 lat walczy z Saracenami. W średniowieczu określenie to obejmowało Arabów, a później wszystkich muzułmanów. Zdobywa wszystkie miasta poza jednym, Saragossą, którą bardzo chciałby mieć dla siebie. Miastem rządzi król Marsyl, muzułmanin, którego chrześcijanin Karol pragnie pokonać. Marsyl martwi się o los Saragossy, ma mało wojsk i wie, że może ponieść klęskę już przy pierwszym starciu. Jeden z jego ludzi, Blancandryn, radzi mu, aby oszukał Karola. W ten sposób może zyskać na czasie. W obliczu zagrożenia taka propozycja wydaje się całkiem sensowna.
Marsyl obiecuje Karolowi, że przyjmie chrześcijaństwo i odda mu hołd, o ile ten wycofa się z jego ziem. Wysyła mu też swoich ludzi, aby do czasu dotrzymania obietnicy stali się jego zakładnikami. Marsyl wie, że oddaje ich na pewną śmierć, ale wierzy, że dzięki temu ochroni swoje miasto przed najazdami. Karol nie jest głupi. Nazajutrz, tuż po przybyciu wysłanników Marsyla, zwołał na naradę swoich najlepszych ludzi, a wśród nich Rolanda, Oliviera i Ganelona. Chciał pomocy w podjęciu decyzji. Roland sprzeciwiał się jakimkolwiek układom. Był pewien, że Marsyl kłamie i nie chciał słyszeć o podjęciu ugody. Innego zdania był Ganelon. Namawiał króla do porozumienia się z Marsylem. Wtórował mu inny rycerz Naim. Karol, nie wiedząc co robić, chciał wysłać któregoś ze swoich ludzi na rozmowę z władcą Saragossy. Mimo wielu chętnych wybrał Ganelona, którego osobę podsunął mu sam Roland. Rodzina chłopaka miała mu to za złe, ale Roland twierdził, że tylko Ganelon ma wystarczające kwalifikacje, żeby podjąć się negocjacji. Król przystał na propozycję siostrzeńca i nakazał Ganelonowi wyruszyć do Saragossy. Ten mimo skrywanej złości postanowił wypełnić rozkaz. Podczas podróży, z której, jak twierdził, może nie wrócić, obmyślał plan zemsty na Rolandzie. Niczego nieświadomy rycerz miał jednak nadzieję, że Ganelon załatwi sprawę jak należy. No cóż, nie było do końca tak, jak myślał. Ganelon postanowił dogadać się z Marsylem, lecz nie w kwestii Saragossy i przejścia na chrześcijaństwo. Uznali wspólnie, że trzeba zgładzić Rolanda, który zgodnie z ofertą króla miał otrzymać we władanie połowę Hiszpanii. Przekupiony przez Saracenów Ganelon miał zadbać, by siostrzeniec Karola był w tylnej straży podczas wyprawy. Miało to umożliwić Saracenom atak i zrealizowanie umówionego planu. Ganelon wrócił do domu i oznajmił, że król Marsyl wyraża zgodę na zaproponowane warunki. Wręczył mu także klucze do Saragossy. Miał przywieźć ze sobą zakładnika, ale zapytany o to powiedział, że człowiek ten utonął w morzu. Karol miał zamiar udać się do miasta, które nieoczekiwanie zdobył, dlatego wysłał swoje wojska na trasę jego przejazdu. Na tylną straż, za namową Ganelona, postawił Rolanda i Oliviera. Nie miał pojęcia, że wojska wroga czekają w gotowości, aby osaczyć jego żołnierzy. W czasie podróży doszło do starcia. Saraceni bardzo osłabili Franków. Zranili także Rolanda, lecz ten pomimo widma śmierci nie zgodził się na wysłanie pomocy przez króla. Według niego było to niehonorowe zachowanie. Zachęcony i pobłogosławiony przez obecnego na polu bitwy biskupa, postanowił walczyć do końca. Choć stracił wielu wojaków, zmusił Saracenów do odwrotu. Był jednak ciężko ranny, więc wiedział, że sam nie da rady przeżyć. Na miejsce swojej śmierci wybrał wzgórze. Nie chciał, aby inni patrzyli jak kona. Położył się na ziemi, głowę zwracając ku Hiszpanii. Chciał umrzeć jak zwycięzca i wierzył, że ludzie tak to będą odbierali. Chwilę wcześniej próbował złamać swój ukochany miecz, lecz zabrakło mu sił. Leżąc, długo się modlił. Wspominał również swój kraj. W ręku trzymał rękawicę, którą król wręczył niegdyś Ganelonowi jako znak pomyślności. Wyciągnął ją ku niebu, aby całkowicie oddać się Bogu. Gdy zmarł, anioł Gabriel odebrał mu rękawicę i wraz z ciałem zaniósł wysoko do nieba. Śmierć siostrzeńca była dla króla ciosem, dlatego postanowił pozbyć się Saracenów na dobre. Z pomyślnym skutkiem, mimo braku swoich najdzielniejszych rycerzy, pokonał obłudnego króla. Pragnął jednak odszukać ciała Rolanda, Oliviera i biskupa. Chciał oblec ich zwłoki w całuny i umieścić w białych marmurowych trumnach. Tak też zrobił. Z kolei Ganelona pojmał i skazał na okrutną śmierć. Miano go zabić poprzez rozerwanie końmi. To koniec tej niesamowitej opowieści. Prawda, że jej rozmach robi wrażenie? Aby niczego nie pominąć, warto przypomnieć sobie najistotniejsze szczegóły i zebrać w całość najważniejsze informacje. No dobra, czas na podsumowanie. Pieśń o Rolandzie to epos rycerski, czyli utwór wierszowany przedstawiający losy najdzielniejszych rycerzy. W epoce średniowiecza ten gatunek literacki był jednym z elementów poezji dworskiej. Budowę kompozycyjną utworu cechuje wysoki kunszt artystyczny. Dzieło zawiera 291 pieśni napisanych dziesięciozgłoskowcem podzielonym na strofy.
Jest to klasyczny przykład tak zwanych chanson de geste, czyli pieśni o czynie, które przedstawiały losy autentycznych bohaterów. Ich autorzy często koloryzowali je, dlatego stworzonych przez nich eposów nie traktowano jako wiarygodnych źródeł historycznych. Z drugiej strony, dzięki ubarwianiu niektórych faktów, fabuła stawała się bardziej dramatyczna. W pieśni o Rolandzie nie ma skomplikowanych sformułowań, dlatego czytelnik nie powinien mieć kłopotów ze zrozumieniem tekstu. Pełno za to środków stylistycznych, epitetów, wyliczeń oraz zdań wykrzyknikowych, będących wyrazem emocji. W utworze jest też wiele apostrof. Wszystko to sprawia, że dzieło wymaga uwagi, ale w zamian za to daje przepiękny obraz kultury rycerskiej, obyczajowości i postaw charakterystycznych dla okresu średniowiecza. Głównym bohaterem pieśni jest Roland, siostrzeniec króla Karola Wielkiego, który w eposie ginie bohaterską śmiercią. Dla czytelnika jest uosobieniem idealnego rycerza epoki średniowiecza. Cechuje go męstwo i odwaga. Jest wierny swojemu krajowi i lojalny wobec króla. Walczy, choć sytuacja jego wojsk nie jest najlepsza. Jeśli ma umrzeć, chce to zrobić z honorem. Drzemie w nim poczucie rycerskiego obowiązku i jest gotów poświęcić swoje życie dla dobra ojczyzny. W życiu Rolanda bardzo ważną rolę odgrywa wiara. To oczywiście nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że tłem naszej historii jest średniowiecze, a sam Roland jest uznawany za wzór rycerskości. Jest bardzo pobożny, dlatego decyduje się na walkę w obronie chrześcijaństwa. W chwili śmierci przeprasza Boga za swoje grzechy. Prosi go również o miłosierdzie. Jego głęboka wiara sprawia, że zostaje zabrany do raju. Scena śmierci rycerza jest klasycznym przykładem sztuki umierania, czyli Ars Moriendi. Czy wiesz, że w średniowieczu pisano na ten temat poradniki? Ludzie żyjący w tamtych czasach uważali, że umierać należy z godnością i tego uczyli innych. W pieśni o Rolandzie przedstawiono również innych bohaterów. Są to między innymi król Karol Wielki, nazywano go cesarzem, był wujkiem Rolanda. To ideał władcy, który stał murem za swoimi poddanymi. Starał się być sprawiedliwy, gardził kłamstwem i zdradą. Król Marsyl, władca Saragossy, obłudny i chciwy. Nie dbał o swoich poddanych, skazywał ludzi na pewną śmierć, żeby tylko ocalić swoją pozycję. Olivier był najlepszym przyjacielem Rolanda. Chciał dla niego jak najlepiej, dlatego często nie słuchał wydawanych rozkazów. Poległ w bitwie, która rozegrała się w wąwozie. Naim był jednym z rycerzy Karola Wielkiego. Przychylał się do tego, żeby Karol Wielki przystał na ofertę Marsyla. W utworze przewija się szereg postaci pobocznych. Jest Oda, ukochana Rolanda, która umiera na wieść o jego śmierci, biskup Turpin, zagrzewający wojaków do walki oraz inni rycerze, którzy dzielnie walczyli o swój kraj. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Czytając pieśnię o Rolandzie, na pewno nie będziesz się nudził. Jeśli masz bujną wyobraźnię, bez trudu przeniesiesz się w świat rycerzy i zobaczysz, jak to kiedyś było. Jeśli chciałbyś poszerzyć swoje horyzonty, obejrzyj film Pieśń o Rolandzie z roku 1978. Reżyserią tego dzieła zajął się Frank Casenti, a w roli Rolanda obsadzono Klausa Kinskiego, niemieckiego aktora polskiego pochodzenia. Możesz go kojarzyć z genialnej roli w filmie Nosferatu z Wenecji Wernera Herzoga. Jeśli chcesz się pochwalić wiedzą przed nauczycielami, możesz podrzucić w czasie lekcji kilka ciekawostek, na przykład o tym, że trumny z ciałami Rolanda, Turpina i Oliwiera można było zobaczyć w kościele świętego Romana, położonym na południu Francji, lub opowiedzieć o Tadeuszu Boju Żeleńskim, który opracował polską wersję pieśni na podstawie dostępnych rękopisów. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Po co nam w ogóle ci europosłowie? Co oni tam robią w tej Brukseli? Poza tym, że dobrze zarabiają, mają całe tabuny asystentów, no i zwrot kosztów podróży w klasie biznes.
2: To jest świątynia europejskiej demokracji. Jakie ciuchy nosimy, co jemy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu.
3: Polska w ogóle będzie największym biorcą, 125 miliardów, dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak?
4: Bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek, albo krzywizną banana.
5: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
4: To też skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki za granicą.
6: Dzięki europarlamentowi, tak?
7: Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy.
1: Pojechałem z mikrofonem do Brukseli. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą będzie Parlament Europejski od środka. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma 53 europosłów, to jest piąta co do wielkości reprezentacja w Parlamencie Europejskim, po Niemcach, Francuzach, Włochach i Hiszpanach. Dla tych europosłów to oznacza dobre życie na brukselskim wikcie, no ale co z tego wynika dla polskich firm, dla rolnictwa, dla ludzi po prostu? Jak to przekłada się na Polaków? Na początek europoseł Robert Biedroń się wypowie w tej sprawie.
9: Co tu się dzieje w ogóle? Niech pan opowiada.
2: Europa i przyszłość Europy się tutaj. To jest świątynia europejskiej demokracji. Najważniejsze miejsce. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w Parlamencie Europejskim nie decyduje się jego przyszłość, to jest w największym błędzie życiowym. Ponieważ praktycznie wszystko od tego, jakie ciuchy nosimy, jak one są produkowane, co jemy, jak latamy, w jakim łóżku śpimy, z kim śpimy, co oglądamy w telewizji, przez to, jakie statki kosmiczne jako Europa wysyłamy w przestrzeń, o tym wszystkim decyduje się w tym właśnie miejscu. To jest wasza świątynia tak naprawdę, tak. Czyli dziennikarzy. To są studia telewizyjne. Tutaj najważniejsze telewizje Europy i świata na co dzień relacjonują wszystkie BBC, CNN, Euronews, Super Express. Tak, wszyscy tutaj pracują.
9: Komentary konkretne.
2: Macie takie komentary w Super Expressie?
9: No, oczywiście, to jest oddzielny.
2: Oglądałem na pewno, ale nie byłem świadom, że to są komentary.
9: No właśnie, no ja mam nadzieję. No,
2: ale
9: to jest bardzo poważny program.
2: Wszyscy przewodniczący tak. Parlamentu Europejskiego w przeszłości, między innymi Polak, Jerzy Buzek, nasza duma.
9: Co się panu udało załatwić, zrobić? Co pan tu w ogóle robi?
2: A ja odpowiadam za przyszły budżet Unii Europejskiej dotyczący polityki zagranicznej, czyli walczę o kasę, żeby było jak najwięcej kasy na to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły się rozwijać za granicą. Kwestia obronności, kwestia wsparcia dla Ukrainy, rozszerzenia, polityka rozszerzenia, na przykład rozszerzenie o kolejne kraje.
9: Safe też się tutaj wykuwał?
2: Safe też. Ten pomysł narodził się na tych korytarzach. Już nie będę opowiadał, jak się narodził, w jakich okolicznościach.
9: W jakich okolicznościach? Nie, pan powie, no.
2: Mniej parlamentarnych. Mniej parlamentarnych, ale się narodził ten świetny pomysł tutaj ponad podziałami.
9: I dzięki temu teraz w tych miastach, miasteczkach gdzieś tam w Polsce co.
2: Panie, Stalowa Wola, miasto, które znam, dostanie 13 miliardów złotych, kilka tysięcy nowych miejsc pracy w samej Stalowej Woli. Na produkcję, na inwestycje, zakłady zbrojeniowe, na całe otoczenie wokół tych zakładów zbrojeniowych. To jest realna kasa, która tutaj na tych korytarzach została przeznaczona na inwestycje w Polsce. Więc jak ktoś mówi, że, a słyszę takich, którzy opowiadają, a co wy tam w Unii Europejskiej robicie, o czym wy decydujecie? Szanowni Państwo, 80% decyzji, które są w Polsce przyjmowane, zapada tutaj. 20% decyzji tylko w Polsce, jeśli chodzi o wszystko, co dotyczy naszego życia. Od tego, jakie buty nosimy, przez to, co jemy, jakim samolotem latamy, w jakich warunkach, jak dbamy o klimat, jak dbamy o ekonomię.
8: To inny klimat w ogóle jest w tym europarlamencie. Nie ma tak, jak się wszyscy okładają tam pałkami po głowach.
2: Ktokolwiek próbuje tu pajacować, to od razu ściągają go z mównicy i do widzenia. Ma się minutę na
3: wypowiedź. Zwykle minutę, maks półtorej, więc trzeba bardzo się przygotować, przemyśleć. Więc są oczywiście specjaliści od robienia zamieszania, do obrażania, ale najczęściej ci są tutaj nieskuteczni kompletnie, bo z nikim nie potrafią nawiązać relacji, przekonać. Zrobią tylko taki szum i...
2: Tak, ale jest mnóstwo fantastycznych, merytorycznych parlamentarzystów, którzy naprawdę ciężko pracują i to jest jeden z nich.
3: Dzięki.
1: No i tak właśnie europoseł Biedroń z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów zachwalał europosła Adama Jarubasa z Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Takie tam są maniery. Zupełnie inaczej to wygląda niż w naszym polskim Sejmie, gdzie już padły chyba wszystkie mocne słowa, więc teraz jak brakuje słów, to posłowie szczekają na siebie na sali plenarnej. No to teraz poseł Jarubas. Co on tam robi w tej Brukseli?
3: W poprzedniej kadencji zaczynałem Komisji Środowiska, w Komisji Przemysłu i Energii,
8: tak.
3: Ale byłem też jednym z inicjatorów powołania Komisji Zdrowia.
8: No ale właśnie, co ma Europarlament do zdrowia?
3: No właśnie, no pandemia Polaków. Pokazała, jak jesteśmy w ogóle uzależnieni od produkcji leków spoza Europy.
8: No tak, mamy z Chin głównie.
3: 80% substancji czynnych do produkcji leków ściągamy z Chin, z Indii. Czy łatwo sobie wyobrazić taki kryzys, gdzie Chińczyk nam przekręca kurek z dostawą tych substancji do produkcji leków? Tych najbardziej popularnych, tak? Antybiotyków, leków onkologicznych, kardiologicznych. I takim przykładem regulacji, nad którą też pracowałem, szefując tej komisji, jest akt o lekach krytycznych. Cena już nie będzie tylko jedynym kryterium zakupu, ale stabilność dostaw, tak? Bo łatwo sobie wyobrazić, że któryś z tych dostawców, który za moment się może okazać wrogiem dla Europy, tak? Chiny chociażby. I my nie możemy ryzykować zdrowiem Europejczyków, dlatego ten akt o lekach krytycznych wprowadza takie instrumenty nowe.
8: Ale to trzeba mieć z czego produkować te leki, gdzie, czy to się gdzieś też Europarlament, nie wiem, tak. Są jakieś pieniądze na to?
3: Tak, właśnie w akcie mamy odniesienie do budżetu siedmioletniego, bo teraz parlament pracuje nad tym budżetem po 28 roku, gdzie wiemy, że Polska w ogóle będzie największym biorcą. 125 miliardów dostaniemy z niego najwięcej z wszystkich państw.
8: Czyli wciąż jesteśmy...
3: Tak, mimo tego, że się bogacimy statystycznie oczywiście, to jesteśmy pierwszym dzisiaj biorcą. Jak ktoś pyta, co my mamy z tej Unii, to chociażby kasę, tak? Przede wszystkim dostęp do rynku. Fachowcy mówią, że w sensie takim ekonomicznym to ten dostęp do rynku waży nawet 2-3 razy więcej niż te dopłaty.
1: Europarlament, jak już zauważył poseł Biedroń, ma być w założeniu taką świątynią europejskiej demokracji. Chodzi o to, że każdy obywatel Unii wybiera sobie tego europosła, a on ma tam załatwiać nasze sprawy. No, oni mają te swoje biura poselskie, europoselskie w miastach, miasteczkach. Można do takiego posła albo asystenta przynajmniej przyjść i wymagać jakiejś interwencji na najwyższym europejskim szczeblu. Do tego służy w Europarlamencie Komisja Petycji, a tej komisji przewodniczy Bogdan Żońca z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Co pan tu robi w ogóle?
7: Kieruję bardzo specyficzną komisją petycji. Każdy Polak, każdy Europejczyk, każdy, kto ma problem z burmistrzem, starostą, władzą, ministrem, sołtysem, może napisać bezpośrednio. Komisja Petycji to taki most między wyborcami a Unią Europejską. I w tej Komisji Petycji bardzo często mamy przedsiębiorców, którzy skarżą się na nieuczciwą konkurencję. Mamy producentów na przykład butów z Polski albo wózków dziecięcych, którzy mówią, że Chińczycy wykupują w Polsce firmy, produkują z marką europejską te towary, które są zastrzeżone dla Unii Europejskiej, a więc są kłamstwa, fałszerstwa.
8: Co wy możecie z tym zrobić?
7: My dopuszczamy takiego producenta, uczciwego producenta, przedsiębiorcę na posiedzenie Komisji Peti. On składa petycję, przesyłamy tą petycję do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje sytuację i zwraca się do danego państwa, żeby rząd zajął się problemem, który jest w jego kraju.
8: A, jakieś...
10: Europejska Partia Ludowa.
8: Europejska Partia Ludowa.
7: Tak. Czyli... No teraz właśnie jedna z grup politycznych, największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa ma swój event, swoje spotkanie, więc wykorzystuje salę plenarną.
8: Siedzą i debatują.
7: Mają przyciski, mają mikrofony. Zdaje się, że dzisiaj dyskutują o problemach młodzieży.
8: Dyskutują te swoje programy, z którymi pan akurat się nie zgadza, bo pan jest w tej opozycyjnej.
7: Bywa, że głosujemy razem, uzgadniamy nieraz swoje stanowiska. Wcale tak nie jest, jak jest w przekazie takim generalnym w Polsce, że każdy głosuje swoje.
8: Trochę inaczej niż w polskim parlamencie.
7: No, tutaj nie ma takiej gwałtowności jak w polskim Sejmie. Tutaj jest więcej problemów generalnych.
8: Lewica z prawicą, zieloni, czerwoni,
7: niebiescy. Jeśli razem, jak jest coś bardzo wykluczającego się, to oczywiście każdy trzyma się swoich pryncypiów, swoich programów i głosuje swoje poprawki.
1: A skąd właściwie biorą się te unijne miliardy na drogi, tory, perony, jakieś tam inne inwestycje w Polsce? Projekt unijnego budżetu przygotowuje Komisja Europejska, to jest taki jakby europejski rząd, ale Parlament Europejski, europosłowie właśnie negocjują z Komisją, ile tych pieniędzy ma być i na co, i ostatecznie to oni przyjmują ten budżet albo nie przyjmują, bo tak też bywało. W budżecie są między innymi pieniądze na fundusze, no na przykład spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Tam są różne programy. Potem pieniądze trafiają między innymi do samorządów, no właśnie na te chodniki, remonty kamienic. Więc europosłowie mają na to wszystko spory wpływ, a co oni tam jeszcze robią? No, to wiadomo, że wymyślają, jak przymocować plastikową zakrętkę do butelki. No, ale nie tylko to. Teraz europoseł Michał Kobosko się wypowie. On jest akurat w takiej grupie Renew Europe.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam. Cześć.
11: Jaskinia europosła.
12: Jaskinia brzmi nieźle. To jest, można powiedzieć, normalne biuro. Tu ja akurat jestem dumny, że mam na ścianie zdjęcia pokazujące polskie instalacje przemysłowe. Pracuję w komisji, która się nazywa ITRE, Komisja Badań Naukowych, Energetyki i Przemysłu.
11: No ale rzeczywiście można coś w Europarlamencie zrobić konkretnego, co ma przełożenie na te nasze rafinerie, co na przykład?
12: Nie no, można pracować nad tym, żeby ceny energii dla obywateli były mniejsze. To nie jest takie proste, bo to nie Bruksela decyduje o podatkach w państwach unijnych. U nas decyduje o tym rząd, minister finansów.
11: Ale mamy ETS.
12: Walczymy w tej chwili o to, w pierwszej kolejności, żeby opóźnić wejście w życie tak zwanego ETS-u 2. Idealnie byłoby generalnie odwołać ETS-2, dlatego że dzisiaj są inne potrzeby niż jeszcze kilka lat temu. Inne myślenie w tej chwili w Europie. Jest świadomość, że ta wojna nie dotyczy tylko Ukrainy, ale dotyczy nas wszystkich. Irlandia, Portugalia, Hiszpania, wydawałoby się, że co oni mają do Ukrainy. No ale są i pośrednio dotykani, na przykład wzrostami cen energii. I to ja dzisiaj widzę, i to ja dzisiaj słyszę. Nawet porównując z tą sytuacją dwa lata temu, kiedy zaczynałem być europosłem, wtedy jeszcze ta Ukraina trochę dla niektórych była egzotyczna, gdzieś daleko, nie nasza sprawa, niech się Polacy, niech się kraje bałtyckie martwią. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że to jest podstawowe zagrożenie.
11: O, co to jest, panie pośle?
12: W tej chwili jest tu jeszcze prawie pusto, ale to się zapełni. Mamy dwa miejsca pracy jako europosłowie. Jedno to to, w którym jesteśmy, Bruksela, Belgia. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego, Strasburg. Francja.
11: I ten organizacja. Kuferek tak drożyny.
12: Kuferek jeździ z nami. Tam nie ma żadnych zabawek ani gadżetów, tylko tam są zwykle papiery w ogromnej ilości, które transportem oficjalnym, bezpiecznym jest, są wiezione z miejsca.
11: No nie, to myślałem, że coś ciekawego akurat.
12: No ja wiem, można przysiąść też na takiej skrzyni i zamyśleć się nad losem Europy, oczywiście.
11: Gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce w ogóle?
12: Tu są nasze biura europosłów. Tutaj jest delegacja szwedzka.
11: Tutaj Szwedzi. No i wy się tu, co, jakoś tak spotykacie tu na kawie, na tych korytarzach i co ustalacie z tymi Szwedami na przykład?
12: Ze Szwedami gadamy bardzo dużo o bezpieczeństwie Bałtyku, bo to jest, można powiedzieć, nasze morze w tej chwili, które jest zagrożone przez Rosję. Codziennie właściwie słyszymy, że polskie myśliwce muszą przechwytywać jakieś rosyjskie samoloty, które latają i po prostu szpiegują nasze wybrzeże.
11: No tak, a tu szwedzki kuferek akurat.
12: Tak, to jest akurat włoska koleżanka.
11: Włoski kuferek.
12: Tak, to jest włoski kuferek, bo czasami jest taka narracja, propaganda, że ta cała Unia Europejska to zawracanie głowy, zajmują się zakrętkami do butelek albo krzywizną banana.
11: To też, tego typu tymi zakrętkami, tak.
12: To też, no ale z tej branży, czy tej sfery, w której ja działam, na przykład to, że mamy roaming telefoniczny. Kiedyś płaciliśmy tysiące złotych, jak ktoś wyjechał do innego kraju, chciał używać komórki jak u siebie w domu. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Więc skończyło się kasowanie nas na dzikie pieniądze za korzystanie z komórki. Głupia, można powiedzieć, techniczna sprawa, ale jedna wtyczka do telefonu. To zostało wymuszone. Nawet jeden z amerykańskich producentów telefonów, który długo się temu opierał, też musiał zmienić swoją wtyczkę na tę, bo została zaakceptowana w całej Europie. Inwestycje w światłowody. Wszyscy chcemy mieć możliwie tani, stabilny, bezpieczny i szybki internet. No i w tym momencie pojawia się hasło, no dobrze, ale kable, które mamy w ziemi, które są pociągnięte, na to nie pozwalają, bo to są tradycyjne, miedziane kable.
11: Trzeba je
12: trzeba je wymienić, trzeba zainstalować nowe kable i to w następnej dekadzie nastąpi. W tej chwili tym się zajmujemy. Więc to jest jeden z elementów. Drugi brzmi trochę kosmicznie, ale to jest wykorzystanie satelitów do naszej łączności komórkowej. Nam chodzi o to, żeby jak najszybciej było jak najwięcej europejskich satelitów na orbitach. To jest element prawa, nad którym ja w tej chwili pracuję.
1: Tam była mowa o ETS. To jest ten europejski system handlu emisjami. Że nasi europosłowie chcą to teraz jakoś blokować. No i nic dziwnego, że chcą, bo jakieś 200 miliardów złotych, które przez lata dostawaliśmy w ramach tego ETS-u, które miały iść na modernizację energetyki, żeby prąd był mniej emisyjny, no i co za tym idzie tańszy, to my wydawaliśmy na przykład na fundusz walki z COVID-em, na śmieciarki, drogi, na nowe siedziby urzędów, a prąd wciąż robimy głównie z węgla. No to teraz chcemy blokować ten ETS, bo prąd jest drogi w Polsce, mamy jedne z najwyższych cen w Europie. Trzeba do tego blokowania przekonać inne państwa, które zainwestowały te pieniądze z ETS-u w transformację energetyki, no i one już często nie pamiętają, co to w ogóle jest węgiel, więc też nie rozumieją, co nam w tym ETS-ie przeszkadza. Ja jak tam byłem w tej Brukseli, no to tuż obok Europarlamentu była taka impreza, konferencja. Pozjeżdżali tam prezesi dużych polskich spółek energetycznych, byli polscy europosłowie i oni przekonywali różne ważne osoby z całej Europy, że trzeba jednak blokować ten ETS. Borys Budka na przykład tam mocno się udzielał, bo on jest przewodniczącym Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii.
13: Panie pośle, gdzie my jesteśmy?
14: Wyjątkowe miejsce, Biblioteka Solvay, ale tu taki polski, polsko-europejski dzień, Energy Day. Aha. Największe polskie spółki energetyczne, przedstawiciele instytucji europejskich, pokazujemy, jak przeprowadzać transformację energetyczną, ale robić to z głową, robić to dla obywateli, dla mieszkańców, dla rozwoju Polski.
13: Czyli to z naszej polskiej perspektywy, tak? Rozumiem, to jest taki element takiego lobbingu trochę tutaj tych innych wywarcia wpływu na europejskie inne kraje, tak?
14: Dokładnie o to chodzi. Po pierwsze kwestia ETS-u, dwa uważamy, że te rozwiązania zaproponowane nie mogą w tej postaci teraz wejść w życie, bo one by obciążały kieszenie polskich kierowców i użytkowników domu. To jest jeden element, a druga rzecz, techniczne przepisy dotyczące tego pierwszego ETS-u, żeby można było odciążyć polskie firmy. Żyjemy w innym świecie, aniżeli w tym, w którym programowano ETS, bo chociażby wojna w Ukrainie, odcięcie od rosyjskiego gazu, konflikt z Iranem, Amerykanów, który spowodował blokadę cieśniny Ormus, to wszystko sprawia, że dzisiaj ceny energii poszybowały w górę. I dlatego tak ważne jest, by Europa uniezależniała się od tego, co powoduje wzrost cen, by coraz większa elektryfikacja doprowadziła do zmniejszenia cen energii. To da się zrobić, tylko musi być robione z głową, z własnymi zasobami, a nie na przykład, by budować gospodarkę chińską. Ta konferencja to przedstawiciele branży spółek energetycznych polskich, czyli tych czempionów polskiej giełdy, bo tak należy nazywać spółki energetyczne. My zaczynamy robić to, co niestety przez wiele lat ostatnich było zaniedbane, a mianowicie promować polskie firmy, ale też pokazywać polskie rozwiązania. Dlatego niektóre imprezy odbywają się właśnie w takich wyjątkowych miejscach, blisko parlamentu, przedstawiciele parlamentu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele państw członkowskich, czyli Rady Europejskiej, żeby no, móc dyskutować o tych rozwiązaniach, które my proponujemy. Chociażby odroczenie ETS-u 2, do tego dochodzą kwestie chociażby tego, by europejskie przedsiębiorstwa mogły korzystać na transformacji energetycznej, by tu budować te słynne PV-ki, które były przez lata ściągane z Chin, by to tu budować wiatraki z naszych elementów.
1: No i to tyle dziś o tym, co tam w Brukseli robią polscy europosłowie, ale już dziś zapraszam Was za tydzień na odcinek ze zwykłymi Polakami, którzy tam żyją w Belgii, w Brukseli. Czy w ogóle jest sens jeszcze tam wyjeżdżać do pracy? Są takie miasta na Podlasiu, na przykład Siemiatycze, że pół tych Siemiatyczy wyjechało do tej Brukseli. Jak im się tam żyje? Czy chcą już wracać do Polski? O tym za tydzień w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i ministra obrony narodowej. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
1: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań, zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowo osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść w środę. A przypomnijmy, mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe. 55-latek, który miał zabić żonę i 2 swoich synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach. Tą sprawą zajmuje się nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
2: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz 2 synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
3: Taki pogadał i to, i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
4: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
2: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
2: Przyczyny śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
0: A te zaplanowano na środę. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują tankujący diesla. W środę maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe. A te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel, dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Pomyślnie zakończyła się operacja papieża, podał przed chwilą Watykan. Leonowi XIV usunięto guzek wykryty na płucu. Wcześniej informowano, że papież zostanie w szpitalu około tygodnia. Wszystkie audiencje zostały zawieszone do 20 października. Niemieccy śledcze przesłuchują 3 osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanej kobiecie.
7: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o 2 obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
9: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
8: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
9: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
8: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Wcześniej maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła 3 lata więzienia. Dodam jeszcze, że dziś przypada Dzień Ratownictwa Medycznego. Chińskie samochody szpiegowały norweskich żołnierzy. Auta były wykorzystywane w czasie wrześniowych ćwiczeń lokalnej obrony terytorialnej. Okazało się, że nagrywały wizerunki żołnierzy, trasy przejazdów, a nawet kody dostępu do obiektów wojskowych. Jeśli dane trafiły na chińskie serwery, jest niemal pewne, że dostęp do nich uzyska też tamtejszy wywiad, mówi były dowódca GROM generał Roman Polko.
10: Jest to duże zagrożenie, na które już Sojusz NATO zwraca uwagę. Stąd też dziwi mnie, że kraj tak nowoczesny jak Norwegia nie zastosował się do tych wymogów, które narzuca współczesność.
0: Polskie służby już wcześniej zareagowały na tego typu zagrożenie, zakazując wjazdu na tereny wojskowe samochodami chińskich marek i tymi produkowanymi w Chinach. Problem jest jednak znacznie szerszy, zwraca uwagę Mariusz Marszałkowski z Defense24.pl.
11: Pojazdy zachodnich marek, które również są wyposażone w te systemy, a są na wyposażeniu wojska, mogą zbierać te same dane.
12: To znaczy, że powinniśmy wrócić do starych dobrych czy niedobrych Honkerów?
11: Może nie tyle do Honkerów, co wojsko przy procedurze zakupu wozów powinno wypracować taki model, który uniemożliwi przekazywanie danych.
12: Powinien być taki guzik gdzieś w samochodzie, który wyłącza te systemy rejestrujące?
11: Powinno coś takiego być zamontowane.
0: Bo niezależnie od tego, gdzie dane są przekazywane, mogą wpaść w niepowołane, na przykład rosyjskie, ręce. Tymczasem minister obrony zapowiada mały przegląd strategiczny w polskiej armii. Został zlecony podczas narady z dowódcami. Chodzi o weryfikację najważniejszych potrzeb, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Po wypowiedzi, po rekomendacjach generała Grynkiewicza jesteśmy zobowiązani, ja to tak odbieram, do tego, żeby reagować, a nie czekać. I dokonywać też korekt, które pozwalają na zakup uzbrojenie w ten sprzęt, który jest najbardziej potrzebny.
0: W poniedziałek, przypomnijmy, podczas Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił strategię zwycięstwa sojuszu, mającą zapewnić odstraszenie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak NATO skończy się fiaskiem agresora. Od 15 lat bez waloryzacji stawek. Lekarze weterynarii chcą zmianę. W Kutnie odbył się ogólnopolski protest lekarzy weterynarii. Dołączyli do niego też pracownicy inspekcji weterynaryjnej. A na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Co się dzieje?
15: Mamy problem z płatnościami dla osób, które wykonują nadzory. Sara Meskel, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Ich zaufanie do państwa zostało bardzo nadwyrężone. Jak to będzie w przyszłym roku? Czy oni w ogóle się zgodzą pracować dla inspekcji?
16: Pensje i wynagrodzenia dla lekarzy są w systemach funduszy rezerwowych. Rytel Karol, Związek Zawodowych Rolników Indywidualnych Orka. Że jeżeli trzeba przekierować gdzieś środki, bo gdzie jest większa potrzeba, to się zabiera pieniądze. A ludzie, którzy uczciwie pracują, ich głos jest niesłyszany, to nie jest dopuszczalne.
0: Protestujący domagają się wyższych stawek, terminowych wypłat i stabilnego finansowania swojej pracy. Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być też zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
17: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, może być dużym wyzwaniem.
0: Poza tym, jak mówi Jacek Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
18: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Mazury, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
0: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień we wtorek. Na zwolnione przez niego miejsce w Radzie Miasta wejdzie Zuzanna Piekarz z Lewicy, która uzyskała kolejny najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianą przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
19: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
20: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
19: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
21: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
19: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli nic planują panie podróż.
22: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
23: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
19: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
0: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. Warsaw High Line, czyli najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej, walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To w ramach konkursu zorganizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice, mówi prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska.
24: Na terenie województwa mazowieckiego punktem, który walczy o certyfikat internautów w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, to jest High Line Warsaw. Jest to najwyższy punkt, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Ponad 200 metrów można się wznieść i zobaczyć. Z jednej strony samą Warszawę, ale też można zobaczyć województwo mazowieckie, a ci, którzy będą mieli większe szczęście i będą mieli odpowiednie na pewno przyrządy do tego, to na 160 kilometrów z tego miejsca można zobaczyć inne miejsce. Podejrzewam, że też do innego województwa można sięgnąć.
0: Głosowanie potrwa do 19 października. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. To nie jest zawód dla każdego, zaznacza Klaudiusz Nadolny z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
25: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać, czasem wziąć kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilogramów ciężaru, biec na 4. piętro, a jak się winda zepsuje, to i na 10. piętro. No musi być odporna psychicznie, odporna na stres, testowo praca w dużej dawce adrenaliny.
0: Zespoły Ratownictwa Medycznego z całej Polski mają nawet 3 miliony interwencji rocznie.

0: babe.
1: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Monikę. Cześć Monia.
3: Cześć, tutaj Monika z tej strony.
2: I znowu mamy miłość portalową, bo tam poznałaś tego faceta o imieniu?
3: Mariusz.
2: Rozmawialiście.
3: Pisaliśmy, było bardzo fajnie, ale po prostu z mojej strony wyszła taka niefortunna wiadomość, że może jednak nic z tego nie będzie, dlatego że ta odległość między nami jest dosyć duża, ale raczej to chodziło o to, żeby on się do tego odniósł, a nie o to, żeby to zakończyć. Bo ja jakby ze swojej strony nie chodziło mi o to, żeby to zakończyć, bo ja po prostu czuję, że my nadajemy na tych samych falach.
2: Ty go zaczepiłaś i zrobiłaś mu małą szpileczkę, żeby on trochę powalczył o ciebie.
3: Tak, żeby coś jakby z siebie dała. On po prostu
2: tematy.
3: A on już napisał, żebym się do niego więcej nie odzywała.
2: Dlaczego?
3: Ale ja nie dam za wygraną.
2: Ale zaraz, dlaczego tak od razu napisał? Nie pytałaś, co no tak właśnie ostro? Co to za nieelegancka...
3: No nie wiem, może nie chcę czuć się zraniony, może myślał, że po prostu tutaj zainwestuje jakieś swoje...
2: z tymi facetami się dzieje, Monika, naprawdę.
3: Nie wiem, ja po prostu nie mogę spać przez niego, nie mogę jeść, nie mogę myśleć o niczym, tylko myślę o nim ciągle, a po prostu czuję, że to może być to coś.
2: Napisałaś mu, że wszystko fajnie, ale ta odległość jest być może zbyt duża, tak. I on się już przez to nie chciał z tobą spotykać, a wcześniej żeście was grali do siebie ile?
3: Kilka dni, kilkanaście dni, tak może być.
2: Lubi chłopak.
3: Wiem, jak to brzmi, ale to ja po prostu czuję, że to jest to coś.
2: Ty nic złego nie zrobiłaś. Ty po prostu dałaś malutki, pierwszy, drobny egzaminek taki.
3: Egzaminek, tak.
2: Na kartę rowerową, jeszcze nie na prawo jazdy typu ABCDF. I on ją od razu ją oblał.
3: No nie wiem, czy oblał. No może taki jest uparty, może to wynika z jego charakteru, ale no ja powiedziałam, że ja poruszę nie wiem, niepowiedzenie, żeby po prostu się coś tam zadziało.
2: Czy to
3: więcej
2: było tylko to, czy coś jeszcze?
3: Nie, tylko to.
2: Okolice Łodzi kochają się w okolicach Torunia.
3: Tak.
2: I dlatego on po tej uwadze przestał się interesować tobą, Monika.
3: Tak, niestety.
2: A pisał, że ładna, a pisał, że super.
3: Pisał, tak, wszystko pisał.
2: Okej, okay, a było
3: dzwoniony? Że ładna, że fajna, że mógłby zmienić życie dla mnie, wszystko.
2: Ha! Patrz, jak zmienił. Pierwszy kamyczek na drodze się potknął i od razu twarz zarysował. Monia, a ile ty masz lat?
3: 39.
2: A mówił ci, w jakim on jest wieku?
3: 44.
2: I on taki delikates?
3: Cóż ja mogę powiedzieć?
2: Ja też. Ja zdanie o nim mam konkretne. Takich facetów moim zdaniem Monika powinno się unikać w życiu. To nie jest facet, który podejmie trud, walkę o coś, stanie, będziecie bronił.
3: Ale ja spróbuję. Ja po prostu nie zakochałam się jeszcze. Ja się po prostu zauroczyłam. Ja spróbuję, nie po prostu nie dam tak szybko za wygraną.
2: Co wiesz o nim?
3: O nim? Ja gdzie pracuję? Wiem, gdzie mieszka, wiem, jakim jest automatykiem.
2: Pewnie już jest po rozwodzie.
3: Wiem, jakim jest, nie, bo on nikogo nie miał. Jeżeli chodzi o żonę, to znaczy ja, no, jest singlem już od 3 lat, nie miał żony, miał jakąś dziewczynę.
2: Okay.
3: Ale no, poczuliśmy ten sam vibe.
2: Ale nie zaczęłaś mu pretensjować przypadkiem, wrzucać same problemy w rozmowach?
3: Nie,
2: on nie mógł cię odebrać jako kobietę fatalną nagle, zamiast uśmiechniętą, pozytywną?
3: Nie, ja jestem miła, sympatyczna.
2: Słyszę, no szybka.
3: Jestem miła, sympatyczna i jestem
2: nie było
3: taka
2: spotkania.
3: Normalna.
2: Po kilku tygodniach pisania nie było spotkania. Był jeden z tekstów.
3: Nie. To był jeden niewłaściwy SMS, który on źle po prostu to zinterpretował.
2: No dobra, Mariuszu, nie przekreślamy znajomości, która powinna pójść w kierunku miłości, a propos Moniki. Nie chcę usłyszeć, że poddajesz się na samym początku, kiedy jeszcze tak naprawdę nic nie wiesz i okażesz się być fatalną pomyłką w życiu Moniki. No bo tak bym to odebrał, Monika, jeśli rzuci słuchawkę, nie będzie chciał rozmawiać, bądź zacznie gadać głupoty. Dobra, to się kochamy, czy się rzucamy? Trzymajcie kciuki za dziewczynę. Dzwonię.
1: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry do Mariusza. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Na rusztowaniu jest. Kazał mi odebrać.
2: Nie
1: A o co chodzi?
2: Nie ma takiej możliwości, żeby ze mną porozmawiał?
1: No to chwila.
3: Trzeba. Ja chcę bardzo porozmawiać, masz.
1: Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dobry.
2: To jest ten sam, to jest ta sama osoba.
1: Ale nie, no kolega. No przepraszam. No, słyszy pan?
2: Tak, słyszę.
1: Bo no, ale... z rusztowania, no. O co chodzi?
2: Ale z kim rozmawiam, bo to jest ważne.
1: Z Mariuszem.
2: To jest ta sama osoba, dobra. Mariuszu, Radio Vox FM dzwoni do ciebie, bo my robimy ludziom bardzo miłe niespodzianki.
1: Tak.
2: I ktoś nas poprosił, Mariuszu, o to, żebyśmy przekazali ci, że jesteś wytęskniony, wyoczekiwany i że zachowałeś się trochę nieprofesjonalnie.
1: Że ja?
2: Tak.
1: Jak się zachowałem?
2: Względem brunetki, 1,65 m wzrostu, nieprofesjonalnie. To znaczy, ja już wiem, że lubisz łatwe tematy i łatwo cię zrazić, łatwo cię wystraszyć. Lubisz tematy takie położone na dłoni.
1: No o Monikę chodzi, no ja już wiem.
2: No chodzi o Monikę, no. No i zresztą no, dużo wiem o tobie, bo udawałeś jeszcze, że kolega odebrał. Więc dla mnie to już jest obraz jasny i oczywisty, tylko niepotrzebnie głowę przez kilka tygodni zawracałeś, bo tu jest uczucie, fascynacja, ciekawość, fajnie się jej gadało z tobą. Wrzuciła ci pytanie tylko, czy to się uda, bo jednak mamy daleko
1: do
2: siebie.
1: No nie, inaczej zapytała.
2: Jak zapytała?
1: No już nie pamiętam, mam tam gdzieś tego SMS-a. A pan się zapyta.
2: Czy odległość nie jest zbyt duża na tą znajomość?
1: Bo ona myślała o poważnej. Dla mnie nie było. Dla mnie nie było. Odwrotnie było właśnie chyba.
2: No zaraz, poczekaj, no bo tu ja mam napisane, napisałam.
1: Wie pan co, bo ja jestem w pracy.
2: No i każdy jest w pracy.
1: Stawiamy. No i ja na rusztowanie muszę wejść z powrotem.
2: Powiedz mi, czy jest szansa, żebyś ty się z Moniką spotkał w końcu i żeby to nie było tak, że...
1: No może tak.
2: Tak? Spotkam mogę się, sobie przyklepać ten sukces, że powiesz mi, że na pewno się spotkacie?
1: No spotkam się.
2: A co to za dziecko tam z tyłu krzyczy?
1: To kolega krzyczy, nie krzyczy jak dzieciak, bo pan myśli, że ten co odebrał właśnie.
2: Okej. Okay. No to ja przyjmuję to sobie jako sukces. Monika, okłamałaś mnie.
4: Super, ja jestem bardzo szczęśliwa.
2: Słyszysz, Monika? No, on mówi, że to ty
4: jestem bardzo szczęśliwa, Boże.
2: Monika, napisałaś w taki sposób, że mu poszło w pięty i dlatego z tobą nie gada, a mnie okłamałaś.
4: Dobrze, ale ja jestem bardzo szczęśliwa. Nie wiem, czy on mnie słyszy, ale...
2: Słyszy cię idealnie.
4: Naprawdę jestem...
1: Dobra.
2: Co mu napisałaś, Monika?
4: Słucham?
1: Bo ja naprawdę jestem w pracy, mój jestem zajęty. Ja zadzwonię do Moniki, to potem, nie?
2: Dobra, w porządku. Trzymaj się. Monika, co mu napisałaś?
4: Napisałam mu, że nie wiem, czy coś z tego będzie, bo ta odległość jest między nami taka, jaka jest. Nie to, że w inny sposób...
2: Nie, za to błagam cię, to ja mu powiedziałem. Monika, proszę cię, no. Powiedział, że nie.
4: Nie napisałam mu nic takiego, że nic z tego nie będzie, tylko napisałam mu, że nie wiem, czy coś z tego będzie, bo ta odległość między nami jest taka, jaka jest.
2: Dobra.
4: Ale on nie zrobił nic w tym kierunku, żeby cokolwiek dalej
2: mi się
4: wytłumaczyć.
2: Monika, nie chcę słuchać tych kłamstw.
4: Nie kłamie,
2: facet za coś takiego się nie odzywa, chyba, że jest, wiadomo, i dlatego nie polecałem ci kontaktu z Mariuszem, natomiast Mariusz wyraźnie powiedział, o nie, tak, to ona nie napisała. Ona napisała
4: mam
2: zupełnie coś innego.
4: Nie napisałam czegoś takiego, że kończymy, na pewno tego nie napisałam i nie napisałam, że nie chcę mieć z nim kontaktu i tego też nie napisałam. Jesteśmy.
2: Gdzie jest prawda, powiedz? Kto kłamie, ty czy Mariusz?
4: Ja nie.
2: Pozdrawiam, niech żyje miłość, pa!
4: Pozdrawiam, fajnie, dzięki, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Bogę zapomnieć, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Fragmenty latającego obiektu znaleziono na Pomorzu. Szczegóły wyjaśniają służby. Kolejny zmasowany atak na Kijów. Nie żyją 3 osoby. Ratownicy medyczni otrzymali już specjalne kamizelki. Mają zapewnić bezpieczeństwo.
1: Jest środa, 14 dzień października, godzina 6, czas na wiadomości w Vox FM, na które zapraszam Martę Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Na początek Pomorze, na plaży w Karwi odnaleziono fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Sprawą zajmuje się już żandarmeria wojskowa. Zgłoszenie wpłynęło do służb wczoraj około godziny 18.30. Na miejsce od razu skierowano służby. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była noc grozy w Kijowie. 3 osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. I to mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie duży
0: w ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb ani niczego. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Wszystkie szafki są pootwierane na oścież. Wszędzie leży potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym, poinformował Wołodymyr Zełenski. Takie informacje w większości od USA pozwalają Ukrainie odpowiednio przygotować się do odparcia ataku i ostrzec mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Walczą o zaległe wypłaty oraz stabilne zasady finansowania pracy lekarzy weterynarii. Protestowali w Kutnie.
3: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
0: Mówił Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To my zwalczamy choroby zakaźne, dodaje Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
4: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską.
0: Protestujący swój apel wystosowali do Ministerstwa Rolnictwa. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
6: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole, czy podobna sytuacja na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
5: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
6: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowana do nas z broni.
5: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika grożą surowsze kary od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
7: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
0: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jesień, kolejny dzień przed nami. Temperatury trochę drgnęły, trzeba powiedzieć, zwłaszcza na zachodzie kraju, w Wrocławiu, Poznaniu czy w Szczecinie. Dzisiaj 16 stopni na termometrach maksymalnie, w Zielonej Górze i Bydgoszczy 15, 14 w Katowicach, Łodzi i Gdańsku, 13 w Warszawie, Krakowie czy Rzeszowie, no a na samym wschodzie, w Białymstoku 10 stopni maksymalnie, a w Lublinie 11. Do tego opady deszczu będą pojawiały się przelotnie. Aha, i jeszcze jedna ważna uwaga, wiatr może być dość silny, zwłaszcza na północy.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: W Vox FM Poznań na 107,4 czas na magazyny naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Na mostach berdychowskich pojawią się prototypowe naklejki. Chodzi o to, by ptaki nie rozbijały się o szklane balustrady. Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich twierdzi, że służby porządkowe nie odnotowały większej liczby martwych ptaków w okolicach kładek.
10: Swoje postępowanie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i to ona wezwała miasto do tego, aby zabezpieczyć ptaki przed kolizją z balustradami.
9: Naklejki będą poziomymi paskami, które w fazie testów pojawią się na wybranych fragmentach balustrady. Jeżeli spełnią swoją funkcję pod względem estetycznym i ochronnym, będą naklejone na całej długości mostów. Ornitolog profesor Piotr Tryjanowski zwraca uwagę, jakie naklejki są skuteczne.
11: Najlepiej sprawdzają się takie naklejki, które wyglądają jak niewidoczne praktycznie dla ludzi pasy i kropeczki. Zdecydowanie nie sylwetki ptaków, które wiemy, że są naprawdę nieskuteczne.
9: Naklejki pojawią się na kładkach w połowie października. Historia będzie wyświetlana na ścianach Gniezna. Pierwszą stolicę Polski będzie można zwiedzać szlakiem projekcji na ścianach, o czym więcej mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
12: Wygląda na to, że pierwsza instalacja tego typu w Polsce, trasa spacerowa związana z mappingiem i historią Polski, historią Gniezna również oczywiście. To ma być też atrakcja turystyczna, która zatrzyma turystów wieczorami w Gnieźnie. Gniezno jest miastem, które przyciąga turystów, jest takim celem różnych, ale często jednodniowych wycieczek. Turyści zwiedzają Szlak Piastowski, zwiedzają okolice, są w Poznaniu, wpadają do Gniezna na kilka godzin i my chcemy się rozwijać też w ten sposób, żeby turystów zatrzymać również tutaj na noc po prostu i żeby może z Gniezna zrobić bazę wypadową na teren na przykład Szlaku Piastowskiego, więc chcemy, żeby byli u nas również wieczorem, a mapping ma swoje projekcje właśnie mieć wieczorami, czyli o różnych godzinach, no bo w różnych porach roku o różnych godzinach robi się ciemno po prostu, czyli latem będą to późne godziny, zimą pewnie już takie popołudniowe, bo wtedy już jest ciemno. No i wtedy po prostu będziemy prezentować tą historię Polski na ścianach pięknych gnieźnieńskich budynków. Mamy 5 lokalizacji. Zaczynamy, można powiedzieć, przy dworcu PKP, czyli jeżeli ktoś przyjedzie wieczorem do Gniezna, no to wysiada i rozpoczyna tą trasę właśnie spacerową z mappingiem. Pierwszy budynek to jest Urząd Miejski w Gnieźnie. To są takie krótkie, 2-3-minutowe filmy, animacje. Mapping, który ukaże legendę o Lechu, Czechu i Rusie, o założeniu państwa polskiego. Idziemy dalej w kierunku centrum miasta, idziemy w ogóle ulicą Chrobrego, więc naprawdę mówimy o ścisłym centrum do drugiego liceum, które zresztą nosi nazwę Dąbrówki. No i tam właśnie będzie o Dąbrówce mowa i o jej roli no, w początkach państwa polskiego, jej przybycie do Gniezna, Chrzest Polski, Bolesław Chrobry, urodzenie się Bolesława Chrobrego i ta historia. Później dalej idziemy do Starego Ratusza, czyli też Deptak, ulica Chrobrego. To będzie krótki film, który będzie dotyczył historii od Dąbrówki i Bolesława Chrobrego do Powstania Wielkopolskiego, więc tu jest taki już szeroki zakres czasowy. To też jest artystyczna wizja i tutaj nie chodzi o to, żeby szczegółowo tę historię przedstawiać, bo po prostu nie sposób to zrobić oczywiście. Dalej mamy Szkołę Podstawową numer 1 i Powstanie Wielkopolskie. To też taki ważny moment w historii naszego miasta i w ogóle kraju Wielkopolski, więc właśnie Powstanie Wielkopolskie będzie przedstawione. I piąty seans to będzie mapping na wodzie, także tutaj nie na budynku, tylko na wodzie, nad jeziorem Jelonek w Gnieźnie. Turysta, który do tego mappingu ostatniego będzie musiał dojść, będzie szedł w pobliżu katedry, więc ten spacer taki, myślę, że przyjemny z historią w tle będzie uskuteczniał, aż dojdzie właśnie do jeziora Jelonek, a tam będzie opowiedziana historia dużych, wielkich jubileuszy, czyli jubileuszu tysiąclecia Chrztu Polskiego 1966 i tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. I na tym koniec i zapraszamy turystę, żeby został w Gnieźnie, zwiedzał cały Trakt Królewski, bo mapping też będzie elementem Traktu Królewskiego, czyli naszej takiej trasy spacerowej i będzie jego uzupełnieniem.
13: Jeżeli chodzi o Gniezno, tak patrząc turystycznie, myślę, że jest głównie kojarzone rzeczywiście jako pierwsza stolica, jako te miejsce pierwszych piastów. Ale co Gniezno ma do zaoferowania poza tym ogromną historią związaną z początkami państwa polskiego?
12: To jest oczywiście podstawa też naszej promocji turystycznej. Nie sposób od tego uciec i nie zamierzamy od tego uciekać. Jesteśmy z tego wszystkiego dumni. Natomiast Gniezno też ma wspaniałą historię XIX wieku. Jest w ogóle też, myślę, że interesującym miastem współcześnie. Miastem, które ma dużo zieleni. Dwa jeziora w centrum miasta, więc takim też myślę, że przyjemnym miejscem rekreacyjnym po prostu. Wokół Gniezna jest mnóstwo jezior, więc więc też osoby, które przyjeżdżają na przykład do Gniezna, mogą tutaj tą bazę wypadową mieć, liznąć historii, liznąć fajnej też gastronomii, bo też w ostatnich latach tutaj w Gnieźnie ten temat się bardzo rozwinął, no ale też jeździć po okolicy, która również jest przepiękna.
9: Atrakcja będzie dostępna od połowy października. Pierwszą projekcję będzie można zobaczyć niedługo po wyjściu z pociągu. To jedne z najdłużej działających targów w Europie i niezaprzeczalny symbol Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie to miejsce, które pamięta historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat życia miasta. Te tragiczne, ale i te spektakularne. Kryje też swoje tajemnice, a może i duchy? O tym w rozmowie Natalii Krystek.
14: Nazywam się Maciek Kaczmarek, jestem przewodnikiem miejskim i moja specjalizacja to jest historia Targów Poznańskich.
15: Spotykamy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To jest miejsce wyjątkowe na mapie nie tylko miasta, ale w zasadzie całego kraju, można powiedzieć.
14: Tak jest, zdecydowanie. Targi Poznańskie mają ponad 100-letnią historię. To tutaj zaczął się tak naprawdę przemysł targowy i to Targi Poznańskie rozwinęły nie tyle Poznań, co Wielkopolskę.
15: Jak to się wszystko zaczęło?
14: Zaczęło się to już ponad 100 lat temu. W 1917 roku w kawiarni spotkało się kilku przedsiębiorców, adwokatów, w tym jeden dziennikarz. No i panowie zasiedli nad kawą i nad gazetą. I w tejże gazecie był materiał o targach zagranicznych. I w tym momencie pan Edward Mazurkiewicz, dyrektor ówczesnych zakładów Cegielskiego oraz wiceprezes Związku Kupców, zapytał, czy Poznań wyleciał sroce spod ogona i co byście panowie powiedzieli na Targi Poznańskie? No, panowie przytaknęli głową i powiedzieli jak najbardziej. Niedługo później udali się do prezydenta Jarogniewa Drelęckiego, pan prezydent zgodził się na tę inicjatywę i tak rozpoczęła się historia Targów Poznańskich.
15: A potem właśnie Poznań gościł powszechną wystawę krajową.
14: Dokładnie. Po niespełna 9 latach działalności Targów Poznańskich, bo targi pierwszy swój przełom taki miały w 1921 roku, w 1925 już były pierwsze międzynarodowe targi i na dziesięciolecie odzyskania niepodległości zaplanowano ogromną wystawę i to był 1929 rok, maj. Wystawa ta trwała 4,5 miesiąca, przyciągnęła mniej więcej 4,5 miliona zwiedzających z całego świata. Przygotowanie tej wystawy zajęło 900 dni. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, trwała dokładnie 138 dni. Podzielono ją na 32 działy tematyczne. Całość zajęła 65 hektarów powierzchni. To jest cały prawie Poznań ówczesny. W ponad 120 budynkach umieszczono wystawę dotyczącą każdej branży. Wszystko dotyczyło polskiego przemysłu oraz sztuki, sportu. Można by o tym naprawdę rozmawiać całymi dniami. Przyjechało do nas 1000 dziennikarzy. Napisali o nas ponad 60 tysięcy artykułów o Polsce i o Poznaniu też. Tak jak wspomniałem, powszechna wystawa krajowa przygotowała 5 sektorów i to były sektory właśnie, które opowiadały o różnych sektorach branży, przemysłu i generalnie rozwoju polskiej gospodarki.
15: To wydarzenie zmieniło Poznań w zasadzie i wizerunek Poznania na zawsze. Chyba się ze mną zgodzisz w tej kwestii.
14: Zgadzam się. Poznań przed powszechną wystawą krajową był takim standardowym miastem, które po odzyskaniu niepodległości dopiero się podnosiło. Dzięki temu, że zapadła jeszcze na wiele lat przed wystawą decyzja właśnie o zorganizowaniu powszechnej wystawy krajowej, zaczęto poszerzać drogi, wybudowano nową spalarnię śmieci, poprawiono instalację kanalizacyjno-wodną, wybudowano hotel, poprawiono komunikację, otwarto specjalne połączenie, które miało przywozić zwiedzających samolotem do Poznania. Także to, jaki mamy Poznań dzisiaj, w większości zawdzięczamy tejże właśnie wystawie.
15: Jak później rozwijały się targi? No bo do wybuchu wojny pewnie było coraz lepiej. No i co potem?
14: Tak, dokładnie. Do wybuchu wojny było wybitnie. Oczywiście powszechna wystawa krajowa delikatnie odbiła się na gospodarce Poznania. Spowodowało to malutkie długi, trzeba było się z nich odbić, ale właśnie dzięki targom te długi, które powstały gdzieś przy powszechnej wystawie krajowej, bardzo szybko zniknęły. Targi się bardzo szybko zaczęły rozwijać. Tym takim trendem właśnie targowym z zachodu, z Londynu, z Paryża, Poznań był coraz ciekawszą pozycją na mapie nie tylko Polski, ale właśnie też Europy. I do wojny targi się rozwijały bardzo szybko. Zaczęto dodawać nowe wydarzenia w roku, nowe też podziały tematyczne w roku. No ale niestety przyszła wojna. Niemcy zajęli tereny targowe, co było oczywistym krokiem z ich strony. Wybudowali też fabrykę części do swoich myśliwców na terenie targów. o czym by można się dowiedzieć w trakcie spotkania ze mną. W momencie, w którym w 1944 na Wielkanoc nadlecieli nad Polskę alianci, zbombardowali niestety targi. Właśnie celem była fabryka odlewnia części do myśliwców bojowych. Zbombardowali targi w 80% praktycznie. Nie było niemalże prawie co zbierać. Zostały tylko fundamenty i takie najtwardsze elementy pawilonów targowych.
15: W czasie tego bombardowania oberwała też wieża górnośląska, prawda? To było takie miejsce, które było bardzo charakterystyczne, no i nigdy nie zostało odbudowane.
14: Dokładnie. Wieża górnośląska był to budynek, który wybudowali Niemcy na wielką wystawę wschodnioniemiecką w 1911 roku. Wieża ta górowała nad Poznaniem przez kilkadziesiąt ładnych lat i w momencie, w którym alianci zbombardowali tereny targowe, wieża była na tyle zniszczona, że Związek Radziecki już nie miał w tym żadnego interesu, żeby ją odbudowywać, zwłaszcza, że była to budowla niemiecka. Odbudowali ją w uproszczonej formie. W 1945-1946 roku już zaczęto takie pierwsze renowacje tego budynku podejmować i przez prawie 10 lat budynek ten był głównym pawilonem Związku Radzieckiego. I dopiero w 1954 roku architekt Bolesław Schmidt został poproszony o przygotowanie nowego projektu. Projekt ten znamy do dzisiaj, wszyscy poznaniacy go znają i myślę, że część Polaków również. To była właśnie dzisiejsza wieża Iglica. Na obiekcie, na którym stała wieża górnośląska, budowano okrągły pawilon, który zwieńczono wielką iglicą ażurową, która ma ponad 70 metrów wysokości i stała się symbolem nowych targów.
15: To się wydarzyło w latach 50., prawda? Jak te lata 50. wyglądały na targach?
14: Lata 50., tak samo jak właśnie iglica, były powrotem troszeczkę do tradycji, czyli tą taką podstawą, tym takim fundamentem targów. I iglica, która miała symbolizować nowoczesność, dążenie do czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie znamy, taka rakieta lecąca w kosmos, tak sobie to ludzie utożsamiają z tą naszą iglicę. Targi od lat 50. oczywiście gdzieś jednak pod okiem czujnym Związku Radzieckiego były organizowane przez wiele lat, niemniej jednak z rozkwitem. To jest ten okres, lata 50. do końca lat 80., kiedy targi były oknem na świat.
15: No tak, bo mimo, że byliśmy jakby pod, powiedzmy, kuratelą Związku Radzieckiego, to jednak przyjeżdżali reprezentanci państw zachodnich także, również Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii. Oni wszyscy tutaj byli i prezentowali swoje nowości.
14: Oni wszyscy tutaj byli i to nie tymczasowo, tylko każdy z tych krajów miał swój osobny pawilon na terenie targów. Była to ogromna ilość pawilonów, od mniejszych do większych. Były to pawilony liczone już w ponad setce. Stany Zjednoczone miały swój niesamowity pawilon, który przypominał taki namiot albo taką konstrukcję bardziej, która by mogła równie dobrze wylądować na Księżycu. To myślę miało też duży związek z tym, że wygrali w pewnym sensie wyścig ze Związkiem Radzieckim o to, kto pierwszy podbije Księżyc. Każdy kraj miał swój pawilon i prezentował to, co jest według nich najbardziej ciekawe albo jakieś najbardziej nowoczesne.
15: I tak do Poznania trafiła Coca-Cola między innymi. Co jeszcze?
14: Coca-Cola już w latach 60. na pewno była na terenie targów poznańskich. Można było ją skosztować. Nie wiem, czy już w wersji bez cukru, ale z cukrem na pewno i to prawdziwym cukrem. Tak do Poznania trafiły pierwsze amerykańskie samochody, które każdy sobie chciał kupić wtedy. Na targach poznańskich można było też zobaczyć wyjątkowe konstrukcje, na przykład lotnicze. Nietypowy samolot z garbem i z silnikiem odrzutowym na dachu. Samolot przeznaczenia tak naprawdę rolniczego.
15: Mówiło się, że to najbrzydszy samolot świata.
14: To był najbrzydszy samolot świata, myślę. Zresztą ten samolot po wystawie na targach poznańskich trafił do muzeum w Szereniawie. Można go do dzisiaj obejrzeć.
15: Do pewnego momentu targi odbywały się raz w roku i tam było wszystko. Ale potem się to pozmieniało.
14: Tak jak mówiłem, właśnie po latach 50. targi były na tyle popularne, że nie można było już ich organizować tylko raz w roku i robić konkretnych targów, które miały mieć wszystko. Z biegiem lat, głównie w latach 80. i 90., targi zaczęto dzielić na branżę, na tematykę i zaczęto nadawać im swoje nazwy, takie jak Salmed, Taropak, jeszcze później targi budownictwa Budma. Tych targów było coraz więcej, bo było coraz większe zapotrzebowanie na to, żeby każda branża mogła się rozeznać w swoich tematach na specjalnie przygotowanych do tego wydarzeniach.
15: Wiele z tych wydarzeń, które się wtedy wyspecjalizowały, takich jak Dremma, Polagra, Budma, to są wydarzenia, które trwają do dzisiaj. One oczywiście zmieniają z latami swoje formy, ale one się trzymają.
14: Tak, i to są targowe poznańskie perełki, te wydarzenia, te targi. Oczywiście zmieniają swoją formułę, bo jednak nie żyjemy już w latach 80. czy 70., tylko mocno w XXI wieku. I targi już nie polegają tylko na tym, żeby przyjechać ze swoim eksponatem, żeby wystawić stoisko. Targi teraz to są konferencje, to są prelekcje, warsztaty i to wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. To są spotkania branży, to są spotkania specjalistów, możliwość albo dokształcenia się, albo rozwinięcia jakiegoś tematu, w którym się specjalizujemy.
15: Czy pamiętasz może jakichś takich najciekawszych, najbardziej znamienitych gości, jacy odwiedzili targi na przestrzeni lat?
14: Targi poznańskie odwiedzało naprawdę wiele znamienitych gości, oczywiście politycy. Można by tutaj zacząć od takich polityków, których znamy z naszego życia codziennego, chociażby prezydent Andrzej Duda, czy niegdyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, a za nawet takich czasów międzywojennych prezydent Polski Ignacy Mościcki, czy w czasach PRL-u pan Gomułka. Jeżeli chodzi o gwiazdy, bo takie oczywiście odwiedzały i odwiedzają dalej targi poznańskie, Bryan Adams, Dawid Podsiadło, czy chociażby Sinead O'Connor.
15: Na przestrzeni tego stulecia istnienia targów na pewno wydarzyło się tu wiele ciekawych rzeczy, o których potem mówiło się i plotkowało na salonach. Jakieś anegdotki znasz może z historii targowej?
14: Znam pewną anegdotkę. Jest to anegdotka o sytuacji, której nie mogłem doświadczyć, przeżyć osobiście, ponieważ jest to anegdotka z lat 30. Na terenie targów funkcjonowała bardzo luksusowa restauracja, kawiarnia Belweder. To jest restauracja, która mieściła prawie 2000 osób razem z ogródkiem letnim. Spotkały się na kawie, tudzież na piwie, dwie grupy polityczne. Niczym w Peaky Blinders panowie zaczęli głośno dyskutować. Prawdopodobnie ktoś powiedział kilka słów za dużo i doszło do bijatyki, takiej właśnie, jaką możemy znać z takich seriali o gangsterach. Panowie użyli lasek, kastetów, podobno zaczęły latać krzesła, szyby powybijane. Musiała wbiec policja, trochę to niestety im zajęło, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, parę połamanych nosów, ale kwestie polityczne panowie chyba sobie wyjaśnili.
15: A może jakieś legendy krążą po targach? Bo przecież to są stare budynki. Może jakieś duchy targowe są?
14: No bardzo możliwe, że jakieś duchy są. No, legend jest o targach, myślę, tyle, ile pracowników targowych było przez te 100 lat, ale taką podstawową, taką może nie legendą, bardziej takim małym straszydłem dla świeżych pracowników są duchy, które tutaj po pawilonach podobno krążą. Czy to w pawilonie numer 5, który leży na dawnym cmentarzysku, czy w Poznań Congress Center, który również leży na dawnym cmentarzysku.
9: Fragmenty rozmowy z miejskim przewodnikiem Maciejem Kaczmarkiem, ale także wiele innych ciekawych wspomnień z życia MTP możecie usłyszeć w reportażu Natalii Krystek o Międzynarodowych Targach Poznańskich, który powstał w ramach cyklu Polska na ucho. Dostępny jest on w serwisach mediateka.pl, Spotify, a także Apple Podcast.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
12: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
13: Nożownik z Wrocławia zatrzymany do ataku duszy wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną kłutą brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu. W jednej z przychodni medycznych w Kołobrzegu interweniowała policja. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że pełniąca dyżur lekarka może znajdować się pod wpływem alkoholu, mówi rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian.
14: Na miejsce skierowano patrol, a przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Gromadzony jest materiał dowodowy, a policjanci przysłuchują świadków zdarzenia.
13: Ze względu na dobro prowadzonego postępowania policjanci nie ujawniają szczegółów. 7 godzin i 4 minuty, tyle wynosi przeciętna długość snu pracującego Polaka. Tak wynika z najnowszego badania CBOS-u. To o 12 minut krócej niż 30 lat temu. W opublikowanym raporcie czytamy również, że coraz więcej osób uskarża się na problemy ze snem i poczuciem zmęczenia, niezależnie od tego, jak długo śpią. Z bezsennością najczęściej zmagają się kobiety, seniorzy i niewykwalifikowani robotnicy. Badacze wskazują, że tylko niespełna połowa Polaków dba o to, by na minimum godzinę przed snem zrezygnować z ekranu telefonu, komputera czy telewizora.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. 7 godzin ludzie śpią?
15: Chciałbym.
17: 28 minut zostało do 7.
16: Jakie to niesprawiedliwe!

0: I trochę przekaz podprogowy, nie wiem, domyślicie się, ale dzisiaj jest środa, piosenka w języku francuskim i z tym was zostawiam, 20 minut zostało do godziny 7.
1: To ja nie wiem.
0: To Radio Vox FM.
1: Absolutnie. A coś o nauce, coś o Dniu Nauczyciela? Tak coś kombinuje? O wolności uczniów?
0: Dzień Edukacji Narodowej, bo to wszyscy pracownicy szkoły świętują dzisiaj, to nie tylko nauczyciele. Ale nie tylko nauczyciele pracują w szkole, Paweł.
1: No to trzy
0: pani sekretarka, pani woźna, państwo na ochronie.
1: Ze stołówki, ci, co pracują mleko.
0: Dlatego Święto Edukacji Narodowej, więc wszystkim wszystkiego najlepszego życzymy i przechodzimy do tego, do czego zwykle przechodzimy o tej porze, czyli sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się, jak spaliśmy, jakie ważne rzeczy się mogły przytrafić. No i jest ostatnio głośno o pizzy w Polsce. No bo po pierwsze książulo zwany już Mrożulem wydał pizzę mrożoną, przez co stracił trochę obserwujących.
1: No tak. I w gadzie sprzedaje.
0: Sprzedał wszystko, już nie ma tej pizzy.
1: Znasz kogoś, kto ocenił osobiście, że tak powiem, a nie tam z netu, bo tam wiemy, że wszystko można.
0: W internecie widziałem dużo opinii, chyba nikt ze znajomych nie odważył się na coś takiego z osób, które ja znam. Jeżeli chodzi o...
1: Czyli co, normalni nie kupili?
0: Nie wiem, no kupili, no bo wszystko się wyprzedało, Paweł.
1: I plociuchy.
0: Ale ja nie chciałem o tym, nie chciałem o mrożulu. Ja chciałem o tym, że nie tylko takie dziwne pizze można znaleźć w Polsce, bo na przykład w Raciborzu policjanci znaleźli w pizzy 20 gramów marihuany.
1: O! I to widzisz.
0: Zatrzymali 18-latka do kontroli drogowej.
1: To się pewnie
0: on się dziwnie zachowywał. Miał takie pudełko z plackiem, a sprawdzili, a zobaczymy, z czym ma. Może to jest ta słynna ze Szwecji z kebabem. Otwierają, a pizzy tam placka nie ma, jest tylko 20 gramów marihuany.
1: Okej, pięknie popakowanych w programie, proszę
0: także
1: bardzo.
0: Także z tą pizzą to w dzisiejszych czasach trzeba uważać.
1: A z rzeczy ważnych, istotnych, polskie piłkarki w piłkę kopaną pokazały naszym chłopakom, jak się gra i przechodzi się dalej.
0: Tak, awansowały do finału barażów, to są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, chociaż
1: czy Brazylii, jeśli dobrze świata, kojarzę. No, tak.
0: Także gratulujemy serdecznie. Liga Mistrzów też się wczoraj odbyła.
1: O, ty to jesteś w tym dobry.
0: Atletico wygrało 2-0 z Manchesterem United. Bayern o dziwo zremisował tylko z Wikingiem 3-3.
1: Okay.
0: Villarreal pokonał Napoli 3-1. Arsenal 3-0 pokonał Lille. Barcelona 4-1 pokonała Galatasaray. RB Lipsk 1-0 PSV. Sabah Baku 2-0 Slavia Praga i Sporting 2-0 Lons.
1: Dziękujemy, panie dziennikarzu, redaktorze sportowy.
0: Proszę bardzo, mam nadzieję, że... Aha, jeszcze Klip Bryż 4-3 Inter pokonał na wyjeździe.
1: Proszę bardzo.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 12 minut zostało do godziny 7:00, to Radio Vox FM i oczywiście, że budzimy, zawsze staramy się to robić. Wy się zgłaszacie na voxfm.pl, tak jak zrobiła to Monika.
3: Oj, to trzeba być delikatnie, bo to sportowiec, może źle skończyć.
2: Monika zgłosiła swojego partnera Leszka. Ja chciałem zauważyć, że ostatnio jest jakaś plaga zaginionych klapków. Klapków. Tak, ja znalazłem ostatnio jednego na ulicy, wczoraj o tym mówiłem. Zgłoszeń odnośnie ze zgubionymi klapkami, to widziałem kilka w ciągu ostatniego tygodnia, więc ja nie wiem, co się dzieje.
3: No po prostu, wiesz, no nie wiem, no może mają małe pieski uwielbiają nosić klapki.
2: Pieski? Klapki
3: tak,
2: nosić?
3: No, kradną jej, potem rozgryzają.
2: A, że w ten sposób.
3: Nie wiem, bo przecież ma
2: no i właśnie partner Moniki, czyli Leszek, zgubił klapki swoje, właściwie to jednego. Już znaleźliśmy. Dzwonimy.
3: Dawaj.
4: Słucham?
5: Halo, dzień dobry, Andrzej, kompania WF Wrocław. Jest panem Leszkiem?
4: Tak, przy telefonie.
5: Panie Leszku, klapek pan zgubił? To pana?
4: Tak, taki niebieski.
5: No taki granatowy, tak, no. Dobra, proszę pana, no ja go znalazłem, ale pan powie,

0: Co pan Krapek robił w Sedesie?
1: W Sedesie?
0: No tak, no w Sedesie go, no, przepchało go dalej do rury z Sedesu. No pana to bawi, całą instalację rozdupcyło nam.
1: No nie wiem, kto go tam wcisnął, ja go zostawiłem na macie.
0: Proszę pana, no, no sytuacja, pan jest rozbawiony, pana to bawi, sytuacja jest poważna. Pan kiedy się pojawi po tego Chlapka?
1: Ja wiem, no w tygodniu, w sobotę może, w niedzielę.
0: Dobra, to pan, to musimy umówić na konkretny dzień, bo ja też muszę wezwać patrol policji, bo to jest sprawa, no, no dla policji, wie pan, to jest, no cała instalacja, wie pan ile to kosztuje, 50 tysięcy złotych wymiana instalacji.
1: Nie wiedziałem, że aż takie będą problemy, ale no nie moja wina, ktoś musiał go po prostu tam przepchnąć, no proszę, ja go zostawiłem na hali.
0: Pan mówi, że to pana Klapek, no ten Klapek znaleźliśmy.
1: No z niebieskimi paskami to powinien być mój.
0: Tak, wszystko się zgadza. Pan weźmie na wszelki wypadek ten drugi, porównamy. Bo pan taki kopciuszek, tak? Z jednym Klapkiem.
1: Tak, właśnie. No, jeden znaleziony, drugi stracony.
0: No to pan weźmie, będziemy mierzyć, sprawdzać, czy to pana. No jeżeli pana, no to będzie kara, no.
1: Ojej. No to nieprzyjemna wiadomość. Ale myślałem, że będzie radosna, że będzie...
2: Ale że nam się ja tu się wtrącę, bo przysłuchuję się rozmowie, ale co pan zostawi? Pan uważa, że pan zostawił Klapek na macie. To co to, jakieś zawody były? Judo czy coś na to pan liczył?
1: Mistrzostwa Polski Masters w judo.
2: Rozumiem, no to co? On miał sam walczyć? Pan go zostawił? Z kim miał co? Z Japonkami miał walczyć? Przez Klapek z Japonkami nie ma żadnych szans. Pan o tym wie, ja to wiem.
1: No, że no to tak.
2: Trener trzeciej klasy z tej strony właśnie, więc o co tu chodzi, no?
0: Ja mogę powiedzieć, o co tu chodzi. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM, cześć.
2: No i już pan jest obdarowany, już jest 500 na wykorzystanie od prezentu marzeń, no.
1: Już nie dziękuję.
2: Prosimy.
0: Możesz Monice podziękować, bo to ona ciebie zgłosiła.
1: Całuję ją gorąco.
0: Słuchaj, jeszcze możemy wykorzystać to, że cała Polska nas teraz słucha. Czy no. Możesz podać rysopis Klapka?
2: No, jak wygląda Klapka?
1: Czarna podeszwa, niebieski grzbiet.
0: A to prawy czy lewy Klapek?
1: Prawy. Lewy się znalazł, prawy nie.
0: Dobra informacja, jaki rozmiar?
1: 45.
0: Kurczę, to może być trochę za duży. Bo ja wczoraj szedłem do pracy i jeden Klapek, czarny co prawda, cały prawy, znalazłem. Znaczy leży cały czas, dzisiaj mijałem go znowu na chodniku, więc ci mogę wysłać ten Klapek, znaczy pójść po niego.
1: Jeśli będzie pasował rozmiar, to górę można przemalować.
0: Dokładnie. Miłego dnia, Leszek, życzymy.
2: Klapu, klap.
1: Ślicznie dziękuję. Cześć. Do widzenia i wzajemnie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: No i takie klapkowe 9 minut pozostało do 7:00.

0: Tak właśnie budzi radio Vox FM. 3 minuty zostały do godziny 7. Fastboy i Music Sounds, a my chcielibyśmy się dowiedzieć, jak tam wam poranek mija.
1: Tak, jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość dziejowa, jak dziś Dzień Nauczyciela, to po...
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej.
1: Dzień Nauczyciela również. To co mają zrobić ci, co w przedszkolach uczą? Dlaczego nie świętują? Dlaczego prezydentów nie dostają? Dlaczego im się mi nie dziękuję?
0: No właśnie ja nie wiem, czy dzisiaj jest wolne, bo ja chciałem wczoraj salę na kosze zarezerwować.
1: Nie jest
0: w szkole.
1: Wolne,
0: i jest
1: ale...
0: jakieś wydarzenie na tej
1: ale Gerbera
0: sali.
1: Trzeba przynieść.
0: Dajcie znać, 609-869-869, jak to u was wygląda?
2: Pierwsza zmiana.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
13: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
16: Usłyszał 9 zarzutów, 66-latek odpowie za szykowanie zamachu na premiera i ministra obrony. Nie było wcześniej żadnych sygnałów. Kielce w szoku po brutalnej zbrodni w jednym z mieszkań. Tenisowy pojedynek Polek w Chinach, Iga Świątek górą w spotkaniu z Magdaleną Fręch.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
16: Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
17: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
16: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
17: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
16: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie. 55-latek, który miał zabić żonę i dwóch nastoletnich synów, a później popełnił samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. Do takich informacji po tragedii w Kielcach dotarli nasi reporterzy. Sprawą zajmuje się Weronika Wawrzyk. Weroniko, co ustaliłaś?
18: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił się kierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
19: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
20: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
18: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
21: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione.
18: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
16: A te zaplanowano na dzisiaj. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7,11 zł. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 8,01 zł, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża cenę paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
22: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
16: Kolejna odsłona programu CPN potrwa do końca roku. Gościem ósmej rundy będzie dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Marek Balawajder w Dniu Edukacji Narodowej zapyta o policyjne kontrole w placówkach, a także o możliwości, jakie ma państwo, by zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo w szkołach. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM i na voxfm.pl. Kończymy sportowymi emocjami. W polskim pojedynku w Chinach górą faworytka Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1 w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą. Był zacięty, ale tylko w pierwszej części, o czym w szczegółach Mateusz Chłystun.
23: Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadziła z kilkupunktową przewagą przez większą część gry. Mniej więcej w połowie seta Magdalenie Fręch udało się odrobić część strat i przełamać serwis faworytki. Od tamtej pory emocje były tylko coraz większe, tym bardziej, że stawką spotkania jest awans do najlepszej szesnastki turnieju. Świątek walczy też o cenne punkty w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Obie Polki spotkały się dotąd tylko raz przed 4 laty w Warszawie, gdzie zdecydowanie lepsza była Raszynianka Iga Świątek.
16: O poranku gra też Maja Chwalińska. Trwa jej zacięty mecz z Czeszką Marią Buzkową. Rozstrzyga się w trzecim secie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Co tu gadać? No, temperatury wam wzrosną, nie denerwujcie się, prawie dwukrotnie. No.
0: Trzeci dzień z przymrozkami w kilku miejscach w Polsce i skrobaniem szyb po poranku. Dzisiaj na wschodzie i południu kraju te są możliwe, ale z drugiej strony, w związku z tym, że tak późno się pojawiło słońce dzisiaj, wschód słońca późny, to bardzo ładne niebo w wielu miejscach. Dostajemy od was zdjęcia, dziękujemy za nie. A jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, temperatury do 16 stopni dzisiaj w Poznaniu, Wrocławiu oraz Szczecinie. Opady deszczu mogą się przelotnie pojawiać wszędzie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec. Deszcz idzie od zachodu na wschód, także jeszcze na wschodzie świetnie świeci słońce.
0: 6:05. Dzień dobry.
2: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
25: Oh, mamma mia. Oh. Fresh the sound.

0: Po wielu latach Aztek, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman w Vox FM w rytmie hitów, 11 minut po godzinie 7. Moi drodzy, ja wiem, że wy się czasami do tej pracy spieszycie. Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś spieszyć gdzieś i zostawić samochód na tak zwanych światłach niewidkach.
1: Oczywiście, a czy nie, no tak na mrygacza.
0: No niewidki, no nie widać. Są, tu nie można, ale ja zaparkuję, włączę awaryjne i, tak, i wtedy widać, nie widać.
1: Widać, nie widać.
0: Tak jest? No ale trzeba czasami pomyśleć, w jakim miejscu ten samochód zostawić. No bo jak zostawimy na zakazie, na chwilę, takim, gdzie nie ma ruchu, no to jeszcze mandat można dostać, oczywiście. Nie namawiamy do tego, oczywiście, ale jeszcze to jakoś przejdzie.
1: Na trawie?
0: Na trawie, no też nie fajnie, ale
1: trawa
0: też...
1: się odbuduje, no wiesz właśnie. O tym, że trawa się odbuduje. Ale... gorzej z miejscem na chodniku, kiedy było przewidziane dla pieszych. To się nie odbuduje.
0: Tak, ale zostawiać samochód na przejeździe kolejowym zaparkowanym.
1: I to jeszcze pod szlabanem, który powinien się opuścić.
0: W Legnicy to się wydarzyło, moi drodzy.
1: Czujecie? No.
0: Pani spieszyła się na pociąg, tak przynajmniej się tłumaczyła 31-letnia kobieta.
1: No to było jedyne miejsce wolne.
0: I nie zauważyła rogatek. Znaczy, bo one cały czas podniesione, no to jak miała zauważyć? Ona patrzyła na drogę, a nie na bok.
1: Jaka ładna ozdoba ulicy, pomyślała sobie. W sam raz miejsce pod samochód.
0: Spieszyłam się na pociąg, którym miałam pojechać do pracy. Tak tłumaczyła policjantom. Ja tak sobie myślę, że niepotrzebnie.
1: Niepotrzebnie?
0: Niepotrzebnie.
1: A why?
0: No bo przecież pociąg i tak by się spóźnił.
2: Pierwsza zmiana.

0: Banko, Mariusz z tej strony. Samochód na przejeździe, to jest nic. Ja wczoraj jechałem, wjeżdżam na most w ślimakiej splecie i tam stoi sobie na środku drogi samochód. Nerwo go ominąłem.
1: Na ślimaku. Okej. Okay. Może zgubił domek.
2: Na ślimaku się nie spieszył. Prosta sprawa. 19 minut po godzinie 7 to radio Vox FM. A takim kierowcą zawodowym nie chciałbyś zostać?
1: Ja bym chciał zostać takim od przyczep, czyli ciężarowy z przyczepą. Albo na przykład, ja nie wiem, bo oni...
2: A potrafisz cofać z przyczepą?
1: Tak, potrafię. Tylko 2-3 razy muszę spróbować, a potem już wiem, o co chodzi.
2: I skręcanie w tę stronę, tak?
1: Tak, to kiedyś jeździłem z przyczepą, malutką, ale jednak to uczy.
2: Pytamy się, ponieważ Vox FM robi robotę. Przypominamy o tym, że 1000 zł do zgarnięcia.
1: Tak się poznajemy.
2: Do tego właśnie możemy do was wpaść do pracy. Jeżeli chcielibyście nam jakąś ciekawą pracę pokazać, to wejdźcie nauczyć na voxfm.pl.
1: Tak.
2: My chętnie wpadniemy. Wczoraj byliśmy...
1: Gdzie byliście właśnie? Bo mnie nie było. Nie, ja byłem
2: na farmie alpak.
1: Alpaki.
2: Tak.
1: No to fantastyczne zwierzątka, ja wam zazdroszczę. Tam bym chciał pojechać.
2: Tak,
1: no
2: trochę tam trzeba było posprzątać. Rzeczywiście, one mają, są zarobione, można powiedzieć, w ten sposób.
1: Czyli co, dobrze jedzą i dobrze zostawiają, mówisz?
2: Tak, tak, to prawda. Jedzą bardzo dużo, są łapczywe, marchewki jedzą, zwłaszcza Lala. Ja tutaj chciałem się poskarżyć. Lala strasznie dużo jadła tych marchewek, tak. Ale spacer z alpakami po lesie, to było wspaniałe. Tak, dokładnie.
1: A spuszcza się je też ze
2: tak,
1: ze smyczy,
2: można, nie za bardzo, ale znaczy to mnie nie za często, ale tak, one podobno są bardzo grzeczne, zawsze stadem idą prosto, jedna za drugą, w kolejności jest ustawiona hierarchia. Możecie zobaczyć to wszystko na naszym Instagramie i na naszym Facebooku, zapraszamy serdecznie.
1: Ojej, tak, aż tak aktywnie, no to ja też bardzo chętnie, ja wiem, gdzie bym chciał pojechać. No. Ja bym chciał pojechać do przedszkola i tak, żebyśmy trafili akurat, spokojnie, nerwuj się.
2: Na leżakowanie.
1: Dokładnie.
3: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli ktoś chciałby nas do przedszkola zaprosić, voxfm.pl.

0: pół minuty zostało do godziny 7.30, to radio Vox FM i 609-869-869. Dorota, kierowca MPK w Łodzi, do nas napisała. Wszyscy się zachwycali widokiem malowniczo podświetlanych przez słońce chmury. Ja miałam dziś szczęście widzieć piękną tęczę. Niestety, jak dojechałam na miejsce, gdzie mogłam zrobić zdjęcie, tęcza zniknęła.
1: Ja zdarzyłem. Ja zrobiłem ładne zdjęcie dzisiaj, idąc na kawę w przerwie tutaj między piosenkami, także pochwalcie się, bo piękne niebo jest podobno w niektórych regionach Polski.
0: Ja wyglądałem też robiąc kawę za okno, to wyglądało w ten sposób, że to było odświetlone od dołu chmury, dzięki temu były takie pomarańczowe.
1: Wyraźne są rysy, gdzie one się zaczynają, gdzie kończą.
0: Jak to pani Basia stwierdziła, to wyglądało trochę jak krajobraz na Marsie.
1: Trochę tak. Albo w raju, bo tak sobie wyobrażam raj. Pięknie, kolorowo.
0: Także jeżeli dopiero oczy otworzyliście, to możecie nam zazdrościć wstającym wcześniej troszeczkę.
1: Tak. I ta informacja z połóweczki, że można spać, że Polacy śpią 7,5 godziny mniej więcej średnio, to jest wyssane z palca od razu. To nie dotyczy tych, co pracują rano.
0: Nie wiem, no wiesz, no niektórzy śpią może. Mi się zdarzyło na przykład ostatnio położyć spać o 18.
1: A po co?
0: No właśnie nie wiem, od pierwszej się budziłem.
1: To właśnie, bo to tak się kończy, jak
0: dwie
1: pójdziesz jeszcze
0: minuty
1: spać.
0: Do 7.30. Rysiek Piwek tradycyjnie wjeżdża z pytaniem o tej porze.
2: Co robi pilot w łazience?
1: Co robi pilot w łazience?
0: 609-869-869. Czekamy na wasze SMS-y.
3: Pierwsza zmiana.
0: A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Reklama.
1: Na zegarach 7.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Chciał rozgłosu w mediach. To zdaniem śledczych motywowało 17-letniego Łukasza G. z Kadłuba do morderstwa babci i ojczyma. To oznacza, że działał nie tylko ze szczególnym okrucieństwem, ale i z motywacji zasługujących na szczególne potępienie. Dodatkowo biegli psychiatrzy uznali, że w momencie popełnienia zbrodni nastolatek był poczytalny. Łukaszowi G. grozi od 15 do 30 lat więzienia. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
12: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
11: Mówiła Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. Mundurowie opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na ten temat jakiekolwiek informacje. Gościem ósmej rundy będzie dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Marek Balawajder w Dniu Edukacji Narodowej zapytał o policyjne kontrole w placówkach, a także o możliwości, jakie ma państwo, by zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczeństwo w szkołach. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwycięzczynią spotkania Kruger-Tara Rudy. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią. To na przełomie listopada i grudnia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Pierwsza zmiana.
14: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.
1: Ricardo, tu jest miejsce na powtóreczkę.
15: Co robi pilot w łazience?
1: 609-86-9869. Czekamy na wasze fantastyczne pomysły wysłane SMS-em. Snap.

0: Jack Style and John, what are we gonna do? W Vox FM w rytmie hitów 21 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek zadał wam pytanie.
1: Co robi pilot w łazience?
0: I zazwyczaj są wesołe i odpowiedzi, bo to są suchary, ale jest też dramatyczna historia od Mariusza i prawdziwa podobno. Cześć chłopaki, pilot w łazience leży schowany przez żonę, żebym nie mógł obejrzeć meczu, jak Boga kocham, tak się zdarzyło. A wczoraj Jamal jak zagrał.
2: A, to o to chodzi. Ale tutaj lubią, że robi zrzut ładunku. No
0: tak, w tym samym temacie zmienia program z jedynki na dwójkę.
2: Leci do celu.
0: Leci z tematem.
2: Zamyka się w kabince.
0: Zmienia program w pralce.
2: W pralce?
0: Albo okay. Steruje strumieniem wody. To są błędne odpowiedzi.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko z tej strony, Rychu Piwek. Co robi pilot w łazience? Szuka baterii. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Jest środa, 14 dzień października, 13 minut zostało do godziny 8 i w Radiu Vox FM zawsze tradycyjnie w środę o tej porze zadajemy wam jakieś dziwne pytanie i oczekujemy tylko złych odpowiedzi.
2: Tak, nie możemy się aż doczekać, ponieważ temat jest piękny, ja podrzucę, a Kądziu go wyczyta. Z cyklu podobno człowiek uczy się przez całe życie.
1: Czego nauczyliście się jako dorośli? Mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. I wiadomo, że najwięcej to człowiek się uczy w szkole, ale nie tylko. Ja na przykład pamiętam, jak się nauczyłem programowania, jak już byłem dorosły.
2: Programowania czego?
1: Pralki.
2: Brawo, brawo. I co? Ile? Ale nikt ci nie powiedział, że się nie wrzuca czarnego do białego, tak?
1: No właśnie, tutaj był problem. ale w końcu się nauczyłem, tak?
2: No to prawda, to prawda. Są różne te nauki, które przyszły i poszły w lasy. Moim takim największym takim nauczycielem był trzepak. Aha. Tam się spotykali młodzi ludzie wtedy i wymieniali się doświadczeniami, prawda? Jak podrywa się takie dziewczyny, ewentualnie które samochody działają na nie, co trzeba mieć, jak się ubrać, jakie perfumy, w którego kiosku.
1: A jak to u was wygląda? Czego nauczyliście się jako dorośli? Dajcie znać 609-869-869, ale pamiętajcie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: 12 minut zostało do 8, już teraz Edward Maya i Vika Gigulina.

0: Jak na szkolnej dyskotece Backstreet Boys, everybody w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8. I właśnie a propos nauczania, dzisiaj pytamy się, czego nauczyliście się jako dorośli? Magda do nas napisała, ja jako dorosła nauczyłam się tego, jak niczego nigdy nie zepsuć. Wystarczy nic nie robić.
1: A ja jako dorosły nauczyłem się strzelania paskiem od stanika plus rozpinanie go ręką, jedną ręką w 3 sekundy.
0: 609-8-698-69, ale przypominamy, tylko złe odpowiedzi. Czego nauczyliście się jako dorośli?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.
8: Maciej Berek złoży ślubowanie, będzie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Służby pracowały całą noc. Na Pomorzu odnaleziono fragmenty najpewniej drona. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
9: Godzina 8 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Maciej Berek za godzinę złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tego tematu będziemy wracać w poranku Vox FM. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi na Pomorzu. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
10: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
11: Ósma runda.
8: A gościem jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Na rozmowę zapraszam Marek Balawajder. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, pani minister. Powiedziała pani kilka dni temu, że wysłałaby własne dzieci do szkoły. Tak. Czy dziś pani dziecko to podtrzymuje?
13: Tak. Moje dziecko już jest dorosłe. Tak, tak, uważam, że szkoła jest zasadniczo bezpiecznym miejscem. Naprawdę, jeżeli spojrzymy historycznie, to naprawdę w polskiej szkole możemy czuć się bezpiecznie.
12: Powód tych ataków to naśladownictwo? Czy jakaś zorganizowana akcja
13: to
12: po tych kilku
13: kwestia.
12: Dniach? Ale czy to jest pani hipoteza, czy to jest rzeczywiście już jakieś ustalenie służb?
13: Znaczy, służby stwierdziły, że raczej nie mieliśmy do czynienia z jakimś challenge'em, że nie mieliśmy zorganizowaną grupą. Natomiast raczej to, co jest sugerowane, to jest jakaś forma naśladownictwa. I to jest zjawisko, które w czasach, w których mamy bardzo dużo tych mediów elektronicznych i kiedy niektórzy się fascynują to, że tym, że przez chwilę ktoś jest taką osobą, o której dużo się mówi, to jest zresztą bardzo duża odpowiedzialność mediów i to mediów również tradycyjnych, następują takie zjawiska jak naśladownictwo. Dlatego zresztą jest też taki syndrom Wertera, dlatego bardzo ostrożnie należy mówić również na przykład o samobójstwach.
12: Panie minister, czy ten wątek rosyjskiego podsycania, on pojawia się? Czy tutaj...
13: Tego nie możemy wykluczyć. Tutaj niestety jesteśmy w sytuacji, w której, ponieważ tych platform różnych jest bardzo dużo, w związku z tym nie można wykluczyć, że w sytuacji, w której nastąpiły jakieś zjawiska, to żeby podsycić pewien chaos, no mam wrażenie, że również jako tacy pożyteczni idioci wystąpili, niektóre media wystąpiły, na przykład Republika, która te paski, które tam nastąpiły, naprawdę to było oburzające.
12: Czy Ministerstwo Edukacji sprawdziło, że każda szkoła ma taką procedurę reagowania? Czy to sprawdzanie jeszcze jest?
13: Szkoły otrzymały, tak, po pierwsze szkoły już wcześniej miały wytyczne dotyczące alarmów w sytuacji na przykład ataku dronowego, no bo to też jest nowe zjawisko, które w tym roku pierwszy raz mieliśmy.
12: To jest testowane też na Lubelszczyźnie. dziesięć na Podkarpaciu, tak. I to
13: więc
12: działa.
13: Na początku, przed początkiem roku szkolnego były spotkania kuratorów z dyrektorami szkół. Jak się okazało, że był ten alarm, nie wszystkie szkoły prawidłowo zareagowały, no to dostały wytyczne też bardzo dokładne, jak reagować. Co więcej, jest też deklaracja ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pomagało zresztą przygotować te wytyczne, dotyczące tego, żeby pokazać, pomóc szkołom znaleźć to miejsce bezpieczne na terenie szkoły. Natomiast w tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane, czyli tam jest uważaj, ukryj się, uciekaj.
12: Jest dla dyrektorów i dla nauczycieli.
13: Tak, to jest,
12: i oni to mają wdrażać już.
13: Oni mają, przede wszystkim w tej chwili zmieniamy zasady, bo przez długi czas w polskich szkołach te alarmy, które były ćwiczone, to były tylko alarmy związane z zagrożeniem przeciwpożarowym, czyli z zjawiskami, które występowały przecież czasami w różnych budynkach. Natomiast w tej chwili żyjemy w czasach, które są dużo bardziej niespokojne. W związku z tym wzmacniamy bezpieczeństwo w polskiej szkole poprzez to, że pokazujemy, że trzeba ćwiczyć po pierwsze różnego rodzaju ewakuacje, różnego rodzaju działania i będziemy to wpisywać również w dokumenty prawne. Czyli na przykład w rozporządzenie BHP, które mówi o procedurach na sytuację kryzysową, ale również zmieniamy w tej chwili ustawę, która daje większe uprawnienia nauczycielom, dyrektorowi szkół, jeśli chodzi o możliwość zabrania niebezpiecznego narzędzia lub na przykład...
12: To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ostatnie pytanie w tej części. Media społecznościowe dla osób od 16 roku życia. Pani jest za?
13: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
12: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
13: Tak, dokładnie.
12: I będzie tak, no... Lada moment?
13: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
12: związania techniczne. Ale prace już trwają.
13: I to jest tak, że to jest wspólna decyzja Ministerstwa Cyfryzacji i pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale osobami odpowiedzialnymi za powstanie tego projektu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie pan Standerski, w Ministerstwie Edukacji będę ja.
12: Katarzyna Lubdary jest naszym gościem, słuchaczem Radia Vox FM dziękujemy, ale my zostajemy na naszych stronach internetowych i na kanale na YouTube i ciąg dalszy naszej rozmowy już teraz.
8: A szkoła jest zasadniczo bezpiecznym miejscem. Służby stwierdziły, że nie mieliśmy do czynienia z challenge'em i zorganizowaną grupą. To było naśladownictwo. Tak o ubiegłotygodniowych atakach w szkołach na Mazowszu mówiła przed chwilą wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Teraz najcieplej 12 stopni, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra Poznań, najchłodniej Zakopane.
9: Tak, deszcz będzie nas dzisiaj odwiedzał w różnych miejscach w Polsce o różnych porach. Przelotnie na szczęście, jak donosiliście, na przykład we Wrocławiu popadało już o poranku, no ale no, musimy się do tego przyzwyczaić, w końcu jesień. Temperatury do 16 stopni w ciągu dnia maksymalnie na zachodzie, za to na wschodzie chłodniej. W Białymstoku dzisiaj maksymalnie 10 stopni, tam też dzisiaj najwięcej deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Konrad Piwowarski.
14: Paweł Pawelec, ciśnienie 1020 hektopaskali, biometr. Jutro o tym pogadamy.
9: 7 minut po godzinie 8, dzień dobry.
15: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
16: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: odpowiedzi.
1: 13 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM. No i pytamy się was, czego nauczyliście się jako dorośli?
2: Tak, i tu pięknie pisze Artur do nas. Jestem budowlańcem. W szkole byłem kiepski z matematyki. Właśnie jako budowlaniec stwierdziłem i w żywo zastosowałem twierdzenie Pitagorasa. Pitagorasa, nie wychodź z domu bez basa.
1: Nie, kąty prosto są ważne. Nie zawsze ma się tak duży kątomierz. No i to jest ważne, tak. Ja na przykład twierdzenie Pitagorasa...
2: równa się C kwadrat. A, to kwadrat, sprawdziłem, tak.
1: No, tak, tak. Ja czasami mylę z prawem Pascala, ale jak jest prawo Pascala, to może nie będę mówił. Tomek, witam. Ja z czasem nauczyłem się, a raczej przekonałem, że jednak lepsze było wstawanie na 8 do szkoły niż teraz na 6 do pracy.
2: Prawda? A jak proszę, szybko się uczymy. Jako dorosły nauczyłem się znaczenia słowa kompromis, a po ślubie zamieniłem to słowo na święty spokój. Pisze
1: tak,
2: Karol.
1: To tutaj w podobnym tonie też jest jeszcze jedna odpowiedź. Nauczyłem się, że nie trzeba słuchać rodziców, ale za to trzeba słuchać żony.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Nie mówiąc już o teściowej. 609-869-869, czego wy się nauczyliście jako dorośli? Zadzwońcie, napiszcie.

0: Siema, Patryk z tej strony. Ja jako dorosły dowiedziałem się, że jednak dzieci nie rosną w kapuszce i bocian ich nie przynosi.
1: Nieprawda! Nieprawda! A ja jako dorosła nauczyłam się oszczędzać pieniądze dzięki mężowi.
2: 20 minut po godzinie 8. Jak słyszycie, tylko złe odpowiedzi. I czego nauczyliście się, jak byliście już dorośli? Jako dorosły nauczyłem się, jak coś boli, to co to może być, to Adam napisał.
1: To może być. Jako dorosła nauczyłam się, że warto nie zatracać dziecka w sobie i bawić się przez całe życie. Agnieszka.
2: Nauczyłem się, że ślina po 30 może stać się zagrożeniem własnego życia.
1: O, masz ci, czy bakterie, tak rozumiem.
2: Nie, chodzi o to, że się zakrztusić można.
1: Nauczyłem się jako dorosły pić z butelki, bez smoczka.
2: Jest jeszcze nowe prawo, którego ja na przykład nie znałem i nauczyłem się przed chwilą dzięki słuchaczom Radia Vox FM, dokładnie dzięki Rafałowi.
1: A czekaj, to ja się nauczę.
2: Prawo OMA.
1: O.
2: Powyżej kolana rośnie, a opór maleje.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Hej, Fonsi.
1: Muszę to...

0: Maćko, Łukasz z tej strony. No ja jako dorosły też się nauczyłem prawa OMA, tylko trochę innego. Ciało w ciemności traci na oporności.
1: No bardzo ładnie, to już drugie prawo OMA. Ten dobre, OM to był mądry człowiek, jest jeszcze trzecie od Marcina.
2: Dawaj.
1: Nie chodź z jedną, ale z dwoma.
3: Yeah, baby!
4: Pierwsza zmiana.
5: Cudowne ja są te prawa.
1: Ja o tym obie muszę poczytać trochę.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
17: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
19: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
20: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
21: Doradczyni klienta.
20: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
22: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
24: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
23: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
25: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
26: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
25: A dlaczego?
26: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
25: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
26: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
25: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
26: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
25: To idziemy ratować jedzenie?
26: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
21: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
6: Reklama.
2: 8.30 na boksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Box FM w imieniu Marty Kiermasz.
27: Prokuratura, Ministerstwo Rolnictwa sprawdzają doniesienia o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero podał, że dawne współpracownice oskarżają posła o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. W niedzielę Kołodziejczak złożył w łódzkiej delegaturze ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Protestujący nie odpuszczą. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamanych prawach pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy dostali zaproszenie, ale nie wiadomo, czy przyjdą. Amerykanie będą szukać surowców mineralnych na Grenlandii, jak się wyraził Donald Trump, na naszej nowej i pięknej Grenlandii. Z relacji prezydenta USA wynika, że przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej i gazu. Podkreślił też istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony USA i Europy. Jak mówi Trump, obszar ten ma istotne znaczenie strategiczne w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego.

0: odpowiedzi.
1: 20 minut zostało do godziny 9 i powiem wam,
2: niesamowici,
1: że okazuje się, możemy już pewne wnioski wyciągnąć, że no, najwięcej w dorosłym życiu to nauczyliście się o fizyce.
2: Tak, fizyka, kolejne trochę matematyka, tak, ale jednak fizyka.
1: Kolejne prawo OMA wleciało, nawet dwa kolejne, czyli już czwarte i piąte prawo OMA od naszych słuchaczy.
2: Prawo OMA.
1: Nie baw się kobiecym sercem, no, OMA jedno. Baw się jej piersiami, bo ma dwie.
2: Bardzo trafna uwaga, proszę zwrócić uwagę, bardzo trafna uwaga. Człowiek ta chodzi, przechodzi obok tej wiedzy, prawdy i nie zauważa.
1: Jest przecież jeszcze Darek.
2: Chociaż ja Darek.
1: Oraz kilku innych słuchaczy, bo to się pojawiło kilkukrotnie. Tak. Ciało rzucone na łoże traci na oporze.
2: Piękna, pięknie. Nie no, to jest prawo prawdziwe, tak jest, powiedziałbym.
1: Żeby
2: tak
1: w szkole tej fizyki takiej uczyli, tak?
2: To już ja bym siedział w pierwszej ławce i udzielał odpowiedzi tym, co nie wiedzą przecież.
1: To posłuchaj,
2: nawet,
1: to kolejna odpowiedź fizyczna, tym razem telefonicznie.
3: Cześć, to ja jeszcze wam powiem, że w dorosłym życiu dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak czwarta zasada dynamiki Newtona, a brzmiona tak, że ciało przez Sommera puszcza się cały czas.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Raz, potem cały czas.
1: Tak, raz puścisz się, to już później.

0: Kukuruza.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Fox FM robi robotę.
3: 12 minut zostało do godziny 9. No i właśnie, robimy robotę. Możemy wpaść do was do pracy. Zgłoście się na voxfm.pl, napiszcie coś najciekawszego w waszej pracy.
4: Nam jest bardzo miło, jeśli nas zaprosicie, tylko też weźcie pod uwagę pewne ryzyko.
3: Tak, bo ja nic nie potrafimy.
4: Ja też przyjadę.
3: Z nami jest Oliwia. Cześć, Oliwia.
5: Dzień dobry.
3: Oliwia, ty po pracy jesteś, po zmianie?
5: Przed pracą jestem, odsypiam, żeby wytrzymać dzisiejszą nockę.
4: Okej, okay, no nocka przed
3: nocka,
4: tobą.
3: 12 godzin w pracy siedzisz, tak? Tyle zmian.
5: Dokładnie
3: trwa.
5: Tak.
4: No to musisz Voxa włączyć
3: tak,
4: sobie w nocy.
3: Oliwia zajmuje się tak, gastronomią,
4: proszę
3: trochę
4: bardzo.
3: Księgowości jest.
4: Czyli liczy, robi
3: obsługa
4: parówki.
3: Obsługa klienta.
4: Tak, dobra,
3: co tam jeszcze się znajduje w twojej pracy? Jakie obowiązki?
5: To sprzątanie też przede wszystkim.
4: Tak jest, nie zapomnij o toaletach, my to potem przeżywamy. Koniecznie, to jest bardzo ważne miejsce dla kierowcy.
3: Jeżeli zastanawiacie się, gdzie Oliwia pracuje, to jest stacja paliw. Słuchaj, bo ja zawsze chciałem się zapytać, bo brakowało mi odwagi, ale skoro już tak rozmawiamy
4: dawaj,
3: między
4: śmiało,
3: sobą.
4: Dawaj, śmiało, w końcu już się znacie z Oliwią.
3: Oliwia, czy na stacji benzynowej można się targować, tak jak na przykład na bazarze czy coś?
4: No bo to... Ale o co się chcesz targować? O paliwo?
3: O tak, o cenę paliwa.
5: Nie można, mimo tego, że jest wiele prób tego.
3: A próbują jednak. Ludzie naprawdę?
5: No, na przykład... Próbują, tak.
4: A tankują i odjeżdżają, zapominając przyjść do kasy?
5: Zdarza się.
4: No i to jest najlepsza forma negocjacji. A teraz biegoncie!
3: Oliwia, słuchaj, mamy dla ciebie 1000 zł i zapas produktów Actimel. Co ty na to?
5: Super.
4: O nie?
3: Można się tak budzić.
4: Dwóch facetów
5: oczywiście,
4: daje
5: że tak.
4: Kobiecie pieniążki. Proszę bardzo.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Fox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkaseida.
4: No, po takim wstępie to teraz to na stacji benzynowej, to na nas tak przyjmie z otwartymi rękoma.
3: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać.
6: Midem

0: hit prosto z bestlisty Vox.fm, szóste miejsce w ostatnim notowaniu. Możecie głosować na vox.fm.pl, tam też można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak sobie pamiętam.
0: Tak,
1: muzyka.
0: To po godzinie dziewiątej. Tak.
1: Piękne. Zacznę klasykiem, mogę? Mhm. Bo niedawno znów to obejrzałem, prawda? Aha. Czy pierwszy raz w sumie. Aha. Pawelcze, a już było tak dobrze, kurczę, już było tak dobrze. Razem mieszkaliśmy ze sobą, my jesteśmy parą od ponad trzech lat. Żyliśmy jak pączki w maśle. Było cudownie, było ciekawie. To było dla mnie to, na co czekałam całe życie. Czyli pisze do mnie Kasia. Było nam fantastycznie.
0: Ale?
1: To był ten chłopak, ten...
0: Ale?
1: Ale! Kiedy zaczęły się poważne rozmowy na temat przyszłości, no nagle jakoś tak się wymiksował. Może dlatego, że jest 7 lat młodszy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Szczegóły po godzinie 9.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
17: Każdy znajdzie PSB blisko. każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Reklama.
21: Za chwilę Maciej Berek złoży ślubowanie, będzie nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Śledczy chcą sprawdzić, czy miał współpracowników. 66-latek odpowie za szykowanie zamachu na premiera. Dziś świętują nauczyciele w Bełchatowie. Pytaliśmy uczniów, za co ich cenią.
0: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
21: Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki, co wywołuje ostre reakcje polityczne. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co będzie działo się w czasie uroczystości?
22: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
21: Do wydarzeń w Sejmie będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Śledczy będą ustalać, jak groźne były ładunki znalezione u 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu. Prokuratura będzie analizować zabezpieczone ładunki i aktywność mężczyzny w sieci. Sprawdzi też, czy miał współpracowników.
23: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
24: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
23: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
21: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić od czwartku. W szpitalu w Sanoku trwa głodówka. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
25: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
21: Mówił przewodniczący związków zawodowych Grzegorz Pasztyła. Na miejscu protestujących wspierają też społecznicy.
26: Widziałem przerażenie, strach, lęk. To widziałem też godność. Widziałem podniesione głowy, widziałem ludzi, którzy się nie poddadzą, którzy wiedzą, że walczą o coś więcej niż tylko zmiana osoby, która zarządza szpitalem.
21: Mówił społecznik z Bieszczad, Duszan Augustyn. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Związkowcy otrzymali na nie zaproszenie. Nie wiadomo jednak, czy się na nim pojawią. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Łódzkiem dotyczy treningu systemu alarmowania na terenie powiatu łaskiego. W ramach ćwiczeń uruchomione zostaną dziś syreny. Zawyją w godzinach 10-13. Wczoraj podobne ćwiczenia odbyły się w Warszawie. A dziś świętują nauczyciele, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej? O to podpytywaliśmy najmłodszych w Bełchatowie.
27: Że są cierpliwi.
28: Że są dla nas mili.
29: Że nas uczą.
30: Wielu rzeczy.
29: Tak.
30: Pożytecznych rzeczy.
29: Się przydadzą w życiu.
30: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
29: Tak.
31: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
32: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
21: Z uczniami podstawówki numer 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: jesiennie się zrobiło i
1: jeszcze
0: ta jesień
1: nie jest zimno.
0: Trwa.
1: Jeszcze zimno nie jest.
0: Znaczy już nie jest zimno, bo zimno było o poranku, bo były temperatury na minus.
1: Ale to
0: miejscach.
1: Minęło, co złe to za nami, to
0: tak,
1: nie my.
0: Dzisiaj maksymalnie 16 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Reszta kraju w okolicach 13-14, ale tutaj jeszcze wschód Polski jest i tutaj troszeczkę chłodniej. Maksymalnie ale... 11 w Lublinie, 10 w Białymstoku.
1: No to wybierajcie, tam gdzie ciepło deszcz, tam gdzie chłodniej słońce.
0: Też deszcz będzie, tylko mniej tego deszczu.
1: Po południu.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Na rano też popadało.
1: Naprawdę?
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec, za chwileczkę kochaj albo rzucaj rozterki kobiety względem mężczyzny.
0: 4 minuty po 9.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 15 minut po godzinie 9, słuchacie Radia Vox FM. I tak, tak, wiem, że czekaliście, że stęskniliście się za Kochaj albo Rzucaj. Kto dzisiaj powalczy?
1: To jest Kasia. Kasia będzie walczyć o Mateusza. To było dla mnie to, na co czekałam przez całe życie. Było nam tak dobrze razem ze sobą. Fascynował mnie ten chłopak. Pomimo swojego wieku był taki odpowiedzialny, taki dorosły. Kiedy zaczęły się poważne rozmowy, nagle coś się zmieniło. Może dlatego, że ja jestem starsza od Mateusza o 7 lat. Może to jest ten problem, Pawelec. To młody 23-letni chłopak, a teraz wiem, kim jestem dla niego. A, teraz nie wiem, kim jestem dla niego, bo bez znanego powodu mi nagle się wyprowadził, przestał się odzywać. Proszę, pomóż mi to zrozumieć.
0: Jak słyszycie, na razie jest dużo niewiadomych. Postarajmy się dowiedzieć czegoś, a właściwie to ty się postaraj. Dzwoń do Kasi.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec. Umówiona rozmowa. Kaśka po tamtej stronie. Mowa będzie o Mateuszu. Co się dzieje? Jak wy żeście wpadli na siebie?
3: W pracy poznaliśmy się.
1: Jest pomiędzy wami taka słodka różnica wieku. Ty, doświadczona kobitka, 7 lat starsza od niego.
3: No tak się stało. Mieszkaliśmy razem.
1: Razem święta 3 razy, jedne, drugie, razem 3 tak. Razy wakacje.
3: Tak.
1: Bez dzieci się obeszło?
3: Bez.
1: Ktoś tu uważał dość poważnie.
3: Jedna i druga strona.
1: Dlaczego cię kochał? Mówił ci, za co podziwia?
3: Nigdy nie mówił, że kochał właśnie.
1: A.
3: Mówił dobrze, że jestem.
1: Czyli użytkował, korzystał, ale nie wychwalał, nie nosił na rękach.
3: Po części. No po prostu był, wspierał w każdych sytuacjach tych mniej trudnych i tych trudnych. No jeździliśmy ogólnie naprawdę miło spędzone 3 lata. No. Dawał czasami znać, że gdzieś zależy mu na mnie.
1: A poznawał cię ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi?
3: Oczywiście.
1: Rodziną?
3: Oczywiście.
1: No to normalnie, to szło w tym kierunku.
3: Nikt nie wskazywało na to, że nie będzie szło w tym kierunku.
1: Co to znaczy, że żyliście jak pączki?
3: Że tak nam było dobrze.
1: A, on o tym mówił.
3: Tak.
1: Przyszedł taki dzień, w którym on ci oznajmił?
3: No, że się wyprowadza.
1: Ale tak bez przyczyny? Tak bez całuska?
3: Tak po prostu.
1: Wstał, spakował się w co miał przy sobie drobne rzeczy i poszedł?
3: Tak.
1: Bez kłótni wcześniejszej?
3: Bez.
1: Bez uchwytu Nelsona?
3: Bez.
1: Wykręcania ręki?
3: Bez.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Ile trwała ta rozłąka, jak się wtedy wyprowadził?
3: Około 3 miesięcy.
1: To się napłakałaś?
3: Trochę.
1: Nie wiesz, czy stworzył z kimś jakąś bliską relację, podobną do twojej?
3: Mówi, że nie.
1: Powrócił do ciebie, mieszka z tobą ponownie?
3: Nie.
1: Co miałbym zrobić? Dowiedzieć się, kim jesteś dla niego?
3: Tak.
1: Dobra, Mateusz, chcielibyśmy wiedzieć, będziemy Kaśki bronić. Kasia jest mocno w uczuciu, tak mocno, że boi się prawdy. A my chcemy jednej rzeczy. Czy ty ją kochasz, czy ty jej nie kochasz? Obawiam się, że powiesz mi, że nie wiesz. I to znaczy, że jej nie kochasz. No to co, kochamy czy rzucamy? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Ajojojojojo, no, to się będzie działo.
0: Może być ciężko. 609, 869, 869. Jak uważacie, czy tak uda się pogodzić Kasię i Mateusza? No i czy Mateusz ją kocha?

0: Po tym jak Kasia Mateusza przedstawiła, to Mateusz zbyt wielu fanów nie ma. Facet nabrał doświadczenia i ruszył korzystać z życia, to jeden z SMS-ów.
1: Od razu oceniacie, wiecie?
0: Ja myślę, że to jest małolat, który chciał się tylko zabawić i nie jest gotowy na prawdziwe życie.
1: Ale słuchajcie, a może to jest taka sytuacja, w której oni na nic się nie umawiali, a nagle zostały mu przedstawione warunki bytności?
0: No tak, takie teorie też tu się pojawiły, że za mocno naciskała, więc uciekł. Przypomnijmy, o co tutaj poszło Kasi i Mateuszowi?
1: No, Kasia zaproponowała miłość, nie bezpośrednio Mateuszowi. Po prostu poznali się 3 lata temu, zakochali się w sobie, żyli jak pączki w maśle.
0: Ale?
1: Tylko tak naprawdę, jak tu potem jeszcze miałem przyjemność poznać temat pozaantenowo, nigdy nie powiedział jej, że ją kocha. Nigdy nie powiedział jej czegoś, czego ona chciałaby. Nigdy nie obiecał czegoś takiego. Kasia po prostu zauroczyła się 23-letnim pracującym studentem, będąc 30-letnią młodą kobietą.
0: A ona jak zaczęła temat ślubu i poważniejszych jakichś rozmów rzucać,
1: no to student
0: to on uciekł.
1: Rzucił indeksem.
0: Dzwonisz do niego.
1: A jak?
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Proszę.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
3: Dzień dobry, słucham pana.
1: Nie, wolałbym Paweł, Mateuszu. I widzę, że nie jesteś słuchaczem Radia Vox FM i nie wiesz, czym się zajmuję i w jakich fajnych sprawach dzwonię do ludzi. Mateusz, chciałem ci przez usta swe wyznać miłość pewnej kobiety, którą już trochę znasz. Takie rzeczy robimy w Radiu Vox FM. Mowa o dziewczynie, z którą spędziłeś 3 piękne lata. Nazywa cię facetem, w którym zawsze ma oparcie. Kojarzysz?
3: Kojarzę.
1: Mówię o Katarzynie. Tej, co mówiłeś, że gdy jesteś z nią, to jest tobie jak pączkowi w maśle. Chciałem cię upewnić, że jesteś bardzo kochany, szczerze kochany i że jesteś wyjątkowy.
3: Chyba jestem trochę zaskoczony telefonem.
1: A ty nie wiedziałeś o jej uczuciach? Nie wiedziałeś nic o jej miłości?
3: Wiedziałem, zgadza się.
1: A, no okej, nie, no bo ona mi powiedziała, że pomiędzy wami było wszystko fajnie, no. Któregoś dnia tylko stwierdziłeś, że no musisz usunąć się z jej życia na chwilę. No i ona w związku z tym, że ty nie bardzo wiesz, co masz ze sobą zrobić w temacie Kaśka, wyciąga rękę do ciebie przy pomocy programu Kochaj albo rzucaj. Mówi ci o tym, że cię kocha, że ma plany wobec ciebie. Utrzymujesz z nią, jak ona to napisała, tak bliską relację, na którą nie może sobie pozwolić po prostu zwykły przyjaciel, tylko ktoś bardzo bliski. Kocha! I chciałaby usłyszeć od ciebie, czy ty ją kochasz, chłopaku, czy ty ją rzucasz?
3: No nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo zaskoczony.
1: Babka szaleje na twoim punkcie, no. Wariatka. Mateusz, no, podejdź do sprawy luźno. Ja cię namawiam, żeby to się zdarzyło, żebyś sobie spróbował życia przy boku Kaśki. No,
3: ładnie powiedziane.
1: No, kochasz ty Kaśkę? Czy na obecną chwilę nie możesz tego powiedzieć, więc ją rzucasz i dalej zostajesz przyjacielem?
3: Nie mogę tego na tą chwilę powiedzieć. Bardzo przepraszam.
1: Miłości nie możesz wyznać?
3: Tak.
4: No nie!
1: Ona się rozłączyła, wiesz, bo ona słyszała, o czym rozmawiamy i nie podjęła rozmowy. No, będzie to przeżywać, wiesz. Mateusz, ja mam do ciebie poważną prośbę. W związku z tym, że ta dziewczynka oszalała na twoim punkcie, ty to widzisz. Musisz jej naprawdę wyraźnie zaznaczyć, gdzie jest twoje miejsce w tym związku.
5: Po sygnale nagrywa wiadomość.
1: Skorzystamy z tej sekretarki. Kaśka, walczyłem jak lew o tę miłość, a Mateusz to bardzo sympatyczny facet. Absolutnie miałaś rację. Robiłem wszystko, żeby ci się to w życiu udało. Dobrze mu jest z tobą, ale chyba rodziny nie założycie. Mylę się, Mateusz?
3: Nie, myślę, że bardzo dobrze odczytałeś zamiary i intencje na tym etapie mojego życia.
1: Także bierz, dziewczyno, co twoje, dopóki mieszka z tobą, wpada do ciebie. To się nazywa luźny związek. Przestań gadać o związku poważnym. Zaskakuj. Dobrze mówię, Mateusz? Bierz garście, no, życie garściami. Dobrze. Na lewo i na prawo.
3: Przyjść taki impuls znienacka.
1: Tak.
3: Wszystko się może odkręcić. No, jestem bardzo zaskoczony, co już zresztą wcześniej usłyszałeś. Będę musiał to przemyśleć wszystko sobie na spokojnie, na chłodną głowę raz jeszcze.
1: Ale oczywiście głaszcząc włosy Kaśki dziś wieczorem. Na co cię namawiam.
3: Tak.
1: Bądź przy niej jak najdłużej. I tak spokojnie podejmuj decyzję. Dziękuję za uwagę.
3: Dzięki, wszystkiego dobrego.
1: Cześć, z nadzieją na wielką miłość żegnam Mateusza, pa.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Fox FM.
0: Ja cię za to podziwiam, że ty tej nadziei nie tracisz.
1: Ja nie, ja wciąż wierzę.
0: Ona wracimy. Się rozłączyła, tak, on jest. Mówi, że nie kocha, ale może nadzieja zawsze jest.
1: Oczywiście, że tak, on w końcu dorośnie, a ona jak zalaz.
0: Fox FM.pl, tam można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.

0: 12 na 23 minuty przed godziną 10. Dzień dobry, w środę 14 października, dzień wyjątkowy. To jest czerwona kartka w kalendarzu, drodzy Państwo. Przypominam, to jest Dzień Edukacji Narodowej. Jeżeli jeszcze nie poszliście do jakiejś opiekunki, do cioci w żłobku albo do właśnie nauczycielki, no to słuchajcie, lećcie z czekoladą, z kwiatkiem, z czymkolwiek. Mają naprawdę ciężką, bardzo ważną, bardzo potrzebną i bardzo dobrą przede wszystkim pracę. Myślę, że my nie zbiedniejemy z takiej jednej czekoladki, a one naprawdę bardzo się ucieszą. W związku z tym uśmiechy dzisiaj w ich stronę. Wszystkiego dobrego, drogie panie, drodzy panowie, drodzy nauczyciele i drogie nauczycielki, opiekunki, ciocie, jak zwał, tak zwał. Dzięki raz jeszcze za waszą wielką pracę. No i dzień dobry, w środę raz jeszcze. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. To będzie nasza wspólna środa.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w Zielonym Centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
5: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
6: Nie.
5: Zmienić numer rachunku?
6: Też nie.
5: A termin płatności?
6: Jest ten sam.
5: Czyli właściwie co mamy zrobić?
6: Kawę.
7: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
8: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
12: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
13: To nie moje, to też nie moje i to też.
14: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
13: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
14: Więcej?
13: Nawet do 5,5%.
15: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
13: I miej bank do życia po swojemu.

0: 4 stycznia 2027.
1: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
4: Reklama. To są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM. Słuchacie nas na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Przejazd kolejowy na Biskupińskiej od jutra będzie zamknięty dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Również dla autobusów linia 146 będzie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. W związku z ruszającą tam przebudową nawierzchni pociągi będą kursować po jednym torze. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Trzy nowe moduły Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte. Przeniesione zostaną tam oddziały z budynku przy ulicy Długiej w centrum Poznania. Różnica będzie kosmiczna, mówi kierownik Kliniki Kardiologii profesor Maciej Lesiak.
5: Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos, a także, no nie oszukujmy się, również wygoda dla pacjenta.
4: Szpital ma być jeszcze rozbudowywany. Docelowo przy ulicy Grunwaldzkiej będzie 10 budynków. W najbliższych dniach podpiszemy umowę na budowę kolejnych z nich, mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
6: Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla poradni specjalistycznych. Będzie to pewnie największa taka przestrzeń w Polsce. Drugi z nich dla kliniki psychiatrii dorosłych, która przeniesie się dla nas z ulicy Szpitalnej oraz dla kliniki neurologii.
4: Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy parkingu z wjazdem od ulicy Marcelińskiej. Kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego pochłonął do tej pory około miliarda złotych. To największe tego typu targi w Polsce. Mowa o Caravanse Salon na międzynarodowych targach poznańskich. Podróżowanie z przyczepą lub pojazdem kempingowym może być nie tylko metodą na spędzanie urlopu.
7: Można też żyć w ten sposób. Ten ruch nazywa się Van Life. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony Van Life'owi, gdzie nasi zwiedzający państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip.
4: Mówi Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy. Na targach znajdą się także propozycje dla osób chcących zaangażować mniej

0: Postu chrobrego na Wyszyńskiego.
1: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
4: Kawusi?

0: FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
8: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
9: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
10: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
11: Nie, to też nie.
12: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
11: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.

0: Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
4: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom. Garbary 104. Archicom.pl.
5: Reklama.
6: 107.4. Fox FM. FM. Poznaj. Poznaj.
7: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego złożył ślubowanie w Sejmie. Rząd chce ograniczyć social media dla dzieci. Trwają prace nad przepisami. Za chwilę też gratka dla miłośników biegania. Można zapisywać się na półmaraton w Gdyni.
8: I o tym wszystkim usłyszymy już teraz w wiadomościach Vox FM. Jest 10:00. Zapraszam Marta Kiermasz.
7: Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Tak wyglądała ceremonia w Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. To pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.
9: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
10: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi. Stać na straży konstytucji.
7: Ślubowanie chciał zakłócić jeden z posłów PiSu. Mariusz Gosek nie został jednak przepuszczony do gabinetu marszałka Sejmu. Drogę zagrodziła mu Straż Marszałkowska.
11: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
12: Ten korytarz jest wyłączony teraz.
11: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje? Co się dzieje, że jest wyłączony? Ale proszę mnie nie przepychać. Niech pan.
13: No, przecież to pan mnie przepycha.
11: Stawia pan opór. Proszę mnie przepuścić.
13: No, ale to przecież pan mnie atakuje.
7: To ślubowanie to jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Karol Nawrocki uważa, że wybrany przez Sejm sędzia nie spełnia wymogów formalnych. Maciej Berek ma się teraz przemieścić do siedziby Trybunału. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w 8 rundzie Vox FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
14: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
15: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
14: Tak, dokładnie.
15: I będzie tak, no, lada moment?
14: Od lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
15: związania
14: techniczne.
15: Ale prace już trwają.
7: Mówił Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne.
14: W tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem. 4U tak zwane.
7: 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Te wytyczne trafiły do dyrektorów, którzy teraz będą wdrażać je w swoich placówkach. A po atakach policja nadal kontroluje budynki w całym kraju. Skontrolowano łącznie blisko 138 szkół. Zatrzymano 183 osoby, które posiadały niebezpieczne narzędzia lub wysyłały groźby. Na razie nie ma mowy o zamykaniu ZOO w Łącznej na Dolnym Śląsku. Zatrzymani jeszcze dziś zostaną przesłuchani i usłyszą zarzuty. Przypomnijmy, na miejscu działają policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
5: Niektóre zwierzęta to będą indywidualnie mają być oceniane tam przez biegłych, którzy są na miejscu i mają wskazywać, które tam ewentualnie wymagają pomocy czy tam pilnego przewiezienia do innych przesłuchań.
7: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Podkreśla, że śledztwo w tej sprawie trwa od dłuższego czasu, a wczorajsza interwencja była zaplanowana od dawna. Ruszyły zapisy na przyszłoroczny Gdynia Półmaraton, który odbędzie się 24 kwietnia. Uczestnicy pokonają ponad 21 km ulicami miasta, w tym przez modernistyczne Śródmieście, które w tym roku wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Motyw gdyńskiej architektury pojawi się na koszulkach, plakatach i medalach dla biegaczy. W półmaratonie wystartuje Adam Nowicki, olimpijczyk z Tokio. Podpowiada, jak się przygotować.
16: Myślę, że dużo odpoczywać, starać się już ten ostatni tydzień treningowy przed biegiem mieć spokojny, ostatni mocny tydzień, ostatni mocny trening, gdzieś tam środa, tygodni poprzedzającym start.
7: Szczegóły na stronie półmaratonu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: To Gdynia, tak? Ten półmaraton?
7: Tak, jest.
8: No to w Gdyni, słuchajcie, drodzy Państwo, już dzisiaj 14 stopni i tam deszcz. Deszcz zresztą praktycznie w całym kraju, jak tak patrzę. Na termometrach od 9 stopni w Suwałkach tam najchłodniej, przez 10 w Zakopanem, 10 również w Białymstoku, 11 Lublin, 12 Rzeszów, 14 właśnie Gdańsk, 14 również Koszalin, a najcieplej 17 stopni dzisiaj, 16 w Zielonej Górze. Jak będzie sytuacja wyglądała w nocy, zapytacie? Dużo, dużo chłodniej, ale nie aż tak bardzo, bo 4, a przypominam, tej nocy było minus 2 nawet, więc nie jest źle.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: 5 minut po godzinie 10 próbuje się skupić Marta, bo napisał do mnie kurier chwilę temu, że paczka stoi pod drzwiami.
7: O nie!
8: Rozumiesz? A wiesz, co jest w tej paczce? Buty jesienne.
7: No nie!
8: Te kozaczki takie.
7: Powinnaś dostać taki teraz, wiesz, możliwość wyjścia szybko po tę paczkę.
8: Właśnie, jeżeli się słucha. Bardzo. Brzemią we mnie i walczą dwa wilki. Jeden chce zostać, drugi uciekać.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Ale spoko, zostaje. Buty, no, poczekajcie.
7: Ale która kobieta by się oparła?
8: No właśnie.
7: Takiej informacji paczka czeka.
8: A jeszcze zamszowe.
7: Znaczy
8: za
7: leć,
8: swoje.
7: Ale... Leć, ja cię usprawiedliwiam, leć.
8: Dzięki. Marta Kiermasz wróci o 11.
7: Ja wrócę, bo na mnie paczka nie czeka.
8: A ja mimo paczki jestem, ale sami wiecie, co się dzieje w środku. 6 minut po 10, Lady Gaga na dobry początek, Kamasutra za moment. Klaudia Wasiluk, jestem i zapraszam na wspólną środę.

YMCA i Village People. Tak, gramy w Vox FM na 19 minut po godzinie 10 w Dzień Nauczyciela. Drodzy Państwo, przypominam, o właśnie, a jak już jesteśmy przy nauczycielach, przy szkołach, przy różnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, to może właśnie tam do roboty wysłać pierwszą zmianę. Tak się składa, że Vox FM robi robotę i pierwsza zmiana w składzie Julka Chren, Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec mogą do Was przyjechać. Wczoraj byli już na farmie z alpakami. Tak, pokarmili kogo trzeba. Przy okazji oporządzili, bo co trzeba. Wszystko zresztą możecie zobaczyć na naszych socialach. Przy okazji polecam Instagram i Facebook Vox FM. Ale przede wszystkim to polecam Wam wejść na voxfm.pl i napisać, co jest najciekawsze w Waszej pracy i dlaczego warto, żeby właśnie porankowicze się pokusili o to, żeby przyjechać do Was, by poznali tę Waszą robotę od kuchni. Voxfm.pl napiszcie oczywiście. 1000 zł czeka. Do tego przeróżne nagrody. Zgłoście swoją pracę, zaproście do niej pierwszą zmianę. Wybieramy 4 miejsca, które odwiedzamy, a historię Wasze historie oczywiście poznajemy na antenie. VoxFM.pl, to tam Was odsyłam. Defis i Róże, za moment rozdamy. H i Ring My Bell również będzie. A teraz Gabry Ponte i Easy on My Heart. 20 po 10.

0: takie przyjemne rytmy. To oczywiście Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. 609-869-869. Ktoś pyta, może mi umknęło, gdzie się podziewa redaktor Arek? No i tutaj, drodzy Państwo, otwiera się morze możliwości. Na przykład redaktor Arek, być może, nie wiadomo, ale może akurat na przykład odpoczywa sobie na jakiejś rajskiej plaży. Może słucha właśnie Vox FM, przy okazji przypominam, że przez aplikację również można. Aplikację Vox FM, rzecz jasna. Na jakiejś fajnej rajskiej plaży, leżaczek, drink bezalkoholowy, podkreślam, z palemką. Może sobie właśnie chilluje bombę, jak to ma w zwyczaju mawiać. Nie wiadomo, ale to jest pytanie do Państwa. 609-869-869. Gdzie jest Arek? Areczku, jeżeli słuchasz, nic się nie martw, wszystko pod kontrolą. Ale jeżeli macie pomysły, gdzie on może być, 609-869-869. Wszystkie odpowiedzi mile widziane.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.

0: Wiecie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Gdyby ktoś się zgubił na falach radiowych, to jest 107.4 Vox FM Poznań i wiadomości z miasta. Natalia Krystek, zapraszam. Na obchody imienin ulicy Święty Marcin wróci tradycyjny korowód. W ubiegłym roku ze względów bezpieczeństwa go zabrakło. Była za to stacjonarna wystawa, z której mieszkańcy raczej nie byli zadowoleni.
7: Korowód wrócił w tym roku, bo oczywiście wiemy, że to jest bardzo ważna część tego święta i dzięki temu, że w tym roku udało się ze służbami porządkowymi wypracować większy teren miasteczka imieninowego, w związku z czym mogliśmy przeprowadzić w bezpieczny sposób korowód.
6: Powiedziała nam Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Widowisko ma być też lepiej widoczne dla osób ze specjalnymi potrzebami i rodzin z dziećmi. Nowością będzie trasa korowodu.
7: Zaczynamy od przekazania symbolicznych kluczy świętemu Marcinowi przez pana prezydenta o godzinie 14 na scenie głównej. Następnie korowód przejdzie częścią ulicy Święty Marcin, wejdzie w Aleję Niepodległości i potem ulicą Składową i Towarową wróci pod scenę na placu imienia Adama Mickiewicza.
6: Przy zamku powstanie też całe miasteczko imieninowe. Będą koncerty lokalnych zespołów, a wieczorem na scenie wystąpi Katarzyna Nosowska. Poza tym kiermasz rękodzieła, warsztaty i spektakle czy gra terenowa. Oczywiście nie zabraknie straganów z rogalami świętomarcińskimi. To był uliczny wyścig, potwierdza policja w sprawie okoliczności wjechania w przystanek tramwajowy na Grunwaldzkiej w nocy z soboty na niedzielę. 29-letnia kierowczyni Audi uciekła z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała ją kilkanaście godzin później.
8: Usłyszała zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu pomimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz udziału w nielegalnym wyścigu. Grozi jej w świetle prawa od 3 miesięcy nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz przepadek auta lub jego równowartości.
6: A za szereg wykroczeń grzywna do 30 tysięcy złotych, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej. Kobieta przyznała się, w chwili zatrzymania była trzeźwa, pobrano jej krew do badań. Drugi uczestnik wyścigu, kierowca BMW, też jest już w rękach policji.
8: Usłyszał on również zarzut udziału w nielegalnym wyścigu. Ponadto jego trasę przejazdu również zostanie przeanalizowana przez policjantów pod kątem ewentualnych naruszeń prawa o ruchu drogowym.
6: Według policjantów wyścig zaczął się najprawdopodobniej na Grunwaldzkiej na wysokości skrzyżowania z Grochowską. Zakończył na przystanku przy Matejki. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
9: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
6: Dzisiaj w Poznaniu pochmurny dzień, przejaśnienia późniejszym popołudniem są możliwe, na termometrach do 16 stopni i dość silny wiatr będzie nam towarzyszył, zwłaszcza właśnie w tych godzinach popołudniowych. Mamy kolejne zmiany w organizacji ruchu na Wyszyńskiego. Przed przebudową mostu Chrobrego tutaj nie pojedziecie na pamięć. Poza tym drogowcy pracują na Urbanowskiej, Literackiej, Obornickiej, Druskiennickiej, Psarskie, Chojnickiej, Madalińskiego, Nowakowskiego i Bukowskiej.
9: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
5: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
6: Budoma Market, podłogi, drzwi.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
11: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
10: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada. Do Wesołka iść wypada.
11: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
10: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
12: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nie, to też nie.
16: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
15: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
16: To może od razu wyspa?
15: Śmiej się, śmiej. Mam!
16: Co masz?
15: Wyspę w Poznaniu.
17: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

Europa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.

0: Europejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: Reklama.
5: 107
4: i 4.
5: Fox FM.
4: Poznań.
6: Awantura przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego to po ślubowaniu sędziego. SpaceX uderza w Ukrainę. Kijów z ograniczeniem w działaniu Starlinków. Za chwilę też łódzkie. Trafił tam mobilny szpital.
7: I o tym wszystkim usłyszymy w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Zapraszam Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
6: Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Wybrany przez parlament sędzia złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, bo nie było ruchu w tej sprawie ze strony prezydenta. Potem udał się do gmachu w Alei Szucha. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz tam się dzieje?
8: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
6: Dziękujemy Mateuszu. A na ślubowaniu nie było prezydenta. Karol Nawrocki uważa, że Berek nie spełnia wymogów formalnych. A do wydarzeń w Sejmie odniósł się sam Maciej Berek. Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, skomentował sędzia.
9: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
6: Trybunał nie będzie działał pod wykładnię prezydenta, podkreślił z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał?
10: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
6: Sędzia Maciej Berek opuścił już budynek Trybunału, a przed nim, przypomnijmy, wciąż trwa demonstracja sympatyków PiS-u. Wejścia do siedziby Trybunału chroni policja. Zmieniamy temat. Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie. W nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany, przez które wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Jak poinformowały ukraińskie władze, wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych. Sprawę wyjaśnia ukraiński resort obrony. Do tych niespodziewanych kłopotów Kijowa odniósł się też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który skrytykował Ilona Muska za wykorzystywanie technologii do rozgrywek politycznych. Uwaga, kierowcy w Wielkopolsce, są utrudnienia na trasie w Kępnie na S11. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Pierwszy taki pojazd w Polsce trafił do łódzkiego. To mobilny szpital przypominający autokar, w którym można pomagać kilku pacjentom jednocześnie.
11: Mówimy o ambulansie do zdarzeń masowych zabudowanym na bazie autobusu Setra. Faktycznie jest to taki specjalistyczny środek transportu sanitarnego, który może być zadysponowany na miejsce katastrofy, klęski żywiołowej, wypadku masowego i pełnić tam funkcję punktu pomocy medycznej.
6: Mówił Adam Stępka z łódzkiego pogotowia. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM. Za godzinę przywita się z Wami już Paweł Donsbach.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Deszczowo w całym kraju dzisiaj. Na termometrach najchłodniej w Sandomierzu. Słuchajcie, tam tylko 5 stopni wskazują termometry w tym momencie. Najcieplej 14 stopni prawie, że w Ustce. Ale maks, jaki możemy wycisnąć z dzisiejszego dnia, to 16 stopni. I te zobaczymy w Zielonej Górze na termometrach. 15 w Szczecinie, w Gorzowie. Do tego 11 Białystok, 11 również Lublin, 12 w centrum kraju. Jak będzie sytuacja wyglądała tej nocy? Już mówię, od 4 stopni w Zakopanem przez 8 stopni w Gdańsku. I tak, to będzie maks.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: 4,5 minuty po 11, a u nas pod 6098-698-69 cały czas zgaduj zgadula, gdzie jest Arek. Ktoś pisze, hejka, Arek ma urlop, ale może szuka futra na Wszystkich Świętych. I jest taka szansa. Klucz Arków widziany w centralnej Polsce, chyba już odlatują do ciepłych krajów. Możliwe, jak gdzieś zobaczycie Areczka latającego, pomachajcie, pozdrówcie ode mnie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: No ale wiecie, jak to jest z bocianami. Wracają. Sikorki również wrócą. 5 po 11, Klaudia Wasiluk. Dzień dobry.
13: Visita Harry Venta, mi spiela lite dota.
14: I feel you, man.

0: 19 po 11 to Real McCoy i Another Night. A teraz czas, by odpowiedzieć sobie na naprawdę jedno z najważniejszych, myślę, że bardzo istotnych pytań. Gdzie jest Arek? No bo zapytałam. 609-869-869. No i otwieramy teraz puszkę Pandory. Proszę bardzo. 609-869-869. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Redaktor Arek jest dzisiaj ze mną na robocie.
0: O.
1: I kręcimy płyty GK. Gdzie? Nie mierzę je. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Michał. Również Michale. Bardzo dziękuję. Przekaż Arkowi, że robota jego tutaj czeka. I zapraszam serdecznie, jak już ten urlop się skończy. 609-869-869. Witam. Arka nie ma, bo pewnie jak każdy Polak na urlopie ma remont bądź malowanie mieszkania, ktoś jeszcze proponuje. Są jeszcze telefony. Halo, halo.
2: Cześć, tu Paweł.
0: Cześć, Paweł.
2: Ja to tak podejrzewam, aha, że redaktor Arek,
0: tak,
2: to po cichu sobie wykupił bilet lotniczy na Capybara Bara,
0: mhm,
2: i tam sobie leży w cieniu pod palenką i popija sobie smaczny soczek z Pina Koali. Pozdrawiam, Paweł.
0: Prawdopodobnie na jakimś All Excuse Me. Ale ktoś jeszcze pisze, siemanko Areczek, gdzie? Skoro jeszcze nie dotarł po urodzinach z Kolima, to mur beton nagrywają kac siemiatycze. Dobre, Łukasz, naprawdę dobre. 20 po 11, Mira mi zagramy, a za moment Jack Style John i What Are We Gonna Do?

0: No, klasik. No, Sławomir, skoro tak mówisz i obiecujesz, że będzie gorąco tej nocy, no to myślę, że można by było już te obietnice jakoś tam na poważnie wziąć. Ty chyba, że się spojrzy na prognozy pogody i zobaczy się 4 stopnie. To takie maks, jaki możemy wyciągnąć. Ale nie o pogodzie teraz, bo akurat klasik i Sławomir to jest miejsce czwarte ostatniego notowania Best Listy. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, możecie tam głosować. Są plusy do waszej dyspozycji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, wiecie, wpaść na podium, bo miejsce czwarte, umówmy się, no ono jest takie troszeczkę, takie, no można być niepocieszonym zajmując czwarte. Chciałoby się tego podium, prawda? No to w związku z tym wszystko w waszych rękach, plusy do waszej dyspozycji. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, powtarzam. Można również głosować za pośrednictwem naszej aplikacji. A do piątku coraz mniej czasu. Dzisiaj środa, w pół do piątku. W piątek o 17:00 już teraz zapraszam na Bestlistę w wydaniu Kamila Rutkowskiego.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132. Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolin, Long and Junior, Milk, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
12: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
13: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
14: Nie.
13: Zmienić numer rachunku?
14: Też nie.
13: A termin płatności?
14: Jest ten sam.
13: Czyli właściwie co mamy zrobić?
14: Kawę.
15: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
16: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
2: Reklama.
0: Macie moment na posłuchanie wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4? No to zapraszam. Natalia Krystek. Prototypowy Solaris Tramino S100 nie jest już własnością MPK Poznań. Spółka sprzedała tramwaj, który przez kilka lat próbowała wyremontować. Przypomnę, bimba zjechała z regularnych kursów w 2018 roku. Dwa lata później wróciła do fabryki Solarisa. Tam niszczała pod gołym niebem. Miała trafić na złom, ale w 2022 roku MPK odkupiło ją w celu wyremontowania. Po roku udało się wybrać wykonawcę napraw za prawie 4 miliony złotych. Ten miał skończyć pracę wiosną ubiegłego roku, ale nie dotrzymał terminu. Finalnie to on kupił bimbę w ramach zakończenia sporu za 490 tysięcy złotych brutto. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
14: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
0: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistyczne to wszystko już w tym tygodniu podczas Babskiej Soboty, o której więcej wie Aleksandra Grzelak.
17: Poznanianki mają do wyboru m.in. konsultacje fizjoterapeutyczne, psychologiczne czy dietetyczne, ale też badania takie jak USG piersi czy mamografia. Można zaszczepić się przeciw grypie czy skorzystać z masażów leczniczych i relaksacyjnych. Warto wybrać się wcześniej, bo liczba niektórych badań jest ograniczona. Panowie też są zaproszeni do zbadania się. Mogą na przykład zrobić USG jąder. W programie także yoga i Latino Fit. Na takie zajęcia trzeba się zapisać telefonicznie, ale na badania i konsultacje wystarczy przyjść i korzystać. Wszystko za darmo.
0: Wydarzenie odbędzie się oczywiście w sobotę i potrwa od 9 do 14.30 na terenie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy Alejach Solidarności 36.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
0: Dzisiaj drogowcy pracują nadal na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej, nadal na Ziembickiej, a poza tym na Urbanowskiej, Literackiej, Obornickiej, Druskiennickiej, Psarskie, Chojnickiej, Madalińskiego przy numerze 9, Nowakowskiego przy skrzyżowaniu z Sucharskiego i na Bukowskiej w rejonie skrzyżowania z Polną. Tutaj trwają prace brukarskie. 16 stopni na termometrach maksymalnie dzisiaj. Coś się nie chce przejaśnić, późniejszym popołudniem podobno zobaczymy trochę słońca.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
2: 107,4.
11: Vox FM.
2: Poznań.
11: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
5: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W

0: Autopromocja. Reklama.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
4: Nie.
5: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
4: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
5: To może od razu wyspa?
4: Śmiej się, śmiej. Mam!
5: Co masz?
4: Wyspę w Poznaniu.
6: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
7: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
10: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
11: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
12: Prezes Trybunału zostawia sprawę prezydentowi. Przepychanki, starcie z policją i blokadę instytucji podczas wjazdu Macieja Berka. Potrzebna kolejna opinia biegłego, to w sprawie pożaru skansenu w Sanoku. Wykluczono usterkę instalacji elektrycznej. Od kilku lat kształci ponad 2000 studentów. Teraz czas na zmianę. Od jutra w kraju nowy uniwersytet. Posłuchajcie.
13: W studiu Vox FM witamy Pawła Donsbacha.
12: Dzień dobry.
13: Jest 12:00. To czas na wiadomości Vox FM.
12: Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. Chodzi o sędziego Macieja Berka, wybranego przez posłów, a który złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Jak wcześniej informowaliśmy, krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
14: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa. do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
15: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
12: A sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiaj temat w Sejmie. Tam się przenosimy przy Wiejskiej. Jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
16: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
17: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
16: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego, który zamknie tę całą sytuację?
17: To jest Trybunał PiS-u. Tam PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny. I chyba tak to się powinno skończyć.
12: Maciej Berek, przypomnijmy, to wieloletni bliski współpracownik premiera Donalda Tuska. Ostatnio był ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
18: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
12: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu. Jest już opinia biegłego z zakresu energetyki i elektryczności.
19: Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te ostatecznie zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.
12: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie i dodaje, że ma ona wpłynąć nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Przypomnijmy, że w połowie sierpnia w skansenie spłonął drewniany 17-wieczny kościół wraz z wyposażeniem. Ogień uszkodził również sąsiednie obiekty. A teraz jeszcze nowy uniwersytet na mapie Polski. Od jutra Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie działać pod nową nazwą.
20: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6.
12: Wyjaśnia rektor Maciej Słodki. Akademia w Płocku powstała w 2022 roku, kształci ponad 2000 studentów na 25 kierunkach.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Manchester City zmierzy się dzisiaj z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią. To na przełomie listopada i grudnia. Polskie piłkarki właśnie, biało-czerwone, awansowały do finału baraży. Wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki oraz rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Paweł, ty wychodzisz na dwór czy na pole? Czy na zewnątrz? Na dwór. To jak na dworze, powiedz?
12: Nieprzyjemnie. Zimno, popadało trochę powiało.
13: Pada deszczyk,
12: mało stopni
13: popaduje
12: na termometrze, nie ma słońca.
13: No nie ma słońca,
12: chmury.
13: To prawda. Ale poczekaj, choć powiemy o tej pogodzie, tak jakbyśmy mówili naprawdę o czymś wspaniałym.
12: Ale mimo wszystko jest piękna polska jesień.
13: 16 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach. 10 to najmniej i dużo deszczu, jeżeli...
12: Korzystajcie z tej pięknej pogody.
13: Właśnie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Można taki jesieniarski mood odpalić. Wziąć gorącą herbatkę albo pumpkin spice latte. Kocyk, wełniane skarpety, usiąść przy oknie, patrzeć na te smugi deszczu spadające po szybie. Widzisz to oczami wyobraźni?
12: Teraz tak, tak w godzinach pracy.
13: Idę robić herbatkę.
12: Dobra.
13: Nie, jak powiem, że załatw kocyk, to źle zabrzmi.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
12: Ale kawę da się załatwić.
13: Dobra, no to zapraszam was wszystkich na kawę również. Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Paweł Dąsbach wraca za godzinę. 5 po 6 po 12. Dzień dobry.

szmaragdów i diamentów, to się akurat w tym przypadku zaczęło, a przypadek Filipa i Bianki Heizerów, tak, o właśnie o nich teraz będę mówić, tak, to ci sami, którym pizza z kebabem ze Szwecji zawdzięcza ogromną popularność. Teraz słuchajcie, jest o nich głośno, nie tylko ze względu na podcast, który prowadzą, ale także już wiadomo, że uświetnią szkolenie, słuchajcie, i o tym rozpisują się dzisiejsze kolorowe portale, szkolenie dla handlarzy z branży nieruchomości. Jeżeli się zastanawiacie, o co chodzi, to tak, Filip i Bianka Heizer będą rozprawiać na temat właśnie nieruchomości. O tym, jak się mówi, jak mówić, żeby ludzie naprawdę chcieli słuchać. O tym, gdzie kończy się profesjonalizm, a zaczyna nuda, to tutaj bardziej będzie, prawda, teren Filipa. A jeżeli chodzi o Biankę, no to ona opowie o tym, co zrobić, by człowieka chciało się słuchać, o wpadkach, o kulisach, o praktyce, od wiedzy, od strony produkcji podcastów. Generalnie to są bardzo ważne rzeczy, o których będą opowiadać właśnie Filip i Bianka Heizer na szkoleniu dla handlarzy z branży nieruchomości. Zastanawiacie się, o co chodzi? No to ja już wam to przyporządkuję, bo może to być naprawdę trudne, może to być jakaś zagwozdka. Najpierw ogłaszam was mężem i żoną, możecie założyć podcast, tak? No to teraz czas na kolejny krok. Mieszkanie, dom, nieruchomość generalnie. A że w takim wydaniu i akurat w ich przypadku naprawdę to może dziwić? Yo, listen up, here.

0: No oczywiście, nikomu nie trzeba przedstawiać. Pet Shop Boys, Always on My Mind. Tak, gramy w Vox FM na 21 minut przed godziną 13. 609-869-869. Takie telefony.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Z tej strony Sławek.
0: Cześć.
1: Ja pamiętam, jak w latach 80. pan z UEF-u wiecznie do mnie tak mówił. Jak nie przeskoczysz tego kozła, to zdejmij buty, bo szkoda obuwia dla takiego barana. Pozdrawiam mojego wspaniałego UEF-istę, który nauczył mnie bardzo dobrze skakać przez kozła. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Jeszcze barana skaczącego przez kozło nie widziałam, ale fajnie, Sławek, że jesteś. 609-869-869, jeżeli chcielibyście również pozdrowić nauczyciela, no to śmiało, w Dzień Nauczyciela jak znalazł.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
5: No ja też te uczucia.
4: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.

0: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
2: Nie.
1: Zmienić numer rachunku?
2: Też nie.
1: A termin płatności?
2: Jest ten sam.
1: Czyli właściwie co mamy zrobić?
2: Kawę.
3: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
11: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
12: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
10: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
12: Za darmo to uczciwa cena.
10: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
13: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejarza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
19: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
20: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
2: To jest Radio Vox FM na 107,4. Zapraszamy Was już teraz na wiadomości z Poznania. Natalia Krystek. Kolejne części Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte. Placówka składa się teraz z 5 modułów. Szczegóły zna Ari Habir.
17: Szpital przeprowadził już swoje oddziały z budynku przy Przybyszewskiego. Teraz nadszedł czas na przeniesienie m.in. kliniki kardiologii z ulicy Długiej.
21: W tej chwili jesteśmy najnowocześniejszym ośrodkiem kardiologicznym w Polsce. Dysponujemy naprawdę nowoczesnym sprzętem, bo wszystkie aparaty są kupione w ciągu ostatnich miesięcy.
17: Mówi profesor Maciej Lasiak, kierownik kliniki kardiologii. Szpital ma dalsze plany rozbudowy. Docelowo przy ulicy Grunwaldzkiej ma być 10 modułów. W następnych dniach podpisana będzie umowa na budowę kolejnych dwóch części placówki.
2: Nowy szpital w całości kosztował około 1 miliard złotych. Na obchody imienin ulicy Święty Marcin wraca korowód. Jego brak w minionym roku wywołał sporo kontrowersji. Mieszkańcy Poznania oglądali postacie i instalacje w formie stacjonarnej. Więcej o tegorocznym świętowaniu wie Aleksandra Grzelak. Powiedz proszę, czego możemy się spodziewać.
22: Ulicą Święty Marcin przejdzie aż 300 osób z 24 organizacji.
23: Korowód wrócił w tym roku, bo oczywiście wiemy, że to jest bardzo ważna część tego święta. I dzięki temu, że w tym roku udało się ze służbami porządkowymi wypracować większy teren miasteczka imieninowego, w związku z czym mogliśmy przeprowadzić w bezpieczny sposób korowód, tak też, żeby był dobrze widoczny, dobrze dostępny.
22: Wyjaśniła mi Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Po raz pierwszy korowód będzie transmitowany w internecie, a w samym miasteczku imieninowym atrakcje takie jak kiermasz rogali świętomarcińskich i rękodzieła, warsztaty, spektakle czy gra terenowa. Poza tym koncerty razem z gwiazdą wieczoru Katarzyną Nosowską.
2: Organizatorzy zapewniają, że impreza będzie dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami i rodzin z dziećmi. I jeszcze dobra wiadomość na koniec tego wydania wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4. Poznańscy naukowcy w ścisłej światowej czołówce, badaczki i badacze z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz kolejny trafili na prestiżową listę Uniwersytetu Stanforda. Zestawienie wyróżnia 2% najbardziej wpływowych umysłów na świecie, biorąc pod uwagę m.in. liczbę cytowań ich prac.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
2: Dzisiaj pogoda w Poznaniu nieco lepsza niż wczoraj, bo jest cieplej, do 16 stopni na termometrach, ale większe przejaśnienia dopiero późniejszym popołudniem, no i towarzyszy nam dość silny wiatr. Na ulicach Poznania ruch standardowy, ale drogowcy mogą Was zaskoczyć. Na Urbanowskiej, Literackiej, Obornickiej, Druskiennickiej, Psarskie, Chojnickiej, Madalińskiego przy numerze 9, Nowakowskiego przy skrzyżowaniu z Sucharskiego, na Bukowskiej, tutaj trwają prace brukarskie w rejonie skrzyżowania z Polną. Dodatkowo równiarka pracuje w rejonie Woli i Podolan, tutaj też warto zachować szczególną ostrożność.
18: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 47
24: i 4. Vox FM.
25: Vox FM.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Castorama.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.
17: 107.4
16: Vox FM.
17: Poznań.
18: Jest głos prezydenta w sprawie Macieja Berka, to po jego ślubowaniu w Sejmie na sędziego Trybunału. Zagrożenie wykluczone, śledczy badają fragmenty drona znalezionego na plaży w Karwi. Wyróżniają go widoki na Warszawę i okolice. Teraz widokowe w centrum stolicy ma szansę na tytuł najlepszego produktu turystycznego. Posłuchajcie.
19: Posłuchajcie, w wiadomościach Vox FM jest 13:00, zaprasza Paweł Donsbach.
18: Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent od kilku tygodni nie przyjmuje od niego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
20: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne inne obowiązki. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
18: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
3: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
18: Po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek zaniósł poświadczające to dokumenty do kancelarii prezydenta, a następnie pojechał do siedziby Trybunału. Tam rozmawiał z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim, który oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta. Żandarmeria nie potwierdza doniesień, że to polski dron wojskowy, który uczestniczy w ćwiczeniach. Jak wiecie z Vox FM, na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty nieznanego obiektu. Znalazł go przypadkowy spacerowicz wczoraj wieczorem. Maszyna była obsypana piachem.
14: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych. W Ołczach trwają czynności badania.
18: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz. Przypomnijmy, we wrześniu w innej części wybrzeża na plaży w zachodniopomorskim badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
16: To są wiadomości Vox FM.
18: A w nich bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed ratuszem pojawiło się kilkudziesięciu właścicieli terenów, które mają być zajęte pod zaprojektowaną trasę. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od wielu, wielu lat.
21: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
22: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
23: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
24: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
25: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
26: Zdecydowanie.
27: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
18: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz z Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Highline Warsaw walczy o tytuł najlepszego produktu turystycznego. To najwyżej położony punkt widokowy w Unii Europejskiej. Atrakcje wyróżniają niezwykłe widoki na Warszawę i okolice.
28: Raz na 24 godziny można zagłosować na stronie polska.travel i tam właśnie przejść do głosowania, odnaleźć Highline Warsaw i zagłosować. To naprawdę trwa parę sekund.
18: Mówi Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Głosowanie trwa do 19 października.
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Deszczowo dzisiaj w całym kraju. Możliwe, że pojawi się słońce, ale jak się pojawi, to pewnie tylko na chwilę. Poza tym chmury i jeszcze raz chmury. Od 10 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, przez 11 w Białymstoku i w Rzeszowie. Maksymalnie 14 w Gdańsku, 15 w Szczecinie, 16 w Zielonej Górze. To taki maks na dziś.
18: Ale to i tak całkiem nieźle.
19: To i tak całkiem nieźle, właśnie. Jak na październik, a prawda? Konkretnie 14 października. Mhm. Piękną mamy jesień tej jesieni. O!
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Bo lato to już było przez chwilę, ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj 14 października.
30: Dzień dobry, ja chciałbym pozdrowić mojego nauczyciela z gimnazjum, pana Marka.
19: Tak.
30: To był nauczyciel angielskiego. I on, mieliśmy klasy zielone, to były chłopaki, dziewczyny.
19: Aha.
30: I jak wchodziliśmy do sali, to on nas tak nienawidził, że kazał nam siedzieć w oddzielnych klatkach i krzyczał na nas, banda debili.
19: Pozdrawiamy serdecznie, więcej takich historii nam trzeba.
31: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: 6098-698-69, tam was odsyłam, a tymczasem 5,5 minuty po 13. Kwiatki zagram, a kwiatki to wiadomo dla kogo dzisiaj. We were good.

0: Ktoś tu chyba śnił o tym, że się zakochał. A ten ktoś to Alok i Kylie Minogue. Last night I dreamt I fell in love. I to wszystko w Vox FM na 17 minut po godzinie 13. Śnić nie ma co. Słuchajcie, na jawie jesteśmy, a dzisiaj jawa to jest taka, że mamy 14 października w kalendarzu. Wiadomo, kogo dzisiaj pozdrawiamy. 609-869-869. No wiadomo, że nauczycieli. Halo, halo, słuchamy.
1: Chciałbym pozdrowić mojego najlepszego nauczyciela od WF-u, pana Piotra, który, dzięki któremu wiedziałam, którą drogą pójść w życiu. Nauczył mnie wiele. A dzisiaj po 25 latach spotkaliśmy się, będzie prowadził mojego syna. No i taki piękny czas nadszedł, że się będę mógł jemu odwdzięczyć za całość tego nauczycielstwa, tej nauki, tej wiedzy, tego życia, którego mnie nauczył. Będę mógł mu podziękować, pomóc w jakichś wyjazdach, w jakichś organizacjach jako wiceprzewodniczący Rady Szkoły. Cieszy mnie to, że tacy ludzie są na tym świecie. Pozdrawiam was, Karol z tej strony.
0: Piękne słowa, mamy nadzieję oczywiście, że nauczyciel usłyszał, no i świetnie, że będziesz mógł się odwdzięczyć. 18 minut po godzinie 13, jeszcze jeden telefon. Halo, halo, słuchamy.
2: Cześć, z tej strony Ewa.
0: Cześć,
2: bardzo
0: Ewa.
2: Chciałam pozdrowić moją panią nauczycielkę, która mnie uczyła chemii ponad 30 lat temu. Chcę powiedzieć, że teraz ja jestem nauczycielką chemii i gdyby nie ona i to, jak wbijała mi do głowy wszystko, to pewnie bym nie była dzisiaj tu, gdzie jestem. Pani Julio, serdecznie pani dziękuję i pozdrawiam.
0: I jeszcze jeden telefon. Halo, halo, słuchamy.
3: A ja chciałam pozdrowić wszystkie moje koleżanki, które pomimo tego, jak wiedziały, jak ciężko było z nami, kiedy byłyśmy uczennicami, to one postanowiły zostać nauczycielami. Mm-hmm. Dziewczyny, szacun. Marzena, Ania, Ola, wiem, że wy, a i Kasia. Szacun. Ja bym się nie odważyła. Kochane, pięknego dnia. Pozdrawiam, Karolina.
0: Wszyscy nauczyciele, szacun.

0: i od Nai. Body Talk w Vox FM na 27 minut przed 14. 6098 6989. Witam. A ja pozdrawiam swego dyrektora, który przed 15 minutami przyszedł do mnie, pani sprzątaczki, która ogarnia swój rejon, i wręczył mi dyplom z okazji Dnia Edukacji i dodał, że reszta wpłynie na konto. Nie wiem, czego bardziej gratulować. Czy tej reszty, czy tego dyrektora?
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam, Marta Kiermasz.
1: Autopromocja, reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
10: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
11: Nie.
10: Zmienić numer rachunku?
11: Też nie.
10: A termin płatności?
11: Jest ten sam.
10: Czyli właściwie co mamy zrobić?
11: Kawę.
12: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
16: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
19: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: To jest Radio Vox FM Poznań. Gramy dla Was na 107,4 i mamy najważniejsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Uwaga kierowcy, w nocy zmieniła się organizacja ruchu na S11. Tym razem utrudnienia są między węzłami Poznań Północ i Rokietnica. Cały ruch jest skierowany na wyremontowaną nitkę w kierunku Wrocławia, a drogowcy zamknęli tę w stronę Piły. Utrudnienia potrwają tu około 4 tygodni. Cały czas trwają też prace na odcinku między węzłami Poznań na Pachanie i Tarnowo Podgórne. Drogowcy pracują na nitce w kierunku Wrocławia.
23: Ich zakończenie planowane jest za około 2 tygodnie. Po ukończeniu robót ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię, a prace ruszą na jezdni w kierunku Piły.
0: Powiedziała nam Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie prace na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne mają potrwać maksymalnie do początku przyszłego roku. Największe targi karawaningowe w Polsce odbędą się w Poznaniu. Już od jutra Międzynarodowe Targi Poznańskie zamienią się w mekkę branży i fanów tego stylu podróżowania. Szczegóły zna Ari Habir.
24: Na samych targach znajdzie się coś dla tych, którzy mają mniejszy budżet i chcą tymczasowo przerobić swoje auto, jak i dla tych, którzy poszukają najlepszego możliwego sprzętu do karawaningu. Na imprezie będą strefy retro, off-road, a także van life, gdzie osoby żyjące na co dzień w kamperach opowiedzą o swoich doświadczeniach. Choć Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy, przyznaje.
25: Jest to taka forma turystyki, która nie jest dla każdego i też my tego nie ukrywamy, ale warto sprawdzić, warto zobaczyć.
24: Karawan Salon potrwa do niedzieli na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
0: Z Poznania do Kołobrzegu na piechotę. Kacper Baczyński z Fundacji Supersprawni chce w ten sposób zebrać brakujące pieniądze na nową siedzibę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Idzie w różowej spódnicy, wcielając się w postać Grażynki.
26: Prywatnie jestem aktorem, amatorem, gram tam w kilku serialach. Wyszedłem z propozycją, że może coś odegram. Tak na początku było, że a może perukę założyć. Jak założyłem perukę, to później doszły okulary, doszła spódnica. No i tak powstała taka, oczywiście nie ujmując żadnej Grażynie, powstała taka typowa Grażyna.
0: Przez kilka ostatnich miesięcy pan Kacper z pomocą fundacji remontował budynek przedszkola.
26: Staramy się pomóc każdemu na tyle, ile my umiemy, na tyle, ile umie nasza kadra wykwalifikowana, no bo wiadomo, to są specjaliści w tej dziedzinie. Także no, jesteśmy w stanie pomóc, no można powiedzieć, że każdemu. Nikogo nie zostawimy bez opieki.
0: Nowa siedziba pozwoli na opiekę nad 12 dzieci. Pan Kacper szacuje, że jego wędrówka nad morze potrwa do piątku.
27: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
0: Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie 16 stopni na termometrach. Przejaśnienia pojawiają się, chociaż więcej będzie ich nieco późniejszym popołudniem. Wiatr wieje dość mocno. A na ulicach Poznania zmiany nie tylko na S11, ale także na Wyszyńskiego, tuż przed przebudową mostu Chrobrego od strony Panny Marii. Cały ruch jest skierowany na tę nitkę, która idzie w stronę centrum, bo ta druga jest zamknięta.
27: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
1: 107,4.
28: Vox FM. Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
29: Kawusi?

0: oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.com.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
2: Budom Market, podłogi, drzwi.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Nie, to też nie.
9: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
8: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
9: To może od razu wyspa?
8: Śmiej się, śmiej. Mam.
9: Co masz?
8: Wyspę w Poznaniu.
10: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary od Robyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
16: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
19: Reklama.
20: 107.4
19: Vox FM.
20: Poznań.
21: To próba zamachu stanu, grzmi Jarosław Kaczyński. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skomentował ślubowanie Macieja Berka. To polski dron zestrzelono w Karwi, potwierdzono informacje w sprawie maszyny znalezionej na plaży. Uczniowie z Nowego Sącza bezkonkurencyjni, to oni wygrali ogólnopolski przegląd musztry. Posłuchajcie.
22: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Paweł Donzbach.
21: Wciąż gorąco przy Alei Szucha w Warszawie. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Tak prezes PiS komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie przyjmuje Karol Nawrocki. Zdaniem Kaczyńskiego to działania o charakterze przestępczym.
23: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
21: Mówił prezes PiS przed siedzibą Trybunału. To, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa, odpowiada szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
24: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy zgromadzenia narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem? Został legalnie wybranym prezydentem.
21: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Później był w siedzibie Trybunału, gdzie spotkał się z jego prezesem Bogdanem Święczkowskim. Ten oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszynę. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz i powiadomił służby.
0: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
21: O czym informowała nasza reporterka Dominika Bakura. Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, to 10-groszowy spadek. Z kolei olej napędowy skoczy o 7 groszy, do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr. I jeszcze 98, która będzie kosztować najwyżej 7,83.
1: To są wiadomości Vox FM.
21: Konkretnego terminu na razie brak. PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
2: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
21: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przypomnijmy, w wyniku wypadku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo. Znowu najlepsi w kraju. Uczniowie z zespołu szkół nr 2 w Nowym Sączu zdobyli mistrzostwo w ogólnopolskim przeglądzie musztry klas mundurowych. Sądeczanie swoich rywali zostawili daleko w tyle.
4: Czuję na pewno dumę z mojej drużyny, że sobie poradziła z tymi różnymi wyzwaniami.
19: Najtrudniejsze było to, żeby zgrać to wszystko razem.
25: Jest to super na pewno uczucie być najlepszy w Polsce.
21: Mówili nam uczniowie, w sumie w zawodach wzięło udział 15 drużyn.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Paweł Donsbach, baczność.
28: Tak,
27: proszę,
28: już.
27: Proszę nie szurać. Proszę Państwa, jeżeli chodzi... Co tam masz?
28: Horoskopu szukam w gazecie.
27: Za chwilkę się może razem pośmiejemy.
28: Dobrze.
27: Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Białystok, Lublin, tam Rzeszów i Zakopane. Nie, tam będzie padać w nocy.
28: Padać.
27: Chłodno to będzie wszędzie, Paweł, wiesz, bo co prawda 4 stopnie pokażą termometry na zachodzie naszego kraju, 6-7 na wschodzie, ale temperatury odczuwalne dużo niższe. Powiedziałbym nawet, że gdzieś prawie wkraczają na minusy, bo na przykład w Zielonej Górze odczuwalna to 1 na plusie, zaledwie.
28: A wiesz, ile było wczoraj w Bieszczadach w nocy?
27: 32?
28: Minus 6.
27: Zdarza się.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Tylko wiesz, oni w Bieszczadach lubią takie temperatury. O takie temperatury walczą, o takie temperatury im chodzi.
28: No nie,
27: tak
28: wiem,
27: mi się
28: nie
27: wydaje.
28: Wiem. Nie? Tak mi trzeba by zapytać.
27: Jak ich widziałem, to miałem wrażenie, że są bardzo zadowoleni. Wiesz, co jest dzisiaj?
21: 14.
27: Czyli...
21: Dzień Nauczyciela.
27: Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom czego by tu życzyć? Tak się zastanawiałem cały dzień, wiesz? Nie wiem. Ja bym życzył im tego, żeby mniej słyszeli i więcej mówili. Tak mi się wydaje. Światowy Dzień Normalizacji mamy dzisiaj także. To można,
21: to też ciekawe,
27: to można połączyć.
21: Tak.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Czegoś się życzyłem dzisiaj mojej siostrze z okazji Dnia Nauczyciela, ale patrz, zapomniałem czego.
27: Mam nadzieję tylko, że jest nauczycielką, bo jak nie, to coś poszło nie tak.

0: Tarzan Boy oczywiście. 12 minut po godzinie 14 to środowe popołudnie. Co tu dużo mówić, pogodowo nie ma co wymagać cudów, bo cuda już były, ale podobno złota polska jesień ma jeszcze wrócić. La la la la, pod koniec miesiąca podobno ma być bardzo ładnie. Na razie o tym cichosza, bo ja mam wrażenie, że ile razy o tym mówię, że wróci dobra pogoda, tyle razy ona to słyszy, obraża się i nie wraca. Także ja nic nie mówiłem oficjalnie, żeby później absolutnie nie było na mnie. Dzisiaj 14 października, rodzicom troszkę współczuję, troszkę gratuluję. Gratuluję, jak wasze dzieci mają zajęcia i współczuję, jak nie mają zajęć, bo co tu zrobić z dziećmi w środku tygodnia. Witamy serdecznie, wszystkie dzieci nasze są. Ale to jest oczywiście Dzień Nauczyciela, bardzo ważne święto, kiedy nauczyciele mogą świętować to, że są nauczycielami. Bardzo doceniamy waszą pracę i super. Jedno tylko mam pytanie. Kto was tak nie lubi i dlaczego jest tak złośliwy? No bo żeby świętowanie ustawiać w środę.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jutro punkt 8 dzwonek dzwoni, a głowa boli.

0: Remedy Manuel, to jest Holidays. 18,5 minutki mamy po godzinie 14 w to środowe popołudnie. Fajnie piszecie, bo pisze Gośka, środa minął, tydzień zginął. Coś czuję, że nauczycielka. To jak rozumiem, jest tutaj przytyk do mnie, tak? Że tutaj nauczycielom źle życzę, a ja nauczycielom super życzę i w ogóle bardzo was doceniam. Wiem, że nikt was tak nie doceni, nikt wam tyle nie da, ile wam obiecają, prawda? Wiemy, wiemy, znamy te problemy. Obyście, jeżeli wiecznie robicie fantastyczną robotę, pamiętajcie o tym i nigdy absolutnie o tym nie zapominajcie. Numer 609-2x8-69, klasyczne pytanie, co robicie, jak stoicie, ale pod tym numerem dzisiaj oczywiście, że możecie sobie, prawda, tutaj nauczycieli doceniać lub nauczyciele mogą docenić się wzajemnie albo siebie w ogóle, prawda? Proszę Państwa, czytam tutaj, że uwaga, znowu coś kombinują przy poborach do wojska, tak mniej więcej, tam, że mają być jakieś nowe zmiany i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie tak się zacząłem zastanawiać, że to jest jedna z tych informacji, która jak pada, pobór do wojska, trzy słowa, to od razu tak człowiek czuje taki dreszcz na kręgosłupie, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I teraz uwaga, wszystkim poborowym wyjaśniam. Dreszcz na kręgosłupie jest reakcją prawidłową i uprawnia do tego, żeby założyć hełm. Madonna Laisla Bonita, gramy Powerplay i zawsze coś, tak trochę w temacie, 20 minut po 14, 10 minut i wiadomości.

0: Tak brzmi nowy Rhythm of Life. Po prostu. Keanu Silva i Kickbait. Nie mylić z clickbaitami. 28 minut po 14 za 2 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy. Samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da!
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
19: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Reklama.
21: 14.30 na zegarze i Paweł Donsbach w studiu, który już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Jesteśmy ciekawi, słuchamy.
22: Na początek Dolny Śląsk. 5 osób z zarzutami znęcania się nad zwierzętami, to w związku z działalnością prywatnego zoo Łączna w Mieroszowie, w okolicach Wałbrzycha. Według śledczych nie zapewniono im odpowiednich warunków do życia, właściwego sposobu żywienia i należytej opieki. Z placówki wywieziono już kilkadziesiąt zwierząt. Blisko 2 miliardy 900 milionów euro. Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne pieniądze na uzbrojenie. Chodzi o zakup dronów, rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej, radarów, urządzeń do zakłócania łączności przeciwnika oraz amunicji. Fundusze pochodzą z unijnej pożyczki dla Ukrainy o wartości 90 miliardów euro. Został tymczasowo aresztowany. W jednej z krakowskich szkół zatrzymano 44-letniego nauczyciela. Jest podejrzany o udział w nielegalnym procederze handlu opioidami. Miał zdobyć około 900 opakowań leków, które mogły trafić m.in. do uczniów. Mężczyzna odpowie teraz m.in. za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających.
21: Są takie piosenki, Paweł, że jak raz je zobaczyłeś, to koniec. Po prostu już poleciało.
22: Oho, oho, oho.
21: I bez słów.

0: Under the Project i Summer Jam, czyli letni jam, tylko nie dodają dokładnie z jakich owoców. A propos owoców, miało być tak źle, bo wszyscy wieszczyli, że owoce będą takie strasznie drogie, a tu się okazuje, rynek zweryfikował po swojemu i jest umiarkowanie. Tak przed chwilą przeczytałem, z czego oczywiście wszyscy się cieszymy. No to co? W związku z tym proponuję chapsnąć sobie jakąś popołudniową śliweczkę. Eli Oaks, Lawinia, już gramy, łobuzy i piękny Dawid czekają.
1: Reklama.
2: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
3: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: Ferrari,
1: Roń Ferrari i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nie.
5: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
4: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.

0: Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
5: Reklama. To są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM. Słuchacie nas na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Przejazd kolejowy na Biskupińskiej od jutra będzie zamknięty dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Również dla autobusów linia 146 będzie skrócona do pętli Strzeszyn PKM. W związku z ruszającą tam przebudową nawierzchni pociągi będą kursować po jednym torze. Utrudnienia potrwają do 7 listopada. Trzy nowe moduły Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oficjalnie otwarte. Przeniesione zostaną tam oddziały z budynku przy ulicy Długiej w centrum Poznania. Różnica będzie kosmiczna, mówi kierownik Kliniki Kardiologii profesor Maciej Lesiak.
6: Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków, no to jest zupełnie kosmos, a także, no nie oszukujmy się, również wygoda dla pacjenta.
5: Szpital ma być jeszcze rozbudowywany. Docelowo przy ulicy Grunwaldzkiej będzie 10 budynków. W najbliższych dniach podpiszemy umowę na budowę kolejnych z nich, mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
7: Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla poradni specjalistycznych. Będzie to pewnie największa taka przestrzeń w Polsce. Drugi z nich dla kliniki psychiatrii dorosłych, która przeniesie się do nas z ulicy Szpitalnej oraz dla kliniki neurologii.
5: Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy parkingu z wjazdem od ulicy Marcelińskiej. Kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego pochłonął do tej pory około miliarda złotych. To największe tego typu targi w Polsce. Mowa o Caravans Salon na międzynarodowych targach poznańskich. Podróżowanie z przyczepą lub pojazdem kempingowym może być nie tylko metodą na spędzanie urlopu.
8: Można też żyć w ten sposób. Ten ruch nazywa się Van Life. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony Van Life'owi, gdzie nasi zwiedzający, państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip.
5: Mówi Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy. Na targach znajdą się także propozycje dla osób chcących zaangażować mniej pieniędzy i czasu.
8: Jest coś takiego jak namioty dachowe, są tak zwane skrzynie kempingowe, czyli coś, co jest gotową zabudową, którą na przykład można włożyć do samochodu typu sedan, czy do samochodu typu SUV, czy kombi, więc można sobie nawet przerobić osobówkę na kampera na kilka dni.
5: Caravans Salon od czwartku do niedzieli na międzynarodowych targach poznańskich.
9: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
5: Dzisiaj w Poznaniu 15 stopni maksymalnie na termometrach. Może coś się kropić, zwłaszcza po południu i wtedy też będzie silniejszy wiatr, a w nocy temperatura spadnie do 5 stopni na plusie. Dzisiaj trwają prace na ulicy Ziembickiej. Tutaj rozpoczął się remont. Również dalej drogowcy na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. I ten remont jeszcze trochę potrwa. Poza tym zmiany w okolicach mostu Chrobrego na Wyszyńskiego.
9: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: FM. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: A sąsiad co tak klika?
3: Głosuje.
2: Na co?
3: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
2: Ja też mogę?
3: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
2: To ja też klikam.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy

0: serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
13: Reklama.
14: 107.4 Vox FM
13: Poznań.
15: Zgodnie z prawem wybrano kolejnych sędziów, prezydent abdykuje z obowiązków, mówi Donald Tusk po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Podejrzani mają trafić z Niemiec do Polski, dwóch obywateli Turcji z zarzutami podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Da Vinci nie zwalnia tempa, już blisko 600 robotycznych operacji w Katowicach. Posłuchajcie.
16: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15:00. Do studia przynosi już teraz Paweł Donzbach.
15: To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych. Premier zabrał głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jak wiecie z Vox FM, dzisiaj w Alei Szucha w Warszawie jest gorąco, to w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
17: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
15: Premier jednocześnie zapowiada dalsze działania.
17: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
15: Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. Teraz u nas Niemcy. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia na Mazowszu. Chodzi o stację bazową łączności satelitarnej Starlink. Jak podała prokuratura, trwają czynności związane z przekazaniem podejrzanych do Polski. Przypomnijmy, pożar stacji miał miejsce 23 września. Służby od razu podejrzewały, że jest to sabotaż. W sprawie zatrzymano również kobietę, która już trafiła do aresztu.
8: Słuchajcie popołudniowych wiadomości Vox FM.
15: Duży trójkąt na pomarańczowym tle. Jeszcze w tym tygodniu pierwsze tabliczki z oznaczeniem punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskim.
18: Tabliczki gotowe przekażemy już samorządom. Z zarządcami poszczególnych nieruchomości będą je montowali.
15: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Tymczasem nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie w ich okolicy znajduje się miejsce schronienia.
19: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać w sytuacji oczywiście zagrożenia. Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej. Też bym chciała wiedzieć, gdzie biec.
15: A punkty schronienia to m.in. piwnice, parkingi podziemne, szkoły i budynki użyteczności publicznej. W całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Są zarzuty dla mężczyzny, który na jedną ze stacji paliw w Szczecinie wszedł z metalową rurką. Zażądał od sprzedawcy kilkuset złotych, zabrał je i uciekł. Policji szybko udało się go schwytać.
20: Podczas sprawdzenia znaleźli przy nim część skradzionych pieniędzy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu rozboju. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
15: Mówi Żaneta Bielecka ze szczecińskiej policji i dodaje, że zatrzymanemu grozi teraz do 20 lat za kratami. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. W asyście robota Da Vinci przeprowadza się tam operacje ginekologiczne czy te związane z rakiem jelita grubego.
21: Robimy 4 dziurki zamiast rozpłatać pacjenta od odspojenia łonowa do uków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. Nie trzeba go wtedy rehabilitować, on od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
15: Mówi szef szpitala dr Włodzimierz Migacz. Dodajmy, że system Da Vinci filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Mam taką prośbę. Ten, kto włączył taką pogodę, jest proszony o jej wyłączenie.
15: Tak jest. Podpisuję się pod tym również.
16: Żeby to wróciło, co było, to było dobre i nam się to podobało i niech
15: i już
16: to trwa.
15: Tęsknimy za tym. No, a to dopiero wróci kiedy to wróci?
16: Ale wróci. Od 4 do 6 stopni tej nocy. No 9 pokażą termometry w Warszawie. Trochę nie wierzę. Deszczowo w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie oraz Zakopanem. Za to jutro, jak myślisz?
15: Podobnie jeszcze,
16: jutro
15: jeszcze
16: cała
15: gorzej.
16: Polska w deszczu. Cała Polska. Odczuwalna temperatura, no minus 700.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Założę się, że chciałeś dopytać, kiedy wróci piękna, złota polska jesień.
15: Tak jest.
16: Pod koniec miesiąca.
15: Pod koniec miesiąca.
16: Ma być.
15: Dobrze,
16: tak.
15: Ale jak popada, będą grzyby. To jest dobra wiadomość.
16: Jeszcze są grzyby, naprawdę?
15: Jeszcze będą, na pewno.
22: To jest dzień z Vox FM.
15: Ale jesienne.
16: Ale nie mówimy o tych na ścianach, tylko tych...
15: Nie, no miejmy nadzieję, że nie.
16: A to nie jestem zainteresowany.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Kombi przez 2i. Zainteresowany?
15: No pewnie, bo sens się spełni.

0: DJ Ilham i Digi, w to środowe popołudnie 12, nawet 13 już minut mamy po godzinie 15, no to bardzo proszę, teraz taka delikatna popołudniowa gimnastyka sobie robimy, prawda, jak ktoś sobie tam nalał kawuszki, to łyczek, tak, tak jest, żuchwa tutaj się rozluźnia automatycznie na tę fajniejszą drugą część dnia. Witamy bardzo serdecznie, program To Jest Dzień, oczywiście bardzo, bardzo środowy, ciekawostka, jest odkrycie, pół świata o tym mówi, bo ludzie się strasznie podniecają, u wybrzeży tureckiej wyspy Kekowa odkryto najstarszy wrak statku na świecie, ma nawet 4700 lat. 4700 i odkryto go. Na podwodnym stoku znaleziono również 30 ceramicznych amfor, 3 kamienne kotwice, które pozwoliły naukowcom określić wiek znaleziska na wczesną epokę brązu. Także no trochę już lat to mam. Fajnie, cieszę się, bo tak sobie od razu pomyślałem, jest nadzieja. Może moja stuwa sprzed paru lat się znajdzie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Byłem w okolicach, pływałem, wchodziłem do wody ze stuwą, wychodziłem bez stuwy. For friend, for you, my friend. To tak jakoś było.

0: Gromi, gromi. Lucas Meyer, Light Me Up. 20 minut po godzinie 15 idzie nowy. Wyobraźcie sobie, że po przyszłorocznych wakacjach wasz telefon komórkowy, dodajmy, zamieni się w syrenę alarmową. Nie ma żartów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i tak dalej powiadomili, że podpisali list. Będą robić system Cell Broadcast. Brzmi dziwnie, a już wam powiem, o co chodzi. Ma służyć szybkiemu ostrzeganiu mieszkańców przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, czyli te telefony, które będą w zasięgu konkretnej stacji bazowej, ciach i od razu dzwonią, jak się coś będzie działo natychmiast. Ciekawe jest to, że urządzenie ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszone albo pozostaje w trybie czuwania. To ja bym jeszcze tylko poprosił, żeby działało, także wtedy, kiedy telefon jest rozładowany. Szybciej bym znalazł.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo zdarza się, że to jest naprawdę prawdziwe zagrożenie. Tak w temacie.
2: Zostałem Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: kaskada o tym, że wiecznie żywa, no bo alive. 27,5 minuty po 15, za 2,5 minutki czekamy na wiadomości.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Reklama. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 15.30, żebyście byli dobrze poinformowani, zadba Paweł Dącbach.
13: Zaczynam od Kielc, gdzie trwają sekcje zwłok ofiar. To tam w jednym z mieszkań znaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Do laboratorium trafiły również dowody z miejsca zbrodni. Według wstępnych ustaleń 55-letni mężczyzna zabił żonę oraz dwóch nastoletnich synów. Później popełnił samobójstwo. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro. 49-latek, który udawał policjanta i próbował przeprowadzić kontrolę, usłyszał zarzuty. Na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna podszedł do jednej z kobiet, która siedziała w samochodzie. Zaglądał do środka, sprawdzał karoserię i wszystko nagrywał.
14: Pomimo próśby nie okazywał legitymacji służbowej. Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariuszy z mieszkania.
13: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie i dodaje, że podejrzanemu grozi teraz rok odsiadki. A teraz jeszcze Niemcy i kebab za 10 tysięcy euro. Woskowa replika tego dania stanęła w berlińskim Muzeum Madame Tussauds. Za wzór posłużył kebab z kultowego w stolicy kraju miejsca z tym przysmakiem. To opcja z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami z sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Przed nami kolejnych 9 spotkań. Dzisiaj mecze drugiej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. I tak na przykład Manchester City zmierzy się z PSG, a AS Roma z Realem Madryt. Betis Sevilla z kolei zagra z FC Porto, a Aston Villa z Fenerbahce. Stambuł. Start dwóch spotkań o 18.45. Pozostałe startują o 21.00. Nie 10, a po 25 milionów dolarów. FIFA planuje wypłacić wszystkim federacjom piłkarskim dodatkowe pieniądze. Jak podaje agencja AP, łącznie w tak zwanym Funduszu Rozwoju na lata 2027-30 ma się znaleźć blisko 6,5 miliarda dolarów. Większa wypłata jest efektem komercyjnego sukcesu niedawnych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Te w latach 2022-26 wyniosły około 15 miliardów dolarów, a tutaj chodzi właśnie o dochody agencji FIFA.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ostatnie zdanie Paweł dodał od siebie, tylko chcę powiedzieć. Z niczego,
13: czyli... Z federacji FIFA. Głowy. Tak jest.
0: Alexander Stan, Mr. Saxobit, Jack Style, John. Za chwilę What Are We Gonna Do? 27 minut i mamy 16.

0: Orange, Excel John, What Are We Gonna Do? 21 minut do godziny 16. Wracamy do sprawy tego kebaba w Berlinie, w Muzeum Tissot, czyli tego zrobionego, wiecie, z wosku. Tam jest wszystko z wosku. Ludzie z wosku i tak dalej. Zrobili kebaba, no jako typowo berlińskie danie, tak? No jasne. Do dzisiaj, jeszcze do tego popołudnia, był nienadgryziony, ale czekamy.
1: Reklama.
2: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
3: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
4: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
7: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama. 107.4
10: Vox FM.
1: FM.
10: Poznań. Vox FM.
11: Robi dzień dobry.
10: Robi dzień dobry.
11: Magia Radia.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. To nie moje, to też nie moje i to też.
2: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
1: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
2: Więcej?
1: Nawet do 5,5%.
3: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia po swojemu.
3: Spełnij warunki.

0: 15 stycznia 2027.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
3: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
2: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
3: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
2: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. MB Wesołek.

0: właśnie.
1: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
0: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
1: To może od razu wyspa?
0: Śmiej się, śmiej. Mam!
1: Co masz?
0: Wyspę w Poznaniu.
2: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
7: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje? Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
8: Reklama 107,4
9: Vox FM Poznań.
10: Marszałek Sejmu tłumaczy ślubowanie Macieja Berka, opozycja mówi o zamachu stanu. Na początek echa dzisiejszych wydarzeń przy Wiejskiej i przed Trybunałem. Groźny wypadek w Lublinie, auto wjechało w pieszych, dwie osoby trafiły do szpitala. 15 miliardów złotych tylko w zeszłym roku. Kraków coraz więcej zarabia na turystyce i o tym za chwilę.
11: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 16 zaprasza Paweł Donsbach, a my robimy głośniej i słuchamy.
10: Przywracamy praworządność, podkreśla premier, a politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. W Sejmie obecny był notariusz, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał od niego przysięgi. A przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
12: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
13: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
12: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
14: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
12: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
15: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
12: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
10: Michał Rawa, dziękuję za tę informację. Dwie osoby w szpitalu, w tym półtoraroczne dziecko, to po wypadku w Lublinie. Na jednej z głównych ulic miasta, Abramowickiej, zderzyły się dwie osobówki, po czym jedna z nich wjechała w pieszych.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem marki Mercedes, wyjeżdżając z posesji, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi. W wyniku czego Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
10: Mówi Jagoda Jawor z policji w Lublinie. Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem, a następnie uderzyło w ogrodzenie. Poszkodowana i jej dziecko trafili do szpitala na badania.
17: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
10: Chciałabym, żebyśmy okazywali nauczycielom wsparcie każdego dnia, nie tylko w ich dzień. To głos minister edukacji narodowej. Barbara Nowacka podkreśliła, że polska szkoła na co dzień jest bezpieczna właśnie dzięki nauczycielom. Ministerstwo zapowiada, że w związku z ostatnimi atakami w szkołach już niedługo w życie wejdą zmiany w karcie nauczyciela. Te pozwolą m.in. na przeszukanie tornistrów uczniów.
18: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
10: Z kolei nauczyciele przekonują, że dzisiaj szkoła jest bezpiecznym miejscem dla dzieci i to na rodzicach i nauczycielach ciąży odpowiedzialność, by tak zostało.
19: Jak słucham newsów, to ciężko czuć się bezpiecznym, natomiast my nie możemy się bać. Mamy zatrudnionych 5 psychologów i pedagogów, rozmawiamy z nimi, jako wychowawcy również. Ja w swojej klasie też przeprowadziłam taką lekcję wychowawczą.
10: Mówi Ewa Drobek, nauczycielka z 15 LO w Warszawie. Tymczasem wszystkie szkoły w kraju otrzymały już instrukcje dla nauczycieli na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi. Korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
20: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więc zysków.
10: Większość funduszy zasiliło lokalną gospodarkę, m.in. gastronomię, hotele i rynek pracy. Dodajmy, że w zeszłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Dawid Osysko.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Godzinę temu prosiłem gościa, który włączył brzydką pogodę, żeby wyłączył.
21: No zobacz, co to się wydarzyło. Błękitne niebo, słońce. Coś się dzieje.
11: Jedno jest pewne. Osoba odpowiedzialna za pogodę na pewno słucha Vox FM i wcale jej się nie dziwi.
21: A może siedzi w tym pomieszczeniu?
11: Jutro, zgodnie z prognozami, ma być deszczowo. Prosiłbym również tutaj o sprawdzenie tego, żeby można było mówić, że to była jednak tylko prognoza pogody.
21: A można za 20 stopni?
11: No jutro 14-15, tak według zapowiedzi. Ale Paweł prosi.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Tak, 20 to już można się pobawić. Ile wydano w tym Krakowie, Paweł, przypomnij ostatnio?
21: 15 miliardów złotych.
11: No to nad morzem tak byłoby na 2 gofry z bitą śmietaną i z owocami. 5 minut po godzinie 16, Gigi D'Agostino i miły pan z Defisem już czekają. No to gramy, dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: miły pani Defis.
1: Że trzeba się starać. Nie ma w ogóle takiej możliwości, trzeba się starać. Mimo że środa, mimo że do weekendu zostały już zaledwie 2 dni, to trzeba się starać, bo jak ktoś wam powie, że się nie staracie, to weekend będzie gorszy. Wiecie, o co chodzi, prawda? No właśnie, a propos starania się, jeśli wam się nie chce, bo czwartki, piątki, to umówmy się, to nie są dni, kiedy człowiek jest bardzo produktywny w pracy, przynajmniej tak co do zasady, to mam taką propozycję. Pierwsza zmiana przyjedzie, zrobi to za was. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Oni czekają na wasze zgłoszenie, na to, żebyście im tylko powiedzieli, gdzie przyjechać, co zrobić, przyjadą i jeszcze przywiozą coś od siebie. voxfm.pl, voxfm, do roboty. Pierwsza zmiana, do roboty. Aż chciałoby się dodać, no w końcu.
2: To jest dzień z voxfm.
1: Zapraszajcie, przyjadą z uśmiechami na ustach, przynajmniej oficjalnie.

0: Don't you worry, czyli nie ma się czym martwić. No wszystko fajnie. Ale co teraz?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: No i co teraz? Czy to jest środa na tak, czy środa na nie? 609-869-869. Powtarzam numer dla tych niedosłyszących albo takich, którzy jeszcze mają troszeczkę problemy z zapamiętywaniem, bo o tej porze można. 609-869-869. Numer prosto do studia na antenę i pytanie brzmi: środa na tak, środa na nie i u kogo? Halo, dzień dobry, kogo witamy?
4: No cześć, witam cię, Agnieszka z tej strony.
0: No witam, Agnieszka. Agnieszka ma taki głos, że jak mi powie, że ma środę na nie, to się obrażę.
4: No, zapowiadało się, że będzie na nie, ale jest na tak, dlatego wyszłam się do sklepu, weszłam. No powiem ci, że panuje totalna znieczulica.
0: Ojej.
4: Było dużo ludzi, starszy pan na wózku inwalidzkim z karteczką. No nie mógł dostać sobie spółek, no produktów, po prostu
0: stwierdziłam,
4: że pomogę. Pomogłam i wyobraź sobie, że tak mi to zrobiło dzień na tak.
0: To słuchaj, to co ma ten człowiek powiedzieć? Ale brawo, brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Takie rzeczy oczywiście w programie To jest dzień bardzo doceniamy i prosimy innych o więcej. 20 minut po 16, 609, 2 razy 869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z tej strony.
0: Monika, czy ty masz środę na tak, czy na nie?
5: Ja mam dzień na tak, to jest mój dzień nauczyciela, dzień edukacji narodowej.
0: Nie.
5: Ja ogólnie jestem nauczycielem.
0: Czego?
5: I to jest tak, jest mój dzień.
0: Czego
5: jestem
0: uczysz?
5: Nauczycielem wychowania przedszkolnego.
0: Myślałam, że powiesz wychowania fizycznego.
5: Jestem dumna.
0: Słuchaj, wychowania przedszkolnego, czyli ty przedszkolakami się zajmujesz, tak?
5: Tak.
0: Chcę tylko powiedzieć, że to jest najbardziej niedoceniany nauczyciel na świecie, a jest najważniejszym nauczycielem na świecie. Bo czym skorupka za młodu, tym na starość...
5: Tak.
0: Trąć, właśnie.
5: I dzisiaj rodzice złożyli życzenia w ogóle. Kochani, mili, cudowny dzień, no cudowny.
0: Wiesz co, to ja w swoim imieniu również ci składam. Wiesz, że się tak wyrażę, liznąłem trochę tematu, to wiem o czym mowa. Nie wiem jak to robicie, a słuchaj, słyszysz mnie dobrze?
5: Słyszę, tak.
0: O właśnie, no to słuchaj, to ja nie wiem jak wy to robicie, że wy jeszcze po tych kilku godzinach jesteście w stanie normalnie z ludźmi rozmawiać i jeszcze ludzi słyszeć. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo.
6: Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
0: Słyszę siebie. A nie słyszę nikogo po drugiej stronie, tak, tak to nie, a może tu się uda. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami?
7: Nie? Ula.
0: O, Ula, no cześć Ula. Ula, środa tak czy nie u ciebie?
7: Środa jak najbardziej na tak. Po długo oczekiwanym czasie, bo prawie po miesięcznym oczekiwaniu na odpowiedź reklamacji z odwołaniem, uznano reklamację mojej bluzy, która miała być odesłana, słuchajcie, do sklepu, ale odpisali mi, że bluzę mogę zatrzymać i wyślą mi nową. Także totalny dzień na tak.
0: Bogatemu to się i byk ocieli.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: To jest klasyczna kobieta, no klasyczna kobieta. Dzwoni od razu dzień na tak, bo ty nie uwierzysz, jaką ja sobie dzisiaj kupiłam bluzeczkę. Trzeci wymiar dla mnie masz Style of Vinyl, Padre I Was Made, a za 8 minut 16:30 i rzecz jasna wiadomości.

0: to środowe popołudnie. Wina ile padre i I was made. 27 minut mamy po 16. Za 3 minuty zaproszenie na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Tyś

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
11: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
10: Znajdź to na amazon.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.
19: Na zegarach wybiła godzina 16.30, a w studiu z przyjemnością witamy Dawida Osysko. Dzień dobry i zapraszamy na wiadomość.
20: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Potwierdził to rzecznik prezydenta, a przed Trybunałem trwa protest. Ma związek z porannym ślubowaniem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Nie ugrozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Tam pozostanie do dyspozycji sądu rodzinnego. Jego dalszym losie zdecyduje sąd. Program CPN wprowadził maksymalne ceny paliw. Mimo to są regiony, w których za paliwa zapłacicie mniej niż wskazują ministerialne rozporządzenia. Benzyna 95 jest najtańsza na Podlasiu. Jej litr kosztuje tam średnio 6,92 zł. Diesel opłaca się tankować na Podlasiu. Tam kosztuje średnio 7,95 zł. Autogaz najtańszy jest na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. Kosztuje średnio 3,33 zł. A teraz wybiegnijmy nieco w przyszłość. Agnieszkę Prasek, rzeczniczkę IMGW, zapytaliśmy o to, jaka będzie zima.
21: Tegoroczna zima może być bardzo zmienna, nawet jeśli średnia temperatura okaże się wyższa od normy. Nadal możliwe będą krótkotrwałe, ale intensywne epizody zimowe i na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić, kiedy i gdzie miałyby wystąpić.
20: Znaczenie dla przebiegu zimy będzie mieć m.in. zjawisko El Niño.
19: Kocham pracę synoptyków. Zima będzie albo biała, albo w ogóle nie będzie biała.
20: Ale rzeczywiście trudno przewidzieć w tak długim okresie, co
19: prawda,
20: się będzie działo.
19: Prawda, czekamy. Abba, Mamma Mia, Dedenegra za chwilę.

0: To jest kawałek podłogi, to jest oczywiście DDN. Gra dzień na tak czy dzień na nie, 609 2x8 69. Monia pisze, ja również jestem nauczycielką, ale powiem szczerze, proszę mi dzisiaj nie składać życzeń, mam tego dość. Ktoś tutaj chyba ma wypalenie zawodowe, zgadnijmy tylko dlaczego. Monia, to wszystko zależy, czego uczysz. Przekwalifikuj się, zacznij uczyć informatyki. Połowa roboty mniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty 2. etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
1: Reklama.
13: 107.4.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista.

0: 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na Poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
6: Reklama.
7: Sprawę zbada prokuratura, zapowiada minister sprawiedliwości, a chodzi o incydenty podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rekonwalescencja przebiega prawidłowo, Watykan zabrał głos po operacji papieża. Pakiet CPN przynosi chwilową ulgę, ceny paliw na stacjach systematycznie rosną.
8: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
7: Na początek prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, ale już opuścił siedzibę tej instytucji. Dziś wokół Trybunału gorąco, po tym jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
7: Do incydentów miało dojść także w samym Trybunale.
9: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
7: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wyniki są w normie, papież zjadł posiłki i chodził po sali. Watykan opublikował najnowszy komunikat o zdrowiu Leona XIV po usunięciu guza płuca. Przebieg rekonwalescencji przebiega zgodnie z planem, informuje Stolica Apostolska. Mimo pakietu CPN paliwo jest coraz droższe. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18, a diesla o 20 groszy. Dziś maksymalna cena litra popularnej 95 wynosi 7 zł i 11 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
11: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim to paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
10: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
7: Obecna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Eksperci alarmują. W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci oczekujących na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa. W ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do środków adopcyjnych spadła prawie o połowę. O przyczynach mówi Anna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
6: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie, bo wiele lat temu ten program również był i nie brakowało nam kandydatów, więc myślę, że to nie jest główna przyczyna.
7: Na adopcję w Polsce czeka 2300 dzieci. Specjalne platformy bocianie zostaną zamontowane w Wigierskim Parku Narodowym. Celem jest ochrona populacji tego gatunku. Chodzi o to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych.
12: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
7: Mówi Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego. Do końca roku na terenie tego parku powstanie 12 platform.
8: Właśnie. Jak określić to, co się wydarzyło przed momentem chociażby w Warszawie? No to tam to słów mi brak, ale była burza, proszę bardzo. Opady deszczu w całej Polsce dzisiaj, no i burze również mogą się pojawiać, jeżeli chodzi o temperatury, okolice 12-13 stopni, aczkolwiek na północnym wschodzie możemy zobaczyć nawet 10 stopni. Jeśli ktoś pyta, kiedy poprawa, no to jutro. Jutro ma być całkiem nieźle, przynajmniej w centrum i na zachodzie kraju. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy już środę, 14 dzień października, a ja mówię dzień dobry, Michał Trawka. Kłaniam się.

Dobre, dobre, bo polskie Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. 10 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Bardzo dobry dzień dzisiaj mamy, bo uwaga, po pierwsze środa, czyli połowa tygodnia, a już jakby nie patrzeć za nami, teraz będzie z górki, a po drugie dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, więc wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście do tego waszego dnia, do tego święta będziemy jeszcze dzisiaj na pewno wracać. Niemniej na razie tylko mogę powiedzieć, że no z nauczycielami to bywało różnie, przynajmniej w moim przypadku. Czasami są tacy, których będziemy wspominać z uśmiechem na twarzach, a czasami, no jak sobie pomyślę, to aż mi się robi, ua, no niedobrze. Na pełnej z Vox FM. Ale jakby nie patrzeć, wszystkich wspominamy, prawda? No, każdy jakoś się tam zapisał w naszej pamięci.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Słuchajcie, tak nie może być. Tak nie może być, że jak... Inaczej, jak ja jadę na urlop, to robię tak, żeby wszystko było zrobione, żebym zostawił pracę taką, jaką chcę zastać, jak wrócę i żeby nikt nie miał do mnie problemu. A jak ciocia Madzia jedzie na urlop, to mam wrażenie, że nic nie działa tak, jak trzeba. No i jak się domyślacie, jej dzisiaj nie ma, ale spokojnie. Ma się dobrze, wypoczywa, więc niech wypoczywa sobie dalej, no kiedyś w końcu musi iść na urlop, prawda? Ale wysłała mi zagadkę i powiedziała, słuchaj, weź, ja dzisiaj nie mogę, ale ty możesz ją powiedzieć naszym słuchaczom. Dobra, no to słuchajcie, to uwaga, mówię, to jest zagadka cioci Madzi, proszę bardzo. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? Powtórzę, bo może ktoś nie zrozumiał. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? 609-8698-69, pod ten numer można pisać swoje odpowiedzi. Nikt nie mówi, że muszą być poprawne.

Denzel i Pump It Up w Vox FM, tak też wam właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Z racji tego, że ciocia Madzia na urlopie, no to ja muszę przypomnieć, proszę bardzo. Co ma 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi? 609 869 869, pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.

0: wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na voxfm.pl
1: i słuchajcie Best Listy już w piątek o 17:00. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pani zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
13: 17:30 minęła, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego ZOO. Jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej niedaleko Mieroszowa. Zdaniem prokuratury zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami. Doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
15: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia. Dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie ZOO.
14: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Śledczy badają sprawę ludzkich szczątków znalezionych w Ostrołęce. To na budowie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych przy Kościuszki. Według ustaleń czaszki i kości pochodzą prawdopodobnie sprzed 80-100 lat. Teren zabezpieczyła policja. Drony w akcji pod Tomaszowem Mazowieckim w jednostce wojskowej. Ćwiczenia pod kryptonimem Blue Eye 26. To zwieńczenie szkolenia dla operatorów bezzałogowców.
16: Dla niektórych panów, którzy się stawili z ponad 40 jednostek wojskowych, będą mieli ten pierwszy materiał dla siebie, który im pozwoli już prawdopodobnie kaskadowo uczyć, ale przede wszystkim formalnie, zgodnie z procedurami, rozpocząć tą, w cudzysłowie, zabawę z dronem.
14: Mówi Witold Bartoszek z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku. Ćwiczenia Blue Eye mają być organizowane każdego roku.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Największy sukces w karierze 22-letniej tenisistki to finał US Open w grze podwójnej kobiet. Świątek zagra z nią pierwszy raz w karierze. Spotkanie odbędzie się jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Z kolei około 7:00 na kort wyjdzie druga z Polek, Maja Chwalińska, która zagra z Iwą Jowicz. Dziś kolejne pojedynki w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Hitem będzie starcie Manchesteru City z PSG. Ciekawie zapowiada się także mecz Romy z Realem Madryt. Początek tych meczów o 21:00. Wcześniej o 18:45 rozpocznie się mecz Feyenoordu z Como. I jeszcze polski powód do dumy. Klaudia Kaźmierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września przez Federację European Athletics. Polka w ubiegłym miesiącu ustanowiła rekord naszego kraju w biegu na 1500 metrów i wygrała finał w Dniting Diamentowej Ligi w Brukseli.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No, dzisiaj to bardziej zagadka wuja Michała, bo ciocia Madzia pojechała na wakacje, ale no zagadkę zostawiła. Dobra, to przypomnijmy ją sobie może, żeby nie było. Co mam 6 ścian, ale nie ma okien ani drzwi. Tak brzmi dzisiejsza zagadka i wasze odpowiedzi, które napływają na 6986986, to między innymi sześcian. No, tutaj matematyka bardzo ładnie. Figura geometryczna kwadratu, ktoś napisał. Kwadrat, kostka, kostka Rubika, kostka do gry. Altana ogrodowa. No, też fajnie. No dobra, trochę tych propozycji jest i teraz sprawdzamy, bo ja jeszcze też nie wiem, nie sprawdzałem odpowiedzi, to mam już na drugiej kartce. Uwaga! Poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę to kostka do gry. Okej, dobra. Ale czy kostka do gry nie jest kwadratem albo sześcianem?
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Nie. Też nie.
4: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
3: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
4: To może od razu wyspa?
3: Śmiej się, śmiej. Mam!
4: Co masz?
3: Wyspę w Poznaniu.
5: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
6: To nie moje, to też nie moje i to też.
7: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
6: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
7: Więcej?
6: Nawet do 5,5%.
8: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
6: I miej bank do życia po swojemu.

0: 16 stycznia 2027.
1: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
2: No to proszę pana, tylko gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście.
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. 107 i 4. Poznań.
10: Vox FM. Vox FM. Robi dzień dobry.
2: Kawusi? No!

0: Będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
2: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
3: A jak, w jaki sposób?
2: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
4: Wywaliłaś się na rowerze?
3: No wiesz co?
4: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
2: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
3: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
4: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
5: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
6: Co miesiąc płacisz za najem?
7: Może

0: Cik za swoje! Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama. 107.4
2: Vox FM.
1: Poznań.
3: Szarpanina przed i w Trybunale Konstytucyjnym. Sprawą zajmie się prokuratura. To był polski dron. Minister obrony informuje o znalezisku w Karwi. Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. Ta ważna społecznie akcja odbędzie się w Koszalinie.
4: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
3: Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją, a miało to związek z dzisiejszym ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie zostanie sprawdzone?
5: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
5: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
3: Michał Skolimowski, dziękuję. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów bus zderzył się z ciężarówką. Na miejscu pracuje policja i straż pożarna. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Objazd jest możliwy przez miejscowość Kurów i dalej wojewódzką 874. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Wczoraj morze wyrzuciło bezzałogowiec na brzeg. To informacje od szefa MON-u w sprawie drona znalezionego na plaży w Karwi.
7: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Uste. Poligon się znajduje nad morzem. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
3: Podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wczoraj przypadkowy spacerowicz. Powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury i policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z anestezjologiem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
8: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane, dane swoich bliskich, ale skala tego procedury była tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
3: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów. Działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej czterech młodych kobiet na terenie Krakowa. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielkie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji. O szczegółach mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka drugiego liceum w Koszalinie.
9: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
3: Wydarzenie w Koszalinie wystartuje w piątek o godzinie 11.30.
4: Czy to już moment, w którym pogoda przestała nas rozpieszczać? Według synoptyków chyba tak. Najcieplej dzisiaj w Legnicy, to znaczy w tym momencie, tam okolice 15 stopni. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. Dzisiaj opad deszczu w całej Polsce, a noc, no do ciepłych należeć nie będzie. Na południu kraju miejscami nawet 3-4 stopnie, a tak poza tym okolice 5-6 stopni. Jutro nieco więcej słońca, aczkolwiek na wschodzie dalej ten deszcz może się pojawić. 4 minuty po godzinie 18, a ja mam takie bardzo ważne pytanie, które będzie trzeba sobie zadać i które trzeba będzie rozwiązać, a mianowicie...
2: Tok FM.
4: Daleko stąd dom. Chodzi o zarost. Zarost u mężczyzn. Szczegóły za chwilę.

0: Jest temat i trzeba go rozwiązać i wy musicie mi w tym pomóc. Uwaga, czytam, że naukowcy spierają się o kwestię zarostu u mężczyzn. Otóż to. I teraz panowie, wszyscy ci, którzy mają zarost i ci, którzy nie mają. Warto zrobić głośniej. Drogie panie również, bo to być może o waszym facecie. Naukowcy nie wiedzą, czy zarost miał kiedyś pomóc w zdobyciu partnerki i czy dalej ułatwia te tematy, czy może służył jako pancerz chroniący twarz przed, no wiecie, no tam jak była epoka kamienia łupanego, to różne patyki, owady i tym podobne rzeczy mogły atakować twarz homo sapiens, więc zarost no po prostu chronił. Był takim swego rodzaju taką tarczą, o w ten sposób. Jak to się przekłada na teraźniejszość? Tego nie wiem, to pytanie do was. Czy faktycznie panowie z zarostem mają większe powodzenie, czy nie? Czy zarost jakoś znacząco wpływa na atrakcyjność mężczyzny? No dajcie znać. 609-869-869.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Zapraszamy.

0: Amelia i Superstar w Vox FM. No to jak to jest z tą brodą? Bo naukowcy no, mają zagwozdkę, do końca nie wiedzą. I tak na przykład dajecie znać, że w wojsku żołnierz musi być ogolony. Czyli nie może być zarostu. No dobra. Z drugiej strony są takie głosy, że no, kobiety lubią wikingów. Z drugiej strony to też sobie wyobraźmy, no, gdyby nie wikingowie, no to... No inaczej, wyobrażacie sobie wikinga bez zarostu? No to nie wiking, prawda? No właśnie. Ktoś napisał, że nie, zarost absolutnie wykluczony. Gładziutka, ogolona twarz tylko i wyłącznie. No dobra, czyli mamy 2-1 dla gładziutkiej, ogolonej twarzy. Ale tutaj mamy jeszcze kolejną propozycję jednak dla zarostu. Facet z brodą, dwie korzyści. No nie, no tego nie przeczytam.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: You can ring my bell. Czyli wnioskuję, że mamy remis.

0: utwór o tym, żeby nigdy się nie poddawać, cały czas iść do przodu, Coco Jumbo. Na to z kolei inny utwór, ale taki też faktycznie może się u nas pojawić. Rick Astley w Vox FM, 25 minut dzieli nas od godziny 19, a ja przypominam, że dzisiaj wszyscy nauczyciele mają swój dzień, mają swoje święto, więc wszystkiego najlepszego. Jak najmniej sprawdzianów, jak najmniej kartkówek, jak najmniej jedynek, jak najmniej uwag i jak najmniej spóźnień. Tego wszystkiego oczywiście Wam życzymy, drodzy nauczyciele.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
3: Budoma Market, podłogi, drzwi.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w Zielonym Centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
2: Reklama.
3: 107,4.
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.

0: Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
7: A sąsiad co tak klika?
8: Głosuje.
7: Na co?
8: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
7: Ja też mogę?
8: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
7: To ja też klikam.
9: Zmieniajmy razem Poznań.
10: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama.
11: 107.4
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Poznań.
12: Dlaczego prezydent był w Trybunale Konstytucyjnym? Wyjaśniał to minister z jego kancelarii. Utrudnienia na S17 jeszcze przez godzinę, to po zderzeniu ciężarówki z dostawczakiem. Negocjacje zakończyły się fiaskiem, nie ma przełomu w sprawie głodówki w sanockim szpitalu.
13: 19 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid.

0: do Cisco.
1: Prezydent chciał uzyskać pełną informację na temat dzisiejszych wydarzeń i spotkać się z sędziami. Współpracownicy Karola Nawrockiego zdradzają szczegóły jego niespodziewanej wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Tam dziś duże emocje w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Przysięgę złożył w Sejmie, bo nie doczekał się na zaproszenie od prezydenta.
2: Prezydent w każdym przypadku dążył do tego, aby to ślubowanie się odbyło. Jeżeli mówimy o ostatnim przypadku, czyli pana ministra Macieja Berka, także zmierzał do tego, żeby wyjaśnić wątpliwości związane z tym, czy w ogóle pan dr Maciej Berek może być kandydatem, a później sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wcześniej pałac zwracał uwagę na wątpliwości dotyczące radcowskiej przeszłości Macieja Berka, a Maciej Berek wielokrotnie odpierał zarzuty dotyczące braku wymaganego stażu zawodowego potrzebnego do objęcia urzędu sędziego. Jeszcze przez godzinę mogą potrwać utrudnienia na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu ciężarówki i dostawczaka. Na wysokości miejscowości Olempin w stronę Lublina nadal występują utrudnienia, ale służbom udało się udrożnić jeden pas. Ze szczegółami nasz lubelski reporter Bartłomiej Ważny.
3: Jak podaje policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem obywatel Ukrainy, chcący wjechać przed samochód ciężarowy na zwężającym się pasie ruchu, zaczepiło ciężarówkę, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował. Straż pożarna musiała uwolnić z rozbitego auta dwie osoby, które nie mogły wyjść z niego o własnych siłach.
1: Ruch odbywa się lewym pasem, korek jest długi na kilometr. 14-latek z Jabłonki na Orawie groził śmiercią swoim koleżankom ze szkoły. Został zatrzymany i trafił do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
4: 14-latek groźby pozbawienia życia rzucał w kierunku trzech koleżanek ze szkoły. Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę w czasie powrotu z mszy świętej. Chłopak odgrażał się, że zabije je w poniedziałek, gdy pojawią się w szkole. Dziewczynki powiadomiły o groźbach rodziców, a ci policję i dyrekcję szkoły. Mundurowi jeszcze tego samego dnia odwiedzili dom 14-latka, zatrzymali go i umieścili w policyjnej izbie dziecka. Teraz o jego losie zdecyduje sąd rodzinny.
1: Okazało się, że 14-latek wcześniej wspólnie z kolegami usiłował dokonać kradzieży. Zostali jednak spłuszeni. Następnie mieli uszkodzić ogrodzenie jednej z posesji. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektor placówki i nie zgadzają się na mediację. Ale zarząd powiatu na razie nie widzi podstaw do jej odwołania.
5: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
1: Mówi Małgorzata Sawicka, przewodnicząca związków zawodowych pielęgniarki położnych. Pracownicy i związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania. A według starosty sanockiego Roberta Pieszczocha widać już efekty restrukturyzacji.
6: Widzimy, że zwolnienie pani dyrektor nie rozwiąże problemu. My nie mamy dzisiaj czasu na to, aby restrukturyzację zatrzymać.
1: Związkowcy nie zamierzają odpuszczać. Na przyszły tydzień zaplanowali już pikietem. Decyzja o kontynuacji protestu głodowego na razie jeszcze nie zapadła. Do Muzeum Madame Tissot w Berlinie trafiła woskowa replika kebaba. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego lokalu Mustafa z Dżemus Kebab. Wykonanie repliki kosztowało około 10 tysięcy euro.
0: Wszystkiego, naprawdę wszystkiego się spodziewałem, ale nie to, że będzie można zobaczyć woskową replikę kebaba. A jednak, proszę bardzo, głodnemu chleb na myśli. 14 minut w Legnicy to według map pogodowych jedno z najcieplejszych miejsc w tym momencie w Polsce, chociaż z tego co widzę i z waszych wiadomości, to wcale tak źle nie jest, bo na przykład we Wrocławiu nawet 16, więc ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale w Zakopanem no już tylko 7. Więc rozbieżność temperatur całkiem, całkiem spora. 4 minuty po 19. Tak to jest, jak się chce za dużo powiedzieć naraz. Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Mamy tutaj fanów sportów takich motorowych, gdzie jeżdżą sobie na torze, na przykład w Formule 1. Jeśli tak, to proponuję zrobić głośniej. Nie dlatego, że w Polsce będzie tor Formuły 1, no póki co nic na to nie wskazuje. Chociaż fajnie by było, nie? Fajnie. Ale na przykład Afryka będzie miała. Afryka będzie miała już swój tor, a my jeszcze nie. No my musimy zaczekać. Jak czytam, na początku lat 30. XXI wieku ma się tam odbyć już pierwszy wyścig. Tor został już zaplanowany. Ma się pojawić w Rwandzie. No i będzie budowany i już niedługo tam będą sobie jeździć, migać i będzie można też podziwiać innych kierowców i wszystkie bolidy. Fajnie, fajnie, super, fajnie. Ale no nic, no nic. Najpierw połatamy nasze polskie drogi, a później będziemy budować tory.
1: Na pełnej z Vox FM.

Jak tam u was w pracy? Wszystko dobrze? Fajnie? No to super. A ja tylko przypomnę, żeby była jasność, że Vox FM robi robotę i pierwsza zmiana może do was wpaść do roboty. Możecie się pochwalić, co wy tam takiego robicie, pokazać nam sekrety swojego zawodu. Wystarczy tylko zgłosić swoją pracę na voxfm.pl i zaprosić właśnie do niej pierwszą zmianę naszego radia. Później pierwsza zmiana pojedzie, sprawdzi, spróbuje się w waszym zawodzie, zobaczymy jak im to wyjdzie. No a do tego wszystkiego jeszcze dorzucają wam gadżety i nagrody. Jakie nagrody? To już można sprawdzić na voxfm.pl. Jak już tam będziecie, no to faktycznie się zgłoście. Na pełne!

0: Nie na jedną, może na dwie, a może na trzy. To zależy. Zenek Martyniuk w Skolim Rider i Love, czyli numer jeden naszej bestlisty. Jeżeli chcecie, by taki stan rzeczy się utrzymał, no to trzeba wejść i zagłosować na voxfm.pl i kliknąć w zakładkę bestlista plusy, minusy. Pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji, a najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
1: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: Vox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi jepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
8: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracjabiaładama.pl.
9: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
10: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.

0: FM. Reklama.
1: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
6: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
7: Kochanie, zapraszam cię na spektakularną wystawę.
8: Jedziemy do Paryża?
7: Do Piły, do ogrodu wystawowego Kostki Brukowej Drogbruk.
9: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
7: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
9: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
10: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama. 107.4.
11: Fox FM.
0: Poznań.
11: Poznań.
12: Na początek wiadomości: polityczna burza, chodzi o wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. Telefon stanie się syreną alarmową, wkrótce rewolucja w systemie ostrzegania. Pod koniec roku ceny ropy mogą zacząć spadać, za chwilę opinia analityka.
13: Jest 20, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
12: Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
14: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
15: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
14: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
16: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc

0: ramach stanu.
1: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
2: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast. Jego stworzenie zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W siedzibie resortu podpisano dziś list intencyjny w sprawie budowy tego systemu.
3: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
2: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony albo pozostaje w trybie czuwania, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński. I dodawał, że sprawny system alarmowania musi opierać się na wielu filarach.
3: To i system cell broadcastingu, i system syren alarmowych, i tradycyjne alerty RCB, i aplikacje dedykowane do tego.
2: Resort zakłada, że nowy system cell broadcast zacznie działać tuż po wakacjach 2027 roku. Bez programu CPN diesel mógłby zbliżyć się do 10 zł za litr, mówi w rozmowie z nami ekspert rynku paliw. Przed uruchomieniem obecnej odsłony CPN diesel kosztował na stacjach 9 zł i 14 groszy za litr. Analitycy spodziewają się, że pod koniec roku ceny mogą zacząć spadać, jeżeli uspokoi się sytuacja na rynku ropy. Mówi ekspert rynku paliw Dawid Czopek.
4: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
2: Eksperci podkreślają, że na ceny pozytywnie przełożyłyby się zakończenie wojen w Iranie i na Ukrainie. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Oprócz operacji ginekologicznej w asyście robota Da Vinci od roku możemy ratować życie pacjentom z całej Polski z rakiem jelita grubego oraz walczyć z endometriozą, mówi szef szpitala dr Włodzimierz Migacz.
5: Robiłem 4 dziurki, zamiast rozpłatać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. Nie trzeba go wtedy rehabilitować. On od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
6: Jacek Sztylc, jestem chirurgiem onkologicznym Katowickiego Centrum Onkologii. Jest to precyzyjna chirurgia. Nie uszkadzamy praktycznie żadnych tkanek związanych z powłokami ciała. Realnie mniej powikłań.
2: System robotyczny Da Vinci zrewolucjonizował współczesną chirurgię onkologiczną i ginekologiczną oraz leczenie endometriozy. System filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: O godzinie 18.45 rozpoczęły się dzisiejsze mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Do przerwy Liverpool bardzo wysoko prowadzi z niemieckim LASK 4-0, a Feyenoord z Como 2-1. O 21.00 rozpoczną się pozostałe mecze. Szachtar podejmie AEK Ateny. Real Betis zmierzy się z FC Porto, Roma zagra z Real Madryt, Slovan Bratysława z FC Stuttgart, Manchester City z Paris Saint-Germain i Bodo Glimt z Borussią Dortmund. Bośniacka Federacja Piłkarska ukarana po meczu z Polską. Powodem zachowanie bośniackich kibiców, w tym zachowania rasistowskie. Kara, jaką na Bośniaków nałożyła UEFA, wynosi 15 tysięcy euro. Biało-czerwoni, przypomnijmy, przegrali mecz w Zenicy w ramach Ligi Narodów 1-0. Iga Świątek śrubuje rekord. Wygrana w Wuhan z Magdaleną Fręch było jej 149. zwycięstwem w turnieju rangi WTA 1000. Nasza zawodniczka wyprzedziła Serena Williams i zajmuje 7. miejsce w zestawieniu.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: W tym momencie 13, prawie 14 stopni w Łebie. No kto by pomyślał, że na północy kraju, nad Bałtykiem, będziemy mieć takie temperatury i to w październiku. No ale no, chyba mapa nie kłamie. Najchłodniej w Zakopanem, czyli na drugim końcu naszego kraju. Tam tylko 7 stopni. Przelotne opady deszczu dzisiaj w całej Polsce. W nocy również. Najcieplej w centrum, najchłodniej na zachodzie kraju, bo miejscami nawet tylko 4 stopnie. 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dobry wieczór, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
8: Na pełnej z Vox FM.

0: z dedykacją. Dla wszystkich nauczycieli, bo dzisiaj przecież nauczyciele świętują, mają swoje święto, swój dzień, 14 dzień października, przypominamy. No właśnie, z nauczycielami, jak wszyscy dobrze wiemy, różnie bywa. Nie dlatego ja to mówię, że bywa źle. Po prostu chodzi o to, że są fajni i mniej fajni nauczyciele. Tych fajnych zapamiętujemy, a ci mniej fajni nam się śnią po nocach. Niemniej, no i jednych i drugich po prostu potrzebujemy. To jest wyższa szkoła jazdy, jakby nie patrzeć, no umówmy się, no jak myślicie o nauczycielu, to najpierw przypominacie sobie tego fajnego, czy tego mniej fajnego? No ja mam akurat tą drugą opcję i wtedy mi się śni nocami matematyka.
1: Na pełnej! Fox FM.
0: A to już propozycja do bestlisty, propozycja, na którą oczywiście możecie głosować. Tiesto, Hard to be around.

Hungry Eyes. Czy ten numer przypadkiem nie pojawił się w Dirty Dancing i tak Patrick Swayze tańczył? No, coś słyszałem kiedyś, że nie jeden mężczyzna chciałby się ruszać tak jak on. Złośliwi i mówią, że nie trzeba naprawdę zbyt wiele. Wystarczy nadepnąć, stanąć na kablu, który ma przebicie i wtedy, no, dyskoteka w głowie.

0: Panowie, przypominam, jak wam się uda dorwać dzisiaj pilota do telewizora, no to o 21:00 ciekawe spotkania w Lidze Mistrzów, AS Roma i Real Madryt, Manchester City i francuskie PSG. No, to mogą być naprawdę ciekawe spotkania. Ale tak jak powiedziałem, pod warunkiem, że uda wam się dorwać do pilota. No, z tym może być różnie.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Dwumiesięczny areszt dla 66-letniego Krzysztofa N. miał planować zamach na premierę i szefa MON. Nikt nie zamierza odpuścić. Wrócimy do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie zostawiajmy hulajnóg byle gdzie. To apel przed Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Jest godzina 21. Przy mikrofonie Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Mężczyzna podejrzany o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON aresztowany na 2 miesiące. Taką decyzję wobec 66-letniego Krzysztofa N. podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wczoraj mężczyzna usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Przypomnijmy, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. W Centrum Antyterrorystycznym zwołano posiedzenie służb. W niedzielę wieczorem poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Zostawiam sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski po burzy i awanturze przy Alei Szucha. Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie najpierw zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją, a po wyjeździe Berka z gmachu Trybunału prezes tego gremium zapowiedział, że o rozwiązanie sprawy zwróci się do prezydenta.
6: W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta i zobaczymy, co pan prezydent odpowie. Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
5: Mówił Bogdan Święczkowski. Zdaniem prezesa Trybunału dzisiejsze ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa. Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta. Tak wcześniej mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu

0: W tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Do dzisiejszych wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym odniósł się szef rządu. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił w komunikacie premier Donald Tusk. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi ruszył proces w sprawie śmierci 33-letniego Mateusza na ulicy Piotrkowskiej. Na ławie oskarżonych zasiadło dwóch mężczyzn. Obaj nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
2: Jest w tej chwili etap postępowania dowodowego zmierzający do wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego w taki sposób, by sąd później miał pełną pulę dowodową do wydania wyroku.
1: Mówi Karolina Sztachańska, prokurator prokuratury rejonowej Łódź-Polesie. Do tragedii doszło w maju ubiegłego roku. Według śledczych Krystian K., zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu, miał bić i dusić 33-latka. Gracjan M. miał utrudniać udzielenie mu pomocy. Obu oskarżonym grozi dożywocie. Spacer po mieście to dla nich prawdziwe wyzwanie i tor przeszkód. Znaki drogowe, kosze na śmieci, ale przede wszystkim hulajnogi elektryczne mogą być dla osób niewidomych bardzo niebezpieczne. Jednoślady pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają im poruszanie się i mogą doprowadzić do upadku.
3: Osoby z dysfunkcją wzroku bardzo narzekają na te hulajnogi, które leżą na chodnikach i po prostu utrudniają im przejście.
1: Mówi Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz ze szkoły Braille'a w Bydgoszczy. W codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym coraz częściej pomaga nowoczesna technologia. Dzięki specjalnym aplikacjom mogą rozpoznawać otoczenie na zdjęciach, czy odczytywać zwykły druk.
4: Mam gdzieś, czy na Facebooku, zdjęcie, to właśnie robię opis tego zdjęcia. Do tego dodaję podpis alternatywny. Tego podpisu osoby widzące nie widzą, ale każdy niewidomy dzięki czytnikowi ekranu będzie słyszał ten opis.
1: Przyznaje Grzegorz Dudziński, który stracił wzrok kilkanaście lat temu. Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To święto osób niewidomych i słabowidzących. W nocy słabe, przelotne opady deszczu na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na wschodzie, południu i w centrum mgły lokalnie będą ograniczać widzialność do 100 metrów. Dość chłodno, od 1 stopnia na południu i wschodzie do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem, ale na obszarach podgórskich Karpat lokalnie spadki temperatury nawet do minus 4 stopni. Jutro zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, a na termometrach od 9 do 18 stopni.
5: Za wodę i ścieki zapłacimy więcej, jak Fanet zapowiada podwyżki, i to 3 lata z rzędu. O tym powiemy na początek. Będzie też o wzroście zachorowań na żółtaczkę typu A. Choroba brudnych rąk daje popalić mieszkańcom Wielkopolski. A na koniec zajrzymy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie będzie można zobaczyć, jak żyje się w domach na kółkach. W czwartek rozpoczną się targi Caravans Salon. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Za wodę i ścieki zapłacimy więcej. Do tego podwyżki będą się powtarzać przez 3 lata z rzędu. Spółka Aquanet przedstawiła nowe propozycje taryf, według których rachunki mają rosnąć co roku maksymalnie o 10%. Za metr sześcienny wody płaci się dziś 5,80 netto, a za ścieki 9,18. Cena wody ma być jednakowa dla całego regionu, jednak stawka za ścieki w samym Poznaniu pozostanie niższa niż w okolicznych gminach. Przedsiębiorstwo tłumaczy wzrosty planowane inwestycjami. W 3 lata na rozbudowę i modernizację sieci chce przeznaczyć ponad 283 miliony złotych, z czego około 200 milionów trafi na projekty w stolicy Wielkopolski. Nowe opłaty czekają na zatwierdzenie przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Wielkopolska zmaga się z gwałtownym wzrostem zachorowań na żółtaczkę typu A. Wojewódzki sanepid alarmuje, że od początku roku w regionie odnotowano już blisko 270 przypadków tej zakaźnej choroby, czyli ponad 5 razy więcej niż w ubiegłym roku. Prawdziwy skok nastąpił we wrześniu, kiedy wykryto 61 nowych zakażeń, a aż 29 osób trafiło do szpitala. Tak zwana choroba brudnych rąk rozprzestrzenia się głównie przez skażone jedzenie, wodę oraz brak higieny. Objawia się bólami brzucha, osłabieniem, nudnościami i charakterystycznym zażółceniem skóry. Przed wirusem chroni przede wszystkim regularne mycie rąk oraz szczepienia profilaktyczne. Trzy nowe moduły Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zostały oficjalnie otwarte. Przeniesione zostaną tam oddziały z budynku przy ulicy Długiej w centrum Poznania. O tym, jakie możliwości daje nowy kompleks, mówi dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak.
6: Moduły przede wszystkim zaplanowane dla działalności, którą będziemy przenosić tutaj z ulicy Długiej oraz dla łącznie 6 oddziałów z lokalizacji z Przybyszewskiego. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim poprawę komfortu, poprawę bezpieczeństwa. Dla kadry medycznej oznaczają to nieporównywalne lepsze warunki pracy w lepszych i bardziej sprzyjających leczeniu pacjentów warunkach.
7: Czy są jeszcze jakieś moduły, które chcą Państwo dobudować?
6: W najbliższych dniach będziemy podpisywać umowę na budowę kolejnych 2 modułów. Pierwszy z nich będzie przeznaczony dla poradni specjalistycznych. Będzie to pewnie największa taka przestrzeń w Polsce. Drugi z nich dla kliniki psychiatrii dorosłych, która przeniesie się do nas z ulicy Szpitalnej oraz dla kliniki neurologii. I pozostaje jeszcze marzenie, jakie mamy, o budowie ostatnich 3 modułów, tak żeby kompleksowo wszystkie jednostki znalazły swoją lokalizację w tych nowych przestrzeniach.
8: Różnica będzie kosmiczna, tak? Jeśli chodzi o nowe technologie, o dostęp do nowoczesnej aparatury, informatyzacja, przepływ informacji, leków. To jest zupełnie kosmos. Profesor Maciej Lesiak, kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Planujemy rozpocząć pierwsze zabiegi tutaj 19 października, czyli 19 października rozpoczynamy przyjęcia w tutejszej lokalizacji, stopniowo już wygaszając przyjęcia planowe na ulicy Długiej, a tak naprawdę zakończymy proces przenoszenia w tym tygodniu zaczynającym się od 9 listopada. W związku z tym, że jak Państwo się domyślecie, mamy pacjentów również poważnie chorych, wymagających dłuższej terapii, chcemy jak najmniejszą liczbę pacjentów przewozić, dlatego to wygaszanie naszej działalności na ulicy Długiej i stopniowe przyjmowanie chorych tutaj będzie etapowe. Na pacjentów czeka cała gama najnowocześniejszych zabiegów kardiologicznych, najnowocześniejszych sposobów terapii kardiologicznej, bo nie mówmy tylko o zabiegach, chociaż większość naszych pacjentów jakieś zabiegi ma. No musimy sobie powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy najnowocześniejszym ośrodkiem kardiologicznym w Polsce. Dysponujemy naprawdę nowoczesnym sprzętem, bo wszystkie aparaty, które Państwo tutaj zobaczycie, są kupione w ciągu ostatnich miesięcy, więc rzeczywiście są to rzeczy najnowszej generacji, z wysokiej półki, tak jakby jak najlepiej służyć naszym pacjentom. I mamy tutaj całą gamę zabiegów i zabiegów wieńcowych, zabiegów elektrycznych, czyli ablacje, zabiegi elektroterapii, czyli stymulatory, kardiowertery, no i również taka nasza siła to jest leczenie wad strukturalnych serca, czyli wymiany lub naprawy zastawek technikami małoinwazyjnymi, tak zwanymi technikami przezskórnymi.
5: Rozpoczęły się także rozmowy na temat budowy parkingu z wjazdem od ulicy Marcelińskiej. Kompleks budynków Szpitala Uniwersyteckiego przy rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego pochłonął do tej pory około 1 miliard złotych. Bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje i porady specjalistów. To wszystko już w tym tygodniu podczas Babskiej Soboty. A więcej o niej już teraz Aleksandra Grzelak.
9: Poznanianki mają do wyboru m.in. konsultacje fizjoterapeutyczne, psychologiczne czy dietetyczne, ale też badania takie jak USG piersi czy mamografia. Można zaszczepić się przeciw grypie czy skorzystać z masażów leczniczych i relaksacyjnych. Warto wybrać się wcześniej, bo liczba niektórych badań jest ograniczona. Panowie też są zaproszeni do zbadania się. Mogą na przykład zrobić USG jąder. W programie także yoga i Latino Fit. Na takie zajęcia trzeba się zapisać telefonicznie, ale na badania i konsultacje wystarczy przyjść i korzystać. Wszystko za darmo.
5: To ja jeszcze dodam, że wydarzenie potrwa od 9 do 14.30 na terenie Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy Alejach Solidarności 36. To największe tego typu targi w Polsce. Mowa o Caravans Salon na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy, w rozmowie z Ari Habir mówi, że póki co targi nie mają potencjału, by przebić tego typu wydarzenia z Niemiec.
10: W Europie myślę, że nie, ponieważ targi w Düsseldorfie są zdecydowanie największą imprezą na świecie i myślę, że nie dogonimy ich chociażby ze względów infrastrukturalnych. Po prostu mają dużo większy obiekt. Natomiast na pewno największe w Polsce, największe w Europie Środkowej, biorąc pod uwagę tutaj te wszystkie kraje ościenne, gościnne i też na południe od naszego kraju. Zdecydowanie jest to, myślę, że impreza, która plasuje nas w top 5, top 6 imprez w Europie.
7: Jak popularny jest karawaning w Polsce?
10: Jest to dosyć popularna forma spędzania wolnego czasu, coraz popularniejsza, a nawet nie tyle wolnego czasu, co tak jak wspomniałem na konferencji, można też żyć w ten sposób. Ten ruch nazywa się Van Life. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony Van Life'owi, gdzie nasi zwiedzający Państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip, tak więc nie tylko karawaningowcy jeżdżą kamperami na wakacje, ale też potrafią mieszkać w tych kamperach na cały etat, że tak powiem, pracując w nich i żyjąc, przemieszczając się co jakiś czas z miejsca na miejsce. Rynek w Polsce cały czas rośnie, co prawda nie już tak dynamicznie jak jeszcze kilka lat temu, natomiast stały wzrost sprzedaży, rejestracji nowych pojazdów odnotowujemy praktycznie w każdym kwartale.
7: Wygodnie się mieszka w takim kamperze?
10: Muszę powiedzieć, że jest to bardzo indywidualna kwestia. Kiedy rozmawia się z firmami, które tutaj pokazują te kampery, sprzedają je, to też jakby podkreślają, że jest to taka forma turystyki, która nie jest dla każdego i też my tego nie ukrywamy, ale warto sprawdzić, warto zobaczyć. Jest też opcja wypożyczenia kampera. Tutaj też mamy wystawców, którzy się tym zajmują, mają wypożyczalnie i w ten sposób można się przekonać, czy jest to coś dla nas, czy nie. Po prostu na kilka dni wyjechać gdzieś kamperem, zobaczyć, czy taka forma turystyki jest dla nas właściwa. Oczywiście też dużo zależy od pojazdu. No jeżeli mamy taki pojazd, jak dzisiaj prezentowany na konferencji, który ma garaż na mały samochód, to w nim jest zdecydowanie, myślę, że tyle miejsca, co w kawalerce. Natomiast to wszystko zależy od wielkości. Kamperwany są zdecydowanie mniej wygodne, ale niektórzy też tak wolą bardziej survivalowo spędzać czas.
7: Co z takiego, co przyciąga w ogóle do karawaningu?
10: Myślę, że jest to takie poczucie niezależności i wolności, no bo nie jesteśmy przywiązani jakby do na przykład hotelu, który wynajęliśmy, tylko mamy to miejsce spania, miejsce życia, miejsce gotowania i innych tego typu codziennych czynności na kołach ze sobą. Mamy dom na kołach, możemy się przemieszczać, możemy zmieniać te destynacje. Bardzo często podróżnicy mówią o tym, że moment, kiedy ktoś rano budzi się i widzi na przykład ładny wschód słońca w miejscu, gdzie nie jest zlokalizowany żaden hotel, w miejscu niedostępnym, jest to coś, co zapamiętują na całe życie i chyba to też jest taka wartość dodana, że można po prostu sobie wybrać to miejsce, w którym chce się spać.
7: Ale chyba karawaning wydaje się być przynajmniej czymś takim z wysokim progiem wejścia, no przynajmniej finansowym. Czy tak faktycznie jest?
10: Pozornie tak, aczkolwiek na naszych targach mamy na tyle dużą ekspozycję i na tyle różnorodną, że tak naprawdę ktoś to nawet ma kilka tysięcy złotych do zainwestowania, może tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie. Jest coś takiego jak namioty dachowe, są tak zwane skrzynie kempingowe, czyli coś, co jest gotową zabudową, którą na przykład można włożyć do samochodu typu sedan, czy do samochodu typu SUV, czy kombi dostosowaną. Tam jest wysuwane łóżko, kuchnia, prysznic, tego typu rzeczy, więc można sobie nawet przerobić osobówkę na kampera na kilka dni, więc takie rozwiązania również są. Producenci starają się zaspokoić jakby potrzeby zarówno ludzi, którzy chcą wydać na to trochę mniejsze pieniądze, jak i tych, którzy, że tak powiem, chcą pójść wabank i wydać milion, czy dwa, czy tak jak samochód za nami, 1,5 miliona euro i mieszkać sobie w takim pojeździe.
5: A karawan Salon od czwartku do niedzieli na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. singiel So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała. A sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas Gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 minut.

Na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując. You

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktów wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był Weekend Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedno z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w piątym sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów. You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass. Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na 3. miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie 4., ale jednocześnie 1. światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej 5. albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała 3 albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż 5-krotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka Sobotniej Nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy. To w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy np. flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybór.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie cztery kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na czwartym miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako trzeci singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na pierwsze miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszły się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment. Tu cytat. Jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie. Nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sinna tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6, na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie. Zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę.
której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pon the Replay. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pon the Replay został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z trzech piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i 6. na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z trzema mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

Piosenka przypadła do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodię, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy Sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czarzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
5: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na

0: miejscu.
1: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy wyjechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badań alkomatem.
2: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
1: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
4: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że to każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
3: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
5: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
1: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
5: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
1: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
6: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
7: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
8: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
1: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
9: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
1: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
10: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
11: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
12: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
13: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
14: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
13: Zdecydowanie.
15: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który
0: który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
1: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulice w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
15: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
16: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk, bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
1: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
17: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być Akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być Uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
1: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
18: Dzień wyjątkowy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
19: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
1: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
20: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Połowecki.
21: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
22: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
21: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
22: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
21: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
1: O czym mówił Krzysztof Połowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Bud są się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
1: Bernard Giles w zaledwie 2 miesiące zabił 5 młodych kobiet i dziewcząt, terroryzując całą okolicę swojego rodzinnego miasta. Posłuchajcie historii nekrofila z Florydy.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
1: Zapraszam. Marta Kiermasz.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
1: Paula Hemrick miała 22 lata. Była szczupłą, uśmiechniętą brunetką o ciemnych oczach. Miała też dwóch synów, Stevena i Billiego. W połowie listopada 1973 roku wyszła ze swojego domu w okolicach Titusville na Florydzie. Pracowała jako kelnerka w pobliskiej restauracji. Żeby się do niej dostać, Paula potrzebowała jednak podwózki. Tego listopadowego dnia postanowiła więc, że złapie stopa. Nie musiała czekać długo, aż któryś kierowca się zatrzyma. Podjechał do niej młody mężczyzna. Zaproponował podwózkę. Kobieta od razu się zgodziła, nie kryjąc zadowolenia. Nie chciała spóźnić się do pracy. Nigdy jednak do niej nie dotarła. Mężczyzna, który zaoferował pomoc, był seryjnym mordercą. A Paula stała się właśnie jego kolejnym celem. Zabójca wywiózł młodą kobietę w odludne miejsce. Wybrał las niedaleko Titusville. Tam rzucił się na przerażoną 22-latkę, a następnie skrępował jej ręce. Gdy ofiara nie była w stanie się bronić, udusił ją. Po wszystkim wykorzystał seksualnie ciało zmarłej już kobiety i odjechał, porzucając jej zwłoki. 25 listopada na częściowo rozkładające się nagie ciało natknął się turysta, który wybrał się na spacer po lesie. Ofiara wciąż miała skrępowane na plecach ręce. Zszokowany mężczyzna natychmiast powiadomił policję. Ta po przyjeździe na miejsce szybko doszła do wniosku, że zabójca dobrze znał okolice. Funkcjonariusz Todd Goodyear, któremu powierzono poprowadzenie śledztwa w tej sprawie, mówił później:
2: ciało jest najważniejszym dowodem, jakim dysponujesz w danej chwili. To, co widzisz przed sobą, jest kluczowe. W takiej sprawie można przypuszczać, że sprawca zna okolice. W końcu musiał najpierw znaleźć to miejsce i czuć się w nim swobodnie. Ktoś spoza miasta nie czułby się tam pewnie. Skoro miejsce to znajdowało się nieco na uboczu, z dala od głównej drogi, sprawca musiał dobrze znać ten teren i czuć się tam swojsko. Dlatego uważałem, że to ktoś, kto w tej okolicy mieszka lub pracuje.
1: Sekcja zwłok potwierdziła, że Paula została wykorzystana seksualnie już po śmierci. I na tym tak naprawdę koniec jakichkolwiek wniosków. Policjanci nie dysponowali żadnymi dowodami, które mogłyby ujawnić tożsamość mordercy. Również życiorys Pauli nie dostarczył jakichkolwiek teorii. Kobieta nie była wcześniej karana, prowadziła spokojne życie z dala od problemów. Nie wchodziła z nikim w konflikty, które mogłyby doprowadzić do jej śmierci. Miała chłopaka, ale po sprawdzeniu wykluczono go z kręgu podejrzanych. Policjanci, którzy zajmowali się tą sprawą, nie mieli pojęcia, że nie ścigali zwykłego mordercy. Ich celem był tak naprawdę seryjny zabójca, który w ciągu zaledwie niecałych 2 miesięcy zabił 5 młodych kobiet. Mundurowi o tym jeszcze nie wiedzieli, bo ciał poprzednich ofiar na tamtym etapie nie odnaleziono. Wszystko zmieniło się, gdy 10 grudnia tego samego roku natrafiono na zwłoki 18-letniej Nancy Jerry. Dziewczyna zaginęła pod koniec września w drodze do przyjaciół, którzy mieszkali w sąsiednim mieście. Nancy, podobnie jak Paula, chciała na miejsce dostać się autostopem. Za kierownicą samochodu, który do niej podjechał, siedział jednak morderca. Gdy tylko nastolatka wsiadła do pojazdu, mężczyzna wyjął broń i zaczął jej grozić. Następnie wywiózł dziewczynę w odosobnione miejsce. Tam ją zastrzelił. Kula przeszyła jej głowę. To była egzekucja.

0: przeciwieństwie do Poli, zwłoki Nancy nie były rozebrane. Również sposób odebrania życia był inny. 22-latka została uduszona, a 18-latka zastrzelona. To były znaczące różnice, które mogły zmylić funkcjonariuszy. Seryjni mordercy zazwyczaj działają zgodnie z przyjętym przez siebie schematem. Celowo mówię tu zazwyczaj, bo zdarzają się wyjątki. Niektórzy zabójcy z czasem zmieniają swój sposób działania. Niekiedy ewoluują, stają się jeszcze bardziej brutalni i okrutni. Ciało Nancy w chwili odnalezienia było już w stanie zaawansowanego rozkładu. W tamtym czasie, początek jesieni, był niezwykle gorący, dlatego proces gnicia następował błyskawicznie. To znacznie utrudniło pracę śledczych, bo ciężko było ustalić, czy na zwłokach znajdowały się też inne obrażenia. Sytuacja skomplikowała się, gdy zaledwie kilka dni później, kilkaset metrów od miejsca odnalezienia poprzednich zwłok, natknięto się na kolejne ciało. Ofiarą była zaledwie 14-letnia Sharon Wimmer. Dziewczyna zniknęła 5 listopada i od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Nagie zwłoki nastolatki znajdowały się w zaroślach. Sprawca zostawił jedynie naszyjnik ze świętym Krzysztofem, który dziewczynka wciąż miała na sobie. Jej ubrania porzucono niedaleko szczątków. Sekcja zwłok wykazała, że Sharon również została uduszona. Tym razem policjanci zaczęli podejrzewać, że za tymi zbrodniami stała jedna i ta sama osoba. Wszystkie ofiary były młode, dwie zostały rozebrane. Ciało Sharon także zostało wykorzystane seksualnie, podobnie jak było w przypadku Poli. Sprawca był więc nie tylko zabójcą, ale również nekrofilem. Pozostawało jedno pytanie: kim był i jak wiele ofiar miał na sumieniu? Przed policją na Florydzie postawiono trudne zadanie. Trwała walka z czasem, bo nie wiadomo było, kiedy sprawca znów uderzy. Zwiększono liczbę patroli w okolicach Titusville, przesłuchano świadków, rozwieszano plakaty. Policjanci pracowali 7 dni w tygodniu. Zaczepiali przypadkowych ludzi, głównie autostopowiczów, pytając ich, czy widzieli lub słyszeli o czymś podejrzanym. W mediach zaczęły pojawiać się alarmujące artykuły, które napędzały panikę wśród lokalnej społeczności. To niespełna 50-tysięczne miasto zaczęło żyć tylko zaginięciami młodych kobiet. Mieszkańcy ostrzegali siebie nawzajem, a młode dziewczęta bały się korzystać z podwózek. By nieco uspokoić nastroje, w sprawę włączono Roberta Telfera z biura prokuratora generalnego, który w regionie cieszył się sporą popularnością. Śledczy później relacjonował:
1: właściwie mój udział w sprawie polegał na obserwowaniu biegu wydarzeń. Jeśli policja dzwoniła z prośbą o wsparcie, to ruszałem w teren z innymi, by spróbować im pomóc.
0: Ale wkrótce potem rola prokuratora znacznie się powiększyła. W grudniu 1973 roku morderca popełnił ogromny błąd. Zwabił do swojego samochodu dwie autostopowiczki, Darlene i Vicky. Obie miały 15 lat. Zabójca miał jeden cel – szybko odebrać im życie, a następnie wykorzystać seksualnie ich ciała. Vicky po wielu latach tak wspominała tamte wydarzenia.
2: Był niby miły, ale nie do końca. Po prostu czuło się, że coś jest nie tak. Chciałam wysiąść z tego samochodu, ale nie mogłyśmy tego zrobić.
0: Po kilku wspólnie przejechanych kilometrach zachowanie mężczyzny jeszcze bardziej się zmieniło. W pewnym momencie gwałtownie zmienił kierunek jazdy i spod siedzenia wyciągnął broń.
2: Początkowo myślałyśmy, że to jakiś kiepski żart, ale szybko zrozumiałyśmy, że wcale tak nie jest. Miał taśmę klejącą, miał wszystko przygotowane w samochodzie. Polował na ludzi, to było oczywiste. Kazał Darlene związać mi ręce, a potem, prowadząc auto, związał jej dłonie. Następnie wjechał do lasu na jakąś wąską ścieżkę. Było jasne, że dokładnie wie, dokąd zmierza. Wysiadłyśmy z samochodu, a on zaczął prowadzić nas tą ścieżką. Weszłyśmy na polanę, a on kazał nam usiąść i się rozebrać.
0: Wtedy mężczyzna uniósł broń i oddał strzał. A raczej próbował, bo jak się okazało, rewolwer się zaciął. Dziewczyny, widząc bezradność napastnika, rzuciły się do ucieczki. Ten próbował je gonić, udało mu się nawet kopnąć Darlin, ale nastolatka zdołała utrzymać równowagę i pobiegła dalej. Spanikowany zabójca wsiadł do samochodu i odjechał. Nastolatki natychmiast pobiegły na policję. I tam ze szczegółami zrelacjonowały to, co się wydarzyło. Niedoszłe ofiary opowiedziały, jak wyglądał sprawca, jego samochód. Co więcej, poznały jego dane. Morderca był na tyle nieuważny, ale też pewny siebie, że założył, iż obie dziewczyny nie przeżyją spotkania z nim. Dlatego nawet nie próbował zachować jakichkolwiek pozorów i ukryć wszelkie dowody. I to był jego ogromny błąd, który błyskawicznie doprowadził do niego śledczych. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano podejrzanego mężczyznę. Był nim Bernard Giles. Zanim go ujęto, zabójca zakładał, że ma jeszcze sporo czasu, nim do jego drzwi zapukają policjanci. Nie wiedział, że nastolatki poznały jego dane i przekazały je śledczym. Dlatego zaczął planować ucieczkę z miasta. Ale śledczy byli szybsi. Pojawili się w jego domu już godzinę po tym, jak próbował zabić nastolatki. Skuto go w kajdanki i przewieziono na komisariat. Wprowadzono go do specjalnego pomieszczenia, w którym Vicky mogła mu się przyjrzeć i potwierdzić lub zaprzeczyć, że zatrzymany mężczyzna jest tym samym, który próbował ją zabić.
2: Pamiętam, że byłam w takim otwartym pomieszczeniu. Kiedy go tam wprowadzili, był bardzo blisko. Zapytali, czy potrafię go rozpoznać. Wskazałam go od razu, ale byłam przerażona. Naprawdę bardzo się bałam. Mimo, że wiedziałam, iż mają go w rękach, nie byłam pewna, czy nie spróbuje im się wyrwać i mnie zaatakować. Po prostu nie wiedziałam, czego się spodziewać. Bardzo się bałam.
0: Giles bardzo szybko stał się podejrzanym nie tylko w tej sprawie, ale również w związku z innymi zabójstwami i zaginięciami młodych kobiet. Zwłaszcza, że w jego domu znaleziono broń. Wcześniej mundurowi nie dysponowali jakimkolwiek podejrzanym, dlatego bardzo szybko wciągnięto na tę czarną listę właśnie Gilesa. Teraz śledczy musieli namówić go, by zaczął zeznawać. Policjanci nie mieli łatwego zadania. Choć jasne było, że Bernard odpowiadał za uprowadzenie nastolatek, to brakowało dowodów, by przypisać mu winę za inne zbrodnie. Tym bardziej, że jego życiorys nie wskazywał na to, by mógł mieć sadystyczne zapędy. Bernard Giles urodził się 9 kwietnia 1953 roku w Titusville na Florydzie, a więc dokładnie w tym miejscu, w którym polował później na swoje ofiary. Całe swoje dotychczasowe życie spędził w tej samej miejscowości. Miał troje rodzeństwa i spokojny, rodzinny dom. Nie działo się nic, co w jakimkolwiek stopniu mogłoby wyjaśniać potrzebę krzywdzenia młodych kobiet. Choć sam Giles przyznał, że w wieku 6 lat grał w grę, w której udawał, że dusi inną osobę. Była to jego sąsiadka, z którą bawił się w polowanie na czarownicę. Jak później mówił w rozmowie z dziennikarzem Piersem Morganem, sprawiło mu to mnóstwo przyjemności.
3: Wszystko miało podłoże seksualne, wyłącznie seksualne. Chodzi o to, że u ludzi pewne wzorce utrwalają się, zostają wkodowane, zanim skończą 5 czy 6 lat. Ja znałem źródła własnych skłonności, wiedziałem skąd się wzięły. To pierwotne seksualne wkodowanie wiązało się z aktem przemocy wobec dziewczynki. Wszystko działo się w pokoju. Pamiętam, jak siedziałem na niej okrakiem i ją dusiłem. Tak, to była zabawa. I to właśnie było moje pierwsze seksualne wkodowanie. Od tamtej pory, jak dorastałem, miałem na tym punkcie obsesję.
0: Jako dorosły mężczyzna, Bernard był przekonany, że to go w jakimś stopniu ukształtowało i popchnęło na ścieżkę zabójstw.
4: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiara.
1: Giles w dzieciństwie często sięgał po fantastykę. W jednym z wywiadów mówił:
2: w dzieciństwie najbardziej lubiłem filmy o potworach. Zawsze utożsamiałem się z potworem. Czułem w głębi duszy, że to dobry facet. Tyle, że odrywa ludziom głowy.
1: Znajomi Bernarda nie widzieli w jego zachowaniu niczego niepokojącego. Wręcz przeciwnie. Opisywany był jako sympatyczny, uśmiechnięty, ciepły, inteligentny i szczery człowiek. Jeden z jego znajomych przekonywał, że w rozmowie mężczyzna potrafił być też bardzo empatyczny i spostrzegawczy. Niektórzy mówili, że potrafił wręcz dotknąć czyjejś wewnętrznej strony emocjonalnej. Wiedział, jak stworzyć więź. On sam widział to jednak nieco inaczej.
2: Od 6 roku życia wiedziałem, że w pewnym momencie stanę się aktywnym mordercą. Zdarzały się momenty, kiedy byłem tego bliski. Raz, gdy miałem 16 lat, niemal dopuściłem się morderstwa. Wracając ze szkoły, zauważyłem młodą kobietę. Po prostu ją minąłem. Ludzie nawet nie wiedzą, jak blisko niebezpieczeństwa mogą się znajdować. Szedłem za nią. Po prostu szedłem. To była decyzja podjęta w ostatniej chwili. Nie rób tego. I po prostu tego nie zrobiłem.
1: Giles od dziecka lubił rysować. Jeden z jego przyjaciół z czasów młodości wspominał, że Bernard właśnie w swoich pracach potrafił przekazać swoją mroczną naturę. Podczas jednego z wypadów nad rzekę Giles narysował drzewo, którego korzenie pochłaniały kobietę. Innym razem narysował samego siebie, krzyczącego z długimi włosami. Za jego plecami znajdowała się śmierć, trzymająca w dłoni kosę. Bernard chodził do liceum, gdzie zainteresował się sztukami wizualnymi. Ta pasja nie trwała jednak długo, a w samej szkole chłopak miał spore problemy. Często wagarował, miał też słabe oceny, dlatego w wieku 16 lat porzucił szkołę całkowicie i zaczął szkolić się na elektryka. Wkrótce potem rozpoczął pracę właśnie w tym zawodzie. W 1972 roku poślubił 17-letnią Leslie Joan. Jak wspominał później sam Bernard, była bardzo dobrą kobietą, w której zakochał się od pierwszego spojrzenia. Leslie była koleżanką jego sióstr, a Giles od początku czuł, że zostanie jego żoną. Rok później para doczekała się córki Heather. Wkrótce potem mężczyzna zaczął zabijać. Niektórzy łączyli zbrodniczą działalność Bernarda właśnie z pojawieniem się dziecka. Gdy został ojcem, mężczyzna miał 20 lat. Wskazywano, że tak poważna rola i całkowite przemodelowanie dotychczasowego życia, rosnąca presja związana z utrzymaniem rodziny, zaczęła przerastać dojrzewającego psychopatę. Już po zatrzymaniu Bernarda odnaleziono kolejne ciało. Do przeczesania terenu leśnego niedaleko Titusville zgłosił się prokurator Telfer. Później wspominał:
3: tego dnia, kiedy tam pojechałem, w poszukiwaniach brało udział chyba z 8 czy 10 ludzi. Zaangażowano spore siły, co zrozumiałe, bo sytuacja stanowiła realne zagrożenie dla społeczności. Ludzie naprawdę się bali. Jechałem samochodem z jednym z policjantów. Droga, którą się poruszaliśmy, była kręta i wąska. W trawie dostrzegliśmy kępę włosów przy czaszce, nieco na uboczu. To były szczątki szkieletu. Niektóre kości zostały oczywiście rozrzucone lub wywleczone przez zwierzęta, ale czaszka tam była, a na niej włosy w zadziwiająco dobrym stanie. Pamiętam to bardzo wyraźnie, bo mnie to zaskoczyło. Wszystko inne uległo rozkładowi, a włosy pozostały niemal nienaruszone.
1: Na miejscu obok zwłok znaleziono też biżuterię. To na jej podstawie udało się zidentyfikować ofiarę. Była nią 17-letnia Caroline Bennett, która zaginęła 15 listopada tego samego roku. Nastolatka zginęła od strzału w głowę. Liczba śmiertelnych ofiar wzrosła więc do 4. Piątą ofiarę odnaleziono w styczniu 1974 roku. Była nią 14-letnia Christy Melton. również zginęła od strzału w głowę. Giles nie zamierzał przyznawać się do winy. W rozmowie ze śledczymi cały czas zaprzeczał i twierdził, że nie był zabójcą autostopowiczek. Irytacja wśród policjantów była coraz większa. Obawiano się, że główny podejrzany w tym śledztwie wkrótce się wywinie i bez przedstawienia mocnych dowodów wyjdzie na wolność. Ale te dowody wkrótce udało się odnaleźć. W jego samochodzie natknięto się na włosy. W laboratorium potwierdzono, że należały do Nancy Jerry, jednej z jego ofiar. To był przełom, na który mundurowi czekali. Wiedzieli, że teraz mieli mordercę w garści. W trakcie przesłuchania policjanci przedstawili Bernardowi dowody. Powiedzieli, że grozi mu kara śmierci i poradzili, by zaczął z nimi współpracować. Ale Giles nie zamierzał się tak szybko poddawać. I w walce o wolność pomógł mu jego ojciec. Mężczyzna wynajął prawnika w nadziei, że ten uratuje życie jego synowi. Sam Giles nie miał wątpliwości. Rodzina czuła, że był winny. Ale nikt nie chciałby został skazany na śmierć. Walka nie toczyła się więc o jego niewinność, a o zachowanie życia. Po zatrzymaniu prokuratura podejrzewała, że Bernard był odpowiedzialny łącznie za 11 zaginięć młodych kobiet. Ostatecznie jednak postawiono mu zarzuty dotyczące 5 zabójstw. W międzyczasie zbadano też jego broń i potwierdzono, że zginęła z niej Nancy Jerry. W obliczu takich dowodów Bernard przyznał się do zamordowania młodej kobiety, ale nadal konsekwentnie zaprzeczał, by miał coś wspólnego z innymi zabójstwami. O śmierci nastolatki w wywiadzie mówił:
4: zabrałem ją do miasta. Jest tam zalesiony teren. Zjechałem z drogi. Nie wiem, czy wiedziała, że zamierzam ją skrzywdzić. Większość z nich nie zakłada, że naprawdę zamierzasz je zabić. Większość myśli, że chodzi o gwałt, napad, coś w tym stylu. Rozmawiałem z nią, ale sama rozmowa nie była zbyt rozbudowana. Broń mówi sama za siebie. Kazałem jej wyjść z samochodu i wtedy się przestraszyła. Wie pan, do tego momentu, jak sądzę, myślała, że skończy się tylko na gwałcie. Zaprowadziłem ją pod drzewo i zastrzeliłem.
1: Po zabójstwie Nancy, Giles czuł ogromne pobudzenie. Jak stwierdził, odkrył w sobie pasję do zabijania. Zdecydowano się na poddanie go badaniom psychiatrycznym. Biegli uznali, że Giles był poczytalny i nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną. Początek procesu wyznaczono na końcówkę kwietnia 1974 roku. Ale do samego procesu nigdy nie doszło. Tuż przed pierwszą rozprawą jego adwokat zawarł porozumienie z prokuraturą. Śledczy zamierzali walczyć o karę śmierci, choćby tylko w przypadku zabójstwa Nancy Jerry. Aby więc uniknąć takiego scenariusza, adwokat mężczyzny zgodził się, by jego klient przyznał się do wszystkich 5 zabójstw. W zamian prokuratura miała odstąpić od egzekucji. Giles zgodził się na takie rozwiązanie. Jak mówił:
4: ucieszyłem się z tego. Nie dlatego, że uniknąłem śmierci. Nie chodziło o to, że bałem się umrzeć. Wiadomo, nikt nie chce umierać, ale nie o to chodziło. Wiedziałem, że moja rodzina nie mogła sobie pozwolić na opłacenie tego adwokata. Przewlekły proces zrujnowałby ją. Dlatego zawarłem ugodę.
1: Giles przyznał się łącznie do 5 zabójstw. Polly Hemrick, Nancy Jerry, Sharon Wimmer, Caroline Bennett i Christy Melton. Skazano go na 5-krotne dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wkrótce po tym, gdy Bernard trafił za kratki, jego żona wystąpiła o rozwód. Urwała z nim kontakt, odcięła od niego również córkę. W rozmowie z Piersem Morganem morderca przyznał wprost: nie postrzegał swoich ofiar jak ludzi. Nie przykładał wagi do tego, kim były, ile miały lat i jak miały na imię.
4: Dlaczego miałbym je pamiętać? Dlaczego ktoś miałby przywiązywać wagę do imion, przepraszam, swoich ofiar? Postrzegałem te kobiety jak przedmioty. Niektórym kobietom udało się ocalić życie, wdając się ze mną w rozmowę. Przychodzą mi do głowy trzy takie przypadki. Do jednej z nich nawet pojechałem do domu. Zaczęliśmy rozmawiać o paleniu marihuany. Skręciła kilka skrętów. Jeździliśmy po okolicy, paląc jednego z nich, a potem odwiozłem ją pod dom.
1: W tym samym wywiadzie Bernard przyznał, że ciągła potrzeba polowania na kobiety wpłynęła na jego małżeństwo. Między parą często dochodziło do kłótni, a w całym małżeństwie był nieobecny duchem. Jak twierdził, jego obsesje próbowały nim zawładnąć. Zapewnił jednak, że nigdy nie odczuwał potrzeby, by krzywdzić własną żonę. Jak dodał, nigdy nie próbował zabić osoby, którą znał. Z żalem przyznał jednak, że dopiero gdy zobaczył swoją żonę po raz ostatni, uświadomił sobie, jak bardzo ją kochał. Pytanie oczywiście, na ile te uczucia były prawdziwe. Osoby, które rozmawiały z nim już po zatrzymaniu, przekonywały, że Bernard był jedną z najbardziej bezwzględnych i zimnych osób. Opisywano, że w jego oczach

0: Nocna runda.
1: A gościem jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Na rozmowę zapraszam Marek Belewajder. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani minister. Powiedziała pani kilka dni temu, że wysłałaby własne dzieci do szkoły. Czy dziś pani to podtrzymuje? Tak.
3: Moje dziecko już jest dorosłe. Tak. Tak, uważam, że szkoła jest zasadniczo bezpieczne miejsce. Naprawdę, jeżeli spojrzymy historycznie, to naprawdę w polskiej szkole możemy czuć się bezpiecznie.
2: Powód tych ataków to naśladownictwo, czy jakaś zorganizowana akcja
3: to
2: po tych kilku dniach? Ale czy to jest pani hipoteza, czy to jest rzeczywiście już jakieś ustalenie służb?
3: Znaczy, służby stwierdziły, że raczej nie mieliśmy do czynienia z jakimś challenge'em, że nie mieliśmy zorganizowaną grupą. Natomiast raczej to, co jest sugerowane, to jest jakaś forma naśladownictwa. I to jest zjawisko, które w czasach, w których mamy bardzo dużo tych mediów elektronicznych i kiedy niektórzy się fascynują to, że tym, że przez chwilę ktoś jest taką osobą, o której dużo się mówi, to jest zresztą bardzo duża odpowiedzialność mediów, i to mediów również tradycyjnych, następują takie zjawiska jak naśladownictwo. Dlatego zresztą jest też taki syndrom Wertera, dlatego bardzo ostrożnie należy mówić również na przykład o samobójstwach.
2: Pani minister, czy ten wątek rosyjskiego podsycania, on pojawia się? Czy tutaj...
3: Tego nie możemy wykluczyć. Mhm. Tutaj niestety jesteśmy w sytuacji, w której, ponieważ tych platform różnych jest bardzo dużo, w związku z tym nie można wykluczyć, że w sytuacji, w której nastąpiły jakieś zjawiska, to żeby podsycić pewien chaos, no mam wrażenie, że również jako tacy pożyteczni idioci wystąpili, niektóre media wystąpiły, na przykład Republika, która te paski, które tam nastąpiły, naprawdę to było oburzające.
2: Czy Ministerstwo Edukacji sprawdziło, że każda szkoła ma taką procedurę reagowania? Czy to sprawdzanie jeszcze jest?
3: Szkoły otrzymały, po pierwsze szkoły już wcześniej miały wytyczne dotyczące alarmów w sytuacji na przykład ataku dronowego, no bo to też jest nowe zjawisko, które w tym roku pierwszy raz mieliśmy.
2: To jest testowane też na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu, tak, i to działa.
3: Na początku, przed początkiem roku szkolnego były spotkania kuratorów z dyrektorami szkół. Jak się okazało, że był ten alarm, nie wszystkie szkoły prawidłowo zareagowały, no to dostały wytyczne też bardzo dokładne, jak reagować. Co więcej, jest też deklaracja ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji, które pomagało zresztą przygotować te wytyczne, dotyczące tego, żeby pokazać, pomóc szkołom znaleźć to miejsce bezpieczne na terenie szkoły. Natomiast w tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane, czyli tam jest uważaj, ukryj się, uciekaj.
2: Jest dla dyrektorów i dla nauczycieli.
3: Tak, to jest,
2: i oni to mają wdrażać już.
3: Oni mają, przede wszystkim w tej chwili zmieniamy zasady, bo przez długi czas w polskich szkołach te alarmy, które były ćwiczone, to były tylko alarmy związane z zagrożeniem przeciwpożarowym, czyli z zjawiskami, które występowały przecież czasami w różnych budynkach. Natomiast w tej chwili żyjemy w czasach, które są dużo bardziej niespokojne. W związku z tym wzmacniamy bezpieczeństwo w polskiej szkole poprzez to, że pokazujemy, że trzeba ćwiczyć po pierwsze różnego rodzaju ewakuacje, różnego rodzaju działania i będziemy to wpisywać również w dokumenty prawne. Czyli na przykład w rozporządzenie BHP, które mówi o procedurach na sytuację kryzysową, ale również zmieniamy w tej chwili ustawę, która daje większe uprawnienia nauczycielom, dyrektorowi szkół, jeśli chodzi o możliwość zabrania niebezpiecznego narzędzia lub na przykład...
2: To zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, ale ostatnie pytanie w tej części. Media społecznościowe dla osób od 16 roku życia, pani jest za?
3: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
2: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
3: Tak, dokładnie.
2: I będzie tak, lada moment?
3: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
2: związania techniczne.
3: Ale prace już trwają. I to jest tak, że to jest wspólna decyzja Ministerstwa Cyfryzacji i pana premiera Gawkowskiego i pani minister Nowackiej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale osobami odpowiedzialnymi za powstanie tego projektu w Ministerstwie Cyfryzacji będzie pan Standerski, w Ministerstwie Edukacji będę ja.
2: Pani minister, to jak będzie wyglądało to ograniczenie? No bo niektóre kraje już to wprowadziły.
3: Na przykład Australia.
2: Dokładnie, ale tam już też ci młodzi ludzie znajdują w...
3: To właśnie dokładnie pokazał pan, dlaczego to rozwiązanie jest trudne i dlaczego ono wymaga bardzo skomplikowanych działań, również o charakterze takich...
2: Bo jeszcze raz przypomnijmy wszystkim, to pani będzie za to odpowiedzialna, pani będzie twarzą tego ograniczenia do 16 roku życia.
3: Znaczy
2: to ograniczenie, żeby była też...
3: Do 15 roku życia.
2: Do 15, tak? Tutaj,
3: tak.
2: Okej, czyli mamy 15 lat i... Jak by to mogło wyglądać, że muszę się logować na przykład na Facebooku, TikToku czy Instagramie jako ten 16-latek?
3: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że będzie to wspólna praca dwóch ministerstw. Ministerstwa Cyfryzacji i za te rzeczy związane z techniką bardziej będzie odpowiedzialny minister Standerski.

0: który jest z Ministerstwa Cyfryzacji, u nas bardziej z tą częścią edukacyjną związaną z profilaktyką. To, co się uważa, że w Australii nie wyszło, to między innymi to, że zawiodła ta część związana z profilaktyką. To są różne rzeczy. Tam się analizuje to, że na przykład ten moment, w którym powinna być ta zmiana, to jest okres, w którym powinno być to między szkołami na przykład. U nas akurat 15 lat to wypada tak mniej więcej, kiedy uczniowie kończą szkołę podstawową.
1: Idą
0: do szkoły ponadpodstawowej, bo to są różne szkoły. Może być też szkoła branżowa lub szkoła techniczna, technikum.
1: Czyli po podstawówce? To jest,
0: tak, mniej więcej. Tylko, że to jest oczywiście wiekiem ustalonym, a nie momentem dokładnie przejścia. Kolejną kwestią jest to, że my już mamy taki przedmiot, który się nazywa edukacja zdrowotna, który w dużym stopniu mówi o zdrowiu psychicznym, ale mówi też o niebezpieczeństwie wynikającym z uzależnień od internetu, o tym wszystkim, jakie są zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i to my sobie nie zdajemy sprawy, to rodzice też bardzo często sobie nie zdają sprawy, bo jak mówimy o takich pojęciach, które się tam pojawiają, jak grooming, sexting, to okazuje się, że rodzice bardzo często w ogóle nie wiedzą, co to oznacza. W związku z tym to jest następny element, czyli edukacja zdrowotna jako element profilaktyki. Kolejnym elementem jest to, że elementem takim uzależniającym i elementem związanym z tym, że to napędza też często hejt przez nagrania różne, przez różne działania, jest to, że dzieciaki dotychczas w połowie szkół miały zakaz telefonu, ale nie było to dobrowolne, w innych szkołach miały ograniczenie na przykład dotyczące tylko lekcji. W tej chwili od 1 września, przypominam, wyszła ustawa, że jest zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych całkowicie. W przedszkolach nawet przynosić nie wolno. W przypadku szkół ponadpodstawowych w statucie muszą ustalić zasady korzystania z telefonu komórkowego. Czyli ta zmiana już weszła, już tą zmianę zrobiliśmy. Przypomnę też, że w tej chwili czekamy, przeszła wczoraj przez Senat, ustawa DSA, czekamy na podpis prezydenta i to jest kolejne działanie, które ma na celu to, żeby jeżeli jakieś treści niebezpieczne znajdą się w internecie, związane z przemocą, związane z zachęcaniem do samobójstwa, związane z zachęcaniem do przemocy, związane z na przykład zachowaniami pedofilskimi i tak dalej, to żeby one mogły być usuwane z
1: Minister, ja rozumiem, że rzeczywiście to trzeba robić kompleksowo na kilku filarach, a nie tylko
0: tak,
1: techniczna.
0: Dokładnie. I teraz co jest przeszkodą, co jest trudnością jakby w kwestii związanej z ograniczeniem dostępu do social mediów? Po pierwsze, skuteczna weryfikacja wieku, tak żeby jednocześnie nie pozbawić prawa do anonimowości.
1: Ale to minister Sanderski, tak?
0: Tak, to minister Sanderski za tą część odpowiada. My już pewne rozwiązania wpisaliśmy w tą ustawę, która jest w Sejmie, dotyczącą dostępu dzieci do pornografii. Tam jest kwestia 18 roku życia. Natomiast to trzeba wprowadzić tak, żeby po pierwsze ta weryfikacja była skuteczna, po drugie, żeby były tam różne techniki tej weryfikacji. My też czekamy, że w grudniu ma wejść ten portfel tożsamości cyfrowej, który jest jednym z elementów europejski portfel tożsamości cyfrowej, narzędzie, którego na przykład nie mieli Australijczycy. Australijczycy też wychodzą z założenia, że te rozwiązania mają mieć skutek długofalowy. Czyli nawet jeżeli mamy grupę dzieciaków, które na tyle były już wciągnięte, można powiedzieć, w social media, że bardzo ciężko jest wyciągnąć je i żeby
1: prawie, że uzależnione, tak?
0: Uzależnione.
1: Mówi pani o takim okresie przejściowym?
0: Mówię raczej o tym, że to, co jest działaniem długofalowym, to jest to, żeby następne grupy dzieciaków nie wchodziły w to. Bardzo często też te nasze działania mają na celu zwrócenie uwagi rodziców. Nie wiem, czy pan oglądał taki serial, miniserial, bo to jest chyba 6-odcinkowy, tak mi się wydaje, Dojrzewanie w Netflixie. Tam jest pokazane bardzo wyraźnie, jak rodzice w ogóle nie znają sobie sprawy, że to, że dziecko jest obok w pokoju, to jest nie znaczy, że jest bezpieczne, bo ono jest w zupełnie innym świecie. Ono może być ofiarą przemocy, ono samo może stać się... Ono jest w zupełnie innym świecie. Ono może być ofiarą przemocy, ono samo może stać się sprawcą przemocy, ono może być w świecie... Ostatnio pan premier nawet mówił o true crime community, czyli o grupie, która się fascynuje prawdziwymi przestępstwami i obserwuje prawdziwą moc. I teraz to, co musimy robić, to musimy zdać sobie sprawę, musimy ograniczyć tym dzieciakom, bo bardzo wiele dzieci, które są obecnie w internecie, absolutnie nie są dostosowane do dzieci. Ja bym z tu rodziców zrobiła sobie ćwiczenie. Wzięła razem z dzieckiem nawet telefon dziecka, TikToka, Instagrama, któryś z tych i zaczęła scrollować. I zobaczyła coś, co ja nazywam końcem internetu, czyli zobaczyła, że to pierwsze scrollowanie jest na zawsze, to znaczy można tak scrollować, nie scrollować. Kiedyś inaczej były zbudowane te social media i te
1: widziałem
0: algorytmy.
1: Widziałem znajomych 10-letniego psa, byłem wrażony, jak on siedział i cały czas, jak pani mówi, scrollował. I był bodźcowany cały czas przez teści, nad którymi nie ma kontroli.
0: Tak. Już na przykład Monice Rosie, naszej posłance, weszło prawo, podpisał pan prezydent już nawet, więc to już jest, o które weszło, dotyczące na przykład karania za patosling, czyli za treści związane z przemocą, gdzie się przemoc nawet udawała i która też jest dostępna w internecie. I to już na przykład jedno z tych działań, to nie jest tak, żeby podjąć jedno dzień.

0: także mógł podjąć działania, które są kompleksowe.
1: A takie jakieś badania, które analizy, które są zrobione przez psychologów, ewentualnie przez szkoły, które pokazują, że te social media tak naprawdę narkotyk czasami groźniejszy
0: bardzo
1: niż...
0: Bardzo ciekawym analizą raport Internet Dzieci, który pokazuje 1,5 miliona roku poniżej 13 życia ma już dostęp do swoich social media, mimo tego, że to jest teoretycznie od 13 roku życia. Który pokazuje, jak wielu jest wczesny wiek inicjacji dotyczący pornografii, czyli tego, żeby oglądać treści pornograficzne i tak dalej, i dalej. I my wtedy powinniśmy się wczytać. Jeżeli uświadomimy, tam jest napisane, że około 4,5 godziny, 5,5 godziny, w zależności od którego raportu, dziennie dzieciaki spędzają w telefonie, no to musimy zdać sprawę, że to jest właściwie główna przestrzeń. Mają czytać. Zresztą, wie pan, jest jeszcze jedno. Jak pan pyta mnie, jakie są jeszcze inne takie obiektywne fakty, to na przykład wynik ostatnio testów PISA. Testy pokazały, pokazały łamanie się praktycznie edukacyjne w całej, można powiedzieć, Unii Europejskiej. My jeszcze jako Polska zostaliśmy tak, że jesteśmy jednym z tych krajów, które najlepiej wypadł w tych testach PISA. Chociaż przeliczyliśmy bardzo duże załamanie między 2018, czyli ostatnim rokiem gimnazjalistów, a rokiem 2022. Większe inne kraje Unii Europejskiej. Pod pandemią wszystkie miały spadki, ale my mieliśmy ten spadek największy. Natomiast w tej chwili płaszczyliśmy jakby te nasze, można powiedzieć, statystycznie nie mamy spadków. Natomiast wszystkie kraje Unii Europejskiej. Teraz bardzo mocno się zastanawiałem, bo ostatnio było w Polsce, otwierałam taką reformę. Jakie są takie przyczyny związane z tymi spadkami? I widać wyraźnie, że musi stawić również na badania edukacyjne związane z tym, co jest skutkiem metodą edukacyjną, ponieważ na przykład dobrze wypadła Anglia, którego czasu stosuje rzeczywiście pewne metody, które wspierają ucznie w szkole. I teraz też jest pytanie, bo bardzo często ludzie pytają, no to co zrobiliście już w szkole, żeby lepiej, bezpiecznie się lepiej działo? Po pierwsze, od 2004 roku, na przykład kiedy 3 jest pierwsza pomoc. Prowadziliśmy do września 2024 roku. Prowadziliśmy to, że jest edukacja zdrowotna tego 1 września teraz obowiązkowa. Tam jest mnóstwo treści ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci. Kolejnym rzeczą jest to...
1: Tylko na to wszystko mi się potrzeba czasu. No tak. Czasami są sytuacje, gdzie tego czasu nie mamy, bo sytuacja... I życie dobrze pokazuje nam, że musimy działać szybko i błyskawicznie.
0: Edukacja z wojskiem. Prowadzę to już od 2,5 roku, bodajże. 500 tysięcy, czyli 500 000 młodych ludzi przeszkolonych właśnie w działania w sytuacjach kryzysowych. Od tego roku jest tak, że jedna godzina w miesiącu wychowawcza ma być przeznaczona na kwestie związane z bezpieczeństwem. To jest kolejna zmiana, którą wprowadziliśmy, zanim, można powiedzieć, doszło do zjawisk tych niepożądanych.
1: Żeby to...
0: Edukacja medialna, czyli uczenie się go, co jest deepfake, co jest prawdą, fałszem, jako odróżnik.
1: To wszystko bardzo dobre ruchy.
0: I są rzeczy, które tylko już dzieją.
1: Tak, ale sami musimy reagować szybko. Pytam szybko, prace, nad którymi pani i wiceminister edukacji pracujecie, mogą się pojawić i przekuć się, rozumiem, w ustawę, tak?
0: My się spotykamy teraz w czwartek z tym, że to my się już spotykamy, mając wkład. Czyli to nie jest tak, że dopiero zaczynamy, tylko się spotykamy, żeby planować dalsze prace, ale już zarówno Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwo Cyfryzacji swoją część w dużym stopniu towarzyszą.
1: Horyzont czasowy?
0: Tu jest kilka rzeczy, które są ważne. Po pierwsze, to są dokumenty, które trafiają pewnej notyfikacji w Unii Europejskiej. Wiemy w tej, co powiedziała Ursula von der Leyen, dotyczące tego, że chce pewne rozwiązania, żeby były dotyczyły całej Unii Europejskiej. Dotyczące właśnie ogranicz dostępu młodych do social media.
1: Nie.
0: I my co więcej chcemy trochę ostrzej niż proponuje Ursula von der Leyen, czyli chcemy jednak ten wiek 15 lat prowadzić jako taki
1: czy to jest
0: do momentu...
1: połowa przyszłego roku, przed wyborami zdążymy?
0: Myślę, że w ciągu roku powinniśmy te projekty mieć. W ciągu roku powinniśmy łącznie z przyjęciem, mam na myśli, natomiast...
1: Na razie dzieci spokojnie spać, nie, ponieważ do przyszłego roku Facebooka, Instagrama,
0: na razie
1: toka możecie...
0: Chciałam powiedzieć jedną rzecz. Szkoła ma zadanie wsparcia wychowawczego rodziców. W związku z tym my nic nie zrobimy, jeżeli nie będzie nadzoru rodziców. Jeżeli rodzice nie zainteresują się, co dzieciaki
1: w komórkach... Szybko zakazać jakiegoś narkotyku, tu się zgadzają, dobrze, że media społecznościowe utracą dzieciaków.
0: Uczesny narkotyk.
1: Tak.
0: Ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, jak długo walczyliśmy jako państwo na przykład i w dalszym ciągu nie można powiedzieć, że odniesiełem sukces z krajami związanymi z dopaczami. My możemy wprowadzić pewne zakazy, możemy wprowadzić pewne...
1: No ja pamiętam, że dopacze skończyły się jak premier Tusk w kurzu i powiedział, co zrobić. I oczywiście była gigantyczna akcja. Ci wszyscy zostali zatrzymani i dopalacze zniknęli dnia na dzień.
0: W tej chwili niech pan zobaczy, stajemy bezczynni. Niech pan prezydent jak najszybciej, niech pan prezydent jak najszybciej podpisze tą ustawę DSA, która pozwala...
1: Nie mieszajmy wąt, pani minister.
0: Nie, to jest, znaczy, jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który rzeczywiście powiada w tej chwili, można powiedzieć, no już nie wojnę.
1: Ale ta wątpli nie za dużo treści złych hejtów w Facebooku, czy na TikToku, czy na...
0: Jeśli chodzi o hejt na Instagramie i hejt w różnych przestrzeniach,

0: to jest też bardzo kwestia działania praktycznego. Mowy tak, dziećmi, tak, tylko mówię raz, działań,
1: nie mieszajmy, bo tamta ustawa...
0: przemocy rówieśniczej niedawno mieliśmy. Widzimy przykłady Australii, widzimy też, że Francja podjęła tego typu działania. Okazało się, że przegrał im sądzie się zmienić te zasady. Bardzo trudne zagadnienia, chociażby ze względu na to, że rzeczywiście furtek, który można próbować omijać te przepisy, jest całkowicie.
1: Wszystko racja, tylko trochę mamy lepiej, panie, bo my już nie odkrywamy Ameryki, ona jest odkryta. Tylko teraz pytanie,
0: no nie, byłaby odkryta.
1: Jaką metodę przyjąć, żebyśmy dopłynęli do tej...
0: Ona byłaby odkryta, gdybyśmy byli wskazać w stanie jednej, który zrobił to w pełni skutecznie.
1: Ale wiemy, jakie błędy popełnili Australijczycy.
0: Tak, ale nie każdy błąd, który popełnili Australijczycy, jesteśmy w stanie w pełni, można powiedzieć, zakryć jakąś
1: łatką. Ale nawet mówienie o tym, panie poseł, tak głośno, wyraźnie i dobitnie,
0: dokładnie,
1: też może też rodziców powoduje jakąś refleksję.
0: To jest ważny element, dlatego że musimy zdać sobie sprawę, że dzieci gro czasu spędzają w rodzinie. Co więcej, jest kwestia tego, jak się uzależniają się od tych ekranów. My wprowadziliśmy już zasadę, że do przedszkoli nie tylko wolno wnosić swojego sprzętu, ale również realizację podstawy programowej przedszkolu nie wolno korzystać tak zwanych małych ekranów, czyli smartfonów i tabletów. I to jest od 1 września już weszło do przedszkoli. Mhm. Nie wolno. Dlaczego? Bo trzeba opóźniać proces tego chodzenia.
1: Tak,
0: dokładnie. I teraz wspieramy w ten sposób tych mądrych rodziców, że zdają sobie sprawę, jakie jest zagrożenie i prowadzą zasady higieny cyfrowej u siebie w domach i ograniczają bardzo silnie dziecku możliwość korzystania z ekranu. Przedszkole, szkoła mają wspierać takie działania rodziców, ale nie zastąpią rodziców. Jeżeli rodzic się nie interesuje, nie zapyta nawet, wie pan, bo bardzo często mowa między rodzicami a dziećmi wygląda w ten sposób, tam w szkole, wszystko dobrze. Trzeba porozmawiać, co cię interesuje, co tam, popatrzymy razem co, na to, co kontrolujesz. Apeluję do rodziców, żeby pamiętali, to, że dziecko jest w pokoju obok, nie oznacza, że jest bezpieczne.
1: Wróćmy do tego, co było w zeszłym tygodniu. Czy pani zdiagnozowała już, co tak naprawdę się wydarzyło? No jest tak, że nagle w drugiej, trzeciej, czwartej szkole zupełnie przypadkiem dochodzi do takich sytuacji. I nagle u 110 osób młodych znajdowano, nie wiem, zoryki albo inne...
0: Czy tutaj akurat, bardzo dobra reakcja wszystkich służb, aby u policji przepowiedzieć, że to, bardzo szybko...
1: Tak, coś się musiało...
0: Było się też bardzo duża odpowiedzialność ze strony kolegów, rodziców, szkoł, żeby te rzeczy... Wypłano też dużo rzeczy w internecie. Część z tego napływa na naśladownictwem. Próbą takiego robienia, prawda, coś, co zauważono, że wcześniej... czy tej zbrodni. I teraz po pierwsze...
1: Brzydko uruchomili się ci, którzy byli...
0: Tak, ale teraz tak zauważono, że i temu tej bardzo wspomnianej akcji policji, też rola jest w przypadku przestępstw, pokazano też zero tolerancji, czyli pokazano się, że biorąc pod uwagę, jak wiele osób musi przyjść na policję, jak w wielu przypadkach są postępowane przed sądem rodzin, to dla bardzo wielu dzieci to jest sygnał jasny, nie będzie tolerancji. Nie pozwolimy na to, żeby działania, które są niezgodne z prawem, były realizowane i by nikt nie reagował. I to jest też czulenie dla rodziców, dla kolegów, dla wszystkich, dla nauczycieli, dla nich, żeby reagować i żeby zwracać uwagę.
1: Dochodziło do sytuacji, tutaj zobaczył kogoś scyzoryk i to już była... Tak. Czy to już nie... Ja w dzieciństwie miałem scyzor po prostu, ale to nie było, nie wiem, zastrugać patyk i tak dalej. Czy teraz nie przeskowaliśmy to w drugą stronę zupełnie?
0: Znaczy nie ma powodu, żeby scyzory wsiąść do szkoły, tak? Bo my wprowadzamy życie zmian w prawie, które umożliwią szkole to, że pozbawić uczni niebezpiecznego narzędzia. I powiem więcej.
1: A jakie to jak już, jak pani rusza, pani minister, to te zmiany i wytyczne, bo też minister Szłapka na Twitterze zapowiada, idźcie... Trwają prace i w moment już te nowe wytyczne się...
0: Zacznijmy, nie mylmy, są wytyczne, że już trafiły.
1: I one poszły, tak.
0: Tak, one są w szkołach w tej chwili, tak. Wszystkie szkoły otrzymują. Drugie to jest sporządzenie o bezpieczeństwie, takie rozporządzenie BHP, gdzie będzie o tych alarmach i o pewnych działach związanych z bezpieczeństwem. Trzecie to ustawa, bo nie zmian musi być ustawowych i co więcej, w tej ustawie na przykład będzie przepis, który wcześniej był ustawie o rzeczniku praw ucznia, dotyczący możliwości pozbawienia ucznia niebezpiecznych narzędzi i zostało zawetowane to przez prezydenta. Wróci do tamtego zapisu. Prowadzimy też zapis dotyczący na przykład możliwości sprawdzenia bagażu, pleca, torby.
1: Bo dzisiaj dyrektor może uczni przeszukać
0: musiała policja. Nie może tego robić dyrektor szkoły. Oczywiście może być to dyrektor osoba upoważniona. Musi być to sam dyrektor. Pisze w taki sposób, żeby to chciał być bezpośrednio dron. Natomiast inne rzeczy to są też kwestie związane z tym, że bezpieczeństwo nauki. Tam jest kwestia artykułu 63 i tam też pewne zmiany dotyczące tego. Już w tej chwili jest funkcjonariusz publicznym, czy nie jest funkcjonariuszem publicznym, ma uprawnienia funkcjonariusza publicznego związanego ze swoją, co my chcemy tam to rozszerzyć. To są kolejne rozwiązania.

0: związkiem pracujemy w tej ustawą. To jest kolejna rzecz. W najbliższym czasie myślę,
1: nowe zapisy w ustawie, to jest to pani powiedziała, tak? Czyli możliwość przeszukiwania.
0: Tak, ale też, ale też wpisanie do statutu szkoły, zasad wchodzenia i wchodzenia do szkoły, czyli kwestia, jeden z tych agresorów, który doprowadził do zabójstwa, nie był tej szkoły. W związku z tym zasady wchodzenia i wychodzenia.
1: Ale szkoła są jasne, przecież to wystarczy regulamin zastosować, bo wprowadzić nie potrzeba tego ustawowo rozwiązać.
0: Na razie my też nie będziemy regulować w każdej szkole, bo każda szkoła jest inna. Natomiast my wprowadzimy zasadę, że w statucie trzeba to wpisać.
1: Co konsultujecie ze środowiskiem nauki?
0: Oczywiście zawsze. Chciałam powiedzieć, że w zeszłym tygodniu po pierwsze było spotkanie z kuratorami. Potem następnego dnia, bo równolegle kuratorzy spotkali się z online najczęściej we wszystkich, w sumie czyli parę tysięcy torów wzięło udział w spotkaniach z dyrektorami szkół. My się spotkaliśmy z radami dyrektorów, bo przy ministerstwie do dyrektorów przedszkoli, dyrektorów podstawowych.
1: Na co najbardziej boli? No, na przykład dzisiaj prezes mówił, że dobrze by było, żeby na przykład byli ochroniarze w szkołach. To jest w ogóle jakieś... No właśnie, bo to by musiał, bo samorząd podniesie alarm, że się nie da lepiej zrobić ramkę taką, która nie do sforsowania. Oczywiście mówię tak trochę lokwialnie, że to... Że
0: oczywiście to są też pewne inwestycje samochodów, ale oczywiście to są lepsze rozwiązania. I teraz tak, potem kolejne było w poniedziałek spotkanie z kami zawodowymi, po to właśnie, żeby rozmawiać również z nauczycielami, reprezentując związki zawodowe, na tych rozwiązań, które uważam za konieczne, słuszne i tak dalej. W związku z tym my wszystko robimy w konsultacjach ze środowiskiem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to nauczyciele są tymi osobami, które z tymi zagrożeniami często się spotykają. Zauważmy, ja chciałam bardzo podziękować i temu dyrektorowi szkoły, i tym nauczycielom. W obu przypadkach zareagowali bardzo sprawnie. I też w tym trzecim przypadku, do którego nie doszło w ogóle, które dzięki temu, że była szybka akcja, udało się, żeby nie doszło do żadnego nieszczęścia. Bo tam rzeczywiście można powiedzieć, że zareagowali nawet bohatersko, tak byśmy mogli to określić w przypadku tego dyrektora. I chciałam powiedzieć, że my często nie zdajemy sobie sprawy. Myślę, że dzisiaj dobry dzień, bo dzisiaj jest 14 października, to nauczyciela, Święto Edukacji Narodowej, bardzo popularne, zwane Świętem Nauczyciela, żebyśmy podziękowali nauczycielom, żebyśmy podziękowali im za codzienną pracę, bo codziennie wspierają rodzinę w wychowaniu dzieci i codziennie muszą rozwiązywać problemy, z którym to nie zdajemy sprawy, że występują. My w tej chwili ta praca nauczyciela to jest trudna, związana z tym, że pracują w takim środowisku zróżnicowanym, że mają dzieci z różnymi problemami, coraz więcej dzieci ma problemy psychiczne, że coraz więcej oczekiwań ze strony rodzin. Bardzo często, jeżeli rodzice nie robią sobie wychowawczo, oczekują,
1: pozwalają nauczyciela.
0: Bardzo
1: tak.
0: To ładnie pan określił. W związku z tym te wyzwania, które stoją przed zawodem nauczyciela, są bardzo duże. Dlatego warto podziękować nauczycielom i warto zwrócić uwagę, jak jest trudny i odpowiedzialny. Zawód znaczący.
1: Nauczyciele to podziękowanie też rozumieli trochę mocniej, jakby była szansa. Są te postulaty płacowe, nawiązuje do podwyżek. Czy podwyżki jest szansa, jakieś realne, znaczące w kontekście...
0: Cały nad tym pracujemy i nie jest dla nas... Jest oczywiste, co zresztą nie pani minister Nowacka, że dla nas priorytetem jest rzeczywiście to, bo za dużo, również atrakcyjny fiksowo.
1: No i jest atrakcyjny, no nie jest pani minister po tych... No.
0: Pierwszą rzeczą były te dosyć wdębne.
1: Tak, to prawda.
0: Jakże nauczyciele może już w tej chwili nie mają o nich, ponieważ one rzeczywiście...
1: Drugi wrzej.
0: Czas się zmienia.
1: To jest właśnie... Czerwona, tak. Politycy, trzymajcie słowo. Oczywiście nawiązanie do kwestii pracowych też.
0: Tamto słowa dotyczące podwyżek 30% otrzymaliśmy. I to była oczywiście pierwsza decyzja rządu, rzeczywiście. Natomiast tak też, że powinien być to lepiej płatny i uważam, że powinniśmy wprowadzić jednak system podwyżek na przyszłość.
1: To super, że pani uważa, pani minister, tylko kiedy to się wydarzy? Tak pytają w Dniu Edukacji.
0: Zawsze musimy pamiętać o tym, że jest kwestia możliwości budżetu. No, pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście to był zawód płatny.
1: Czyli kiedy, minister? No, bo w tym budżecie to raczej to nie widać tej przestrzeni, bo wiemy, że jest...
0: Tak. Opowiadaliśmy o bardzo wielu rzeczach, które odpowiadam. Akurat obszar związany z kartą nauczyciela to jest obszar mojej odpowiedzialności. Natomiast wiem, to jest jeden z mniejszych celów też pani Nowackiej.
1: Grażyna Lubnauer, minister edukacji, była dzisiaj gościem. Serdecznie minister, dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji.
0: Pani... Dziękujemy. Dziękuję za waszą codzienną pracę.
1: Pani życzę dobrego dnia, państwu też dobrego dnia i wszystkiego. Widzimy się za tydzień. Jutro będzie na państwa kanał Mateusz Chłystun. Do widzenia.

wiesz, a mnie jak tańczysz na stole, nie chciałbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobię wieczorem, ale nie na ciebie mam pierścień. Mówiłem, że zadzwonię, to odpiszę potem. Ślinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Byłem zresztą.
1: Dawid Otyską zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pozwolił w kancelarii prezydenta dokumentów, które zają złożenie ślubowania przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
2: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do Sejmu. Wjazd do KUP przy Alei Szuch w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Było do przepychanek z policją. Z prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było zła prawa.
3: Złożenie ślubowania wobec marszałka Czechego oraz marszałek Dawy Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 10.6 w organizacji postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Z tych wydarzeń przed i w tale konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
4: Formalnie, jak czytam, chodzi o zmuszanie mocą i groźbą scenariuszy do odkania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicz i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe, zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Dotarły do mnie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychany, ale pan Berek był szepany.
4: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
1: Jeszcze prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego Karol Nawrocki stwierdził, że nie przed kim Maciej Berek przysięgał, ale nawet przed prezydentem RP. Z tego, aby respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się otwiertymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zarówno 19-letni Dom, który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zgnił żona samorządowca z Pomorza. W szczegółach Dominika Bura.
6: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. Oczenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennik musieli opuścić sądową jeszcze przed czytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy planowano właśnie otrzymanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnienia oskarżonego oraz wysłuchanie trzech świadków. A przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19 jadąc w kierunku Władysławowa zjechał przeciwległy pas, usiadł się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Wstępnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
1: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł mógł nie wyjechać rowerem. To Robert Wardała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że był zatrzymany, bo po tym roku jechał przez Tarnów rowerem bez lenia. Mówi, czuli od mężczyzny w dniu alkoholu, ale nie prowadzili badań alkoholem.
7: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skutaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
1: Relacjonuje Joanna Dychton z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie znana dalej. O sprawie poinformowany. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon